nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Elo Radio. Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: W myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i na początek zajmiemy się wycieczkami, bo skoro sezon turystyczny, no to my jako mieszkańcy, ale też turyści będziemy mogli poznać historię naszego miasta, a także regionu. Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
1: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
2: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była ostruda od strony ekologicznej, ekoostruda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach tajemnicy Starej Ostrudy.
1: Ekoodkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilanę Grabowską, która realizowała
2: pisała.
1: Ten projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior, mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
2: Tak, to był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz już nas czeka, ktoś się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, ostruda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytaliście, bo on był parę lat temu. To jest ostruda na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w ostrudzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Pan Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnych zwanych również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. Też ciekawy temat, myślę, że To będzie taki ukłon w stronę dzieci, bo to będzie przed 1 czerwca, to będzie Śladami Ostrzyckiego Smoka, czyli nasza maskotka, ale i nasza legenda, bo to nie tylko Kraków ma smoka, Ostróda ma swojego smoka i na ten ciekawy spacer rodzinny z legendami o Ostrudzkim Smoku. Oczywiście będzie też trochę historii, ale tutaj taki ukłon w stronę dzieci, czyli nasz smok ostrudzki również się pojawi. Mamy teraz te smoki figurki, które też jedna z naszych koleżanek zaproponowała taką akcję ubierania smoków na zimę. Chodziliście Państwo z Magdą ubierać, robić zdjęcia, szaliki, różnego rodzaju ciekawe rzeczy, więc to też się przyjęło. No oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek. I to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy w jakim miesiącu będą.
1: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
2: No, 100 parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
1: Ale jaka nagroda.
2: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy. I z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
1: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadza
2: się. Ponad 10 tak. lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13 edycję.
1: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
2: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawią się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki. To jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest

0: uwagę na kwestie socjologiczne budowania społeczeństwa i jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę, ktoś ma większe, znaczy nie wiem, czy większe spojrzenie na sprawy społeczne, więc tutaj ta opowieść o Ostródzie jest wtedy pełna, kiedy słuchamy kilku osób i nasi stali bywalcy, my już ich rozpoznajemy, przychodzą, bardzo się cieszą, my też się cieszymy, bo często jest to również żywa reakcja, która podoba się turystom, bo kiedy idziemy na przykład przez te miejsca, które no niestety druga wojna, szczególnie ten czas zaraz po drugiej wojnie spowodowały, że wiele obiektów zniknęło. I czasami zdarza się, że mamy starszych ludzi, którzy przychodzą na nasze wycieczki i my mówimy o czymś, a oni mówią, tak, tutaj to stało, ale wie pan, tu jeszcze coś takiego było. I zaczyna się to, co się turystom podoba, bo widzą, że mieszkańcy naszego miasta są żywo zainteresowani, że to nie jest im obojętne, więc opowiadamy, jest ta interakcja, turyści się włączają, zaczynają dopytywać. Oczywiście również wiele pytań o życie współczesne, więc my też pokazujemy, bo ta przestrzeni wieków, no to jest to, co do dzisiaj. A to, że mamy ładny park, a to, że amfiteatr, a to boisko, a to, co się teraz dzieje, a to, że nowe ścieżki. Więc zawsze coś tutaj się pojawia, coś nowego, nowy element. No teraz mogę Państwu powiedzieć, moim odkryciem z ostatniej soboty jest kwestia tego, co mówiono o zaginionej zbiorach z Heimat Muzeum, czyli muzeum naszego tutaj, które kiedyś było w Kaiser Wilhelm Gimnazjum, czyli naszym liceum Barzyńskiego. Się okazuje, że one sobie ładnie leżały i przeleżały w archiwum, magazynach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Właśnie rozmawiałem z panem dyrektorem o możliwości współpracy z Olsztynem, żeby jakoś to załatwić, bo jak pewnie Państwo wiecie, na naszych wycieczkach, szczególnie tych XIX-wiecznych, tutaj będąc w okolicy Guzy Sienkiewicza, opowiadamy również o Ernstu Coblu, czyli tym słynnym ostródzkim botaniku, amatorze, który odkrył również ćmę, która ma w swojej nazwie łacińskiej Ostrudziensis, czyli ostródzką. No i często musieliśmy mówić i mówiliśmy, że po II wojnie część zbiorów zaginęła, nie wiadomo gdzie są. A tu, proszę Państwa, w Olsztynie muzeum, więc mam nadzieję, że na kolejne spacery uda się wypożyczyć na przykład do naszego muzeum część tych zbiorów. Jest to ciekawostka, którą odkryliśmy, bo my też przez wiele lat podejrzewaliśmy właśnie, że nie ma tych zbiorów, że zginęły i nie wiadomo gdzie są.
1: Ile zajmuje ta jedna wycieczka? Wyruszamy o 15, ile ona trwa?
0: Mniej więcej ta wycieczka jest ustalona na około 2,5 godziny. Wiadomo, to jest taki średni czas, to zależy jak ludzie idą, czasami kończymy później, czasami troszkę wcześniej. Mniej więcej jest to 15 jest zbiórka, muzeum około godziny, bo też nie chcemy zamęczyć, bo wiadomo, my w muzeum, proszę Państwa, możemy spędzić pół dnia, ale to nie o to chodzi, żeby Państwa zamęczyć, więc to jest tak mniej więcej 45 minut, później jest spacer i około 2,5 godzinki spaceru po Ostródzie.
1: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż uwaga, do 3 października, wówczas zamykamy sezon.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w magazynie reporterów Melo Radio Mazury mam dla Was jeszcze zaproszenie. Od 29 do 31 maja odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. O szczegółach pracownik tej placówki Jarosław Malecki.
3: Bardzo ważne wydarzenie dla nas. 29-31 maja klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Może nie będzie taki rozmach jak przy Dniach Grunwaldu, ale tak chcemy ściągnąć najlepsze drużyny rycerskie z całej Europy i żeby odbył się taki turniej na bardzo wysokim poziomie. W naszym nowym, starym obiekcie, czyli Grunwald Arena, przy starym muzeum, które dzisiaj jest Galerią Sztuki Grunwaldzkiej, mamy rozbudowaną właśnie arenę, mamy trybuny, mamy tutaj wieżę akustyka, sędziów, no naprawdę tutaj staramy się, żeby nasze wydarzenia nie tylko miały wysoki poziom pokazów rycerskich, walk, ale także i zaplecza technicznego.
1: Trzymamy kciuki za swoich, za Legendę Północy?
3: Tak, Legenda Północy ma już bodajże 3 zespoły, tak się rozbudowuje. My też jako muzeum prowadzimy GAM, Grunwaldzką Akademię Miecza, czyli nasze dzieci, młodzież tutaj trenuje u nas.
1: To ja jeszcze przypomnę, że klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich odbędą się od 29 do 31 maja w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
2: To jest tydzień.

0: magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o badaniach profilaktycznych. Jak się pewnie domyślacie, będzie dużo o mammografii, cytologii, czyli o stałych punktach naszej audycji profilaktycznej w Melo Radiu Mazury. Ale będzie też o panach, bo jak ja zobaczyłem zaproszenie na Dzień Matki w Ostródzie, no to tak się zdziwiłem, bo będą techniki samobadania piersi, ale też panowie, samobadania jąder. I to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Melo Radia Mazury Ewa Wawrzonkowska, prezes Towarzystwa Ostródzkich Amazonek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Ewo, Dzień Matki to jest kolejny przystanek na takim kalendarzu profilaktycznym, bo my spotykamy się co jakiś czas i przy okazji różnych dat przypominamy wam, mieszkańcom powiatu ostródzkiego, że w Ostródzie mamy Centrum Profilaktyki Chorób Piersi. To dla pań. Możemy zrobić mammografię, ale mamy też lekarza onkologa dostępnego na pstryknięcie palca, można powiedzieć, Ewa, bo ty zawsze powtarzasz, że jeśli kobietę, albo też i pana, coś niepokoi, to nie do żadnego lekarza rodzinnego, tylko od razu walimy do onkologa.
2: Jak w dym.
1: I co, pomaga wtedy?
2: Uważam, że tak. Z tego, z moich informacji, które w tej chwili mam, jest gro ludzi, którzy korzystają właśnie z naszej poradni onkologicznej i nawet dane takie statystyczne mam, że około 49% mieszkanek powiatu właśnie ostródzkiego skorzystało z badań profilaktycznych, co jest uważam wielkim sukcesem, bo chociażby powiat węgorzewski 33% tylko z mammografii i o dziwo, co aż z przykrością należy w ogóle stwierdzić chyba, że Elbląg ma najmniej, po 27%. Więc jak na nowo powstałą właśnie poradnię onkologiczną, a może nie wiem, chyba nie będę tutaj nieskromna. Być może, że po części naszą zasługą jest to, że jakiś taki monit dajemy, tak? Dajemy informacje, robimy różne akcje z różnych okazji, czy jest to okazje właśnie jak teraz Dnia Matki, czy Różowy Październik, czy Dzień Walki z Rakiem, czy przy każdej innej okazji mówimy o tym dużo. Profilaktyka, samobadanie w szkołach, w instytucjach. Więc to daje jakiś taki efekt, że świadomość naszego społeczeństwa jest większa, z czego się bardzo cieszę.
1: Jest większa. 49% mieszkanek powiatu ostródzkiego. Ale zanim zaprosimy zaraz, drodzy słuchacze, na Dzień Matki, ten zdrowy Dzień Matki, to Ewa, a dlaczego i gdzie jest te 51%? Dlaczego nie 100%? Dobra, wiem, okej. Żeby mieć 100%, no to oho, ho, świadomość musi być dużo, dużo większa. Te 49 super, ale jednak jest 51% pań, które się nie przebadały.
2: No trudno mi jest odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest dużo powodów, dla których te kobiety, czy w ogóle mężczyźni również nie dbają o profilaktykę, nie myślą o tym, chociażby nie korzystają z takich badań profilaktycznych, które są dla 40-latka plus, czy właśnie mammografia w tej chwili, czy nie umieją, czy nie robią samobadania piersi, czy też no takie proste, najzwyklejsze, mnie to nie dotyczy, mnie jeszcze nic nie dolega, jeszcze jestem w kwiecie wieku i tak dalej. Takie usprawiedliwienia, które
1: wymówkę
2: nie
1: to
2: są.
1: Zawsze znajdziemy. Drodzy słuchacze, 26 maja budynek przy ulicy Kościuszki 2, czyli dobrze nam znana przychodnia zdrowia. Od godziny 9 do 13, czyli całe 4 godziny, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi zaprasza wszystkie panie. na mamografię, na naukę samobadania piersi. I tu się chwilkę zatrzymajmy, Ewa, bo to będzie wasza część i wasz wkład w to wydarzenie. A mianowicie, Amazonki od pewnego czasu mają fantomy. To jest bardzo przydatne
2: narzędzie. To znaczy
1: narzędzie.
2: Mieliśmy, ale teraz mamy jeszcze lepsze.
1: Macie lepsze, no i bardzo dobrze. I wy uczycie kobiety, jak samodzielnie w domu, co jakiś czas sprawdzić, czy nic się nie dzieje.
2: Zdecydowanie. Co jakiś czas, to może nie co jakiś czas, ale kobieta, która jeszcze miesiączkuje, wybiera, bada swoje piersi między 7 a 10 dniem cyklu. Kobieta, która już jest w okresie menopauzalnym, czy już się przeszła menopauzę, wybiera sobie jeden dzień w miesiącu. Tak samo badanie powinna wykonywać kobieta, która też i karmi, czyli znać swoje po prostu piersi. Co nie znaczy, że panowie nie powinni też badać swoich piersi.
1: Okej, ale na tym plakacie, jak na wstępie wspomniałem, jest też nauka samobadania jąder. Macie fantomy?
2: Będziemy mieli.
1: Tak?
2: Tak. To znaczy się my nie mamy jako my stowarzyszenie jeszcze, że mi się jeszcze nie dorobili, a może jakiś tam sponsoring, może darczyńca tak. się znajdzie na taki fantom.
1: Panowie,
2: bardzo mile widziany.
1: Zrzutka na fantom jąder.
2: Dokładnie, mile widziane. Ale będzie i fantom właśnie jąder. Będzie możliwość pokazania, jak to należy zrobić, kiedy należy zrobić, a panowie, to jest żadna filozofia, najlepiej pod prysznicem, temperaturze ciała, żeby nie było za gorąco, no wiadomo, że to jest. I badacie swoje jądra, czy coś zauważycie, jakąś zmianę niepotrzebną i tak dalej.
1: Ja wam powiem, że się wybiorę na ten event, żeby się nauczyć. Ale oprócz tego, Ewa, bo zaraz przejdziemy do tego głównego tematu, czyli cytologii i mamografii, ale ja bym dzisiaj sobie tak poskakał trochę po takich wydarzeniach towarzyszących, bo one są bardzo też przydatne. A mianowicie, będziecie mieć przemiłe panie pielęgniarki ze szpitala powiatowego w Ostródzie, które będą wykonywać pomiar cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego. Będzie też możliwość wyrobienia karty EKUS. Ja wiem, to ciśnienie i ten poziom cukru we krwi, to brzmi tak, że a co to tam za badanie? Słuchajcie, ja podczas takiego eventu zostałem zaproszony na pomiar ciśnienia i drogie panie, i ta przemiła pani pielęgniarka ze szpitala wykryła mi nadciśnienie. Od tego momentu zacząłem się leczyć i uwaga, unormowało mi się ciśnienie. Także panowie, panie, zajdźcie na ten event, bo to naprawdę jest taka lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.
2: Zapraszamy bardzo. Przemiłym naszym towarzystwie, pani pielęgniarki i nie tylko, zbadamy. I tak jak Marek powiedział, z korzyścią dla każdego. I to właśnie takie skromne badanie profilaktyczne, skromna można powiedzieć akcja, może coś pokazać. Może ta akcja spowodować, że właśnie pójdziesz do lekarza, że może znajdziesz czas, żeby znaleźć dla siebie ten moment, że coś jest nie tak. I zacząć się leczyć. Gdzieś im szybciej, tym lepiej.
1: Także drogie panie i drodzy panowie, bo to też apel do was, badajcie się, przyjdźcie 26 maja od 9 do 13 do Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Ostródzie. Ono się mieści w budynku przychodni przy ulicy Kościuszki 2. Nasze kochane mamy, to jest skarb, o który trzeba dbać. No to teraz dzieci, podajcie dalej, że w tym dniu wasze mamy mogą zrobić mammografię, a także cytologię na miejscu w przychodni zdrowia. Jak?
2: Tak, wystarczy po prostu podskazany numer 55 235 89 53 zadzwonić, zarejestrować się i przyjść właśnie. Będzie cytobus, będzie można zrobić cytologię, jak również wykonać badanie mammograficzne, zbadać. Ja tutaj oprócz tych badań właśnie mammografia i cytologia, również będzie można, jak zauważyłeś na pewno, uzyskać porady dietetyka. Ponieważ jak wiemy, Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest to całe od 2026 roku, bodajże od tego roku właśnie, już jest nie 11 punktów tego europejskiego kodeksu, ale już jest 14 punktów.
1: Co tam dodano?
2: No, dodano kilka takich punktów, jak na przykład nadwaga i otyłość, jak karmienie piersią, dodatkowo czego nie było, jak też hormonalna terapia zastępcza, czy też zorganizowane programy badań przesiewowych, gdzie trzeba po prostu wziąć w swoje ręce i właśnie tę profilaktykę wprowadzić w swoje życie. Dlatego też przyjdźcie Państwo i skorzystajcie. Tak jak słuchałam pogodę i obserwowałam, będzie bardzo ładna, 22 stopnie, więc też będzie jeszcze możliwość wyjścia z domu na spacer i skorzystać z tego wszystkiego, czym będziemy dysponować. Poza tym przy współudziale właśnie, jakim jest ta FIDEA, NUMED, współpraca z koordynatorem jest naprawdę, uważam, świetna. Nie chcę tutaj cukierkować, jakiś tam lukrować tego, bo pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze i taki jeden spacer może Wam uratować życie, może Wam pomóc być szczęśliwym.
1: Jeden spacer może Wam uratować życie, drogie mamy, i nie tylko, bo jeśli nie jesteście mamami, to spokojnie, też będziecie tam mile widziane. Cytologia, mamografia, co ile lat Panie powinny wykonywać te badania i w jakim przedziale wiekowym, bo on jest różny.
2: Tak, różny jest. Mamografia jest zalecana u pań między 45 a 74 rokiem życia, co nie znaczy, że wcześniej mamografii nie należałoby robić, jeżeli jest ku temu potrzeba, jeżeli są wskazania, tak? Kobiety młodsze, powiedzmy 20-24 lata, ja zawsze mówię, że wiek generalnie nie może być podstawą do tego, czy mam zrobić USG, czy nie mam zrobić. Uważam, że USG panie już w miarę potrzeby 20 czy 18 latki już powinny zrobić USG. I generalnie do ostatnich dni swojego, można powiedzieć, życia powinniśmy właśnie robić USG czy też mamografię. Nie patrzeć na to, że jest przedział wiekowy, tylko profilaktycznie robić. Stać nas jest na wiele przyjemności. Dlaczego nie pójść i nie zbadać się, czy to komercyjnie, czy też skorzystać nawet właśnie z gabinetów, jakim jest u nas poradnik onkologiczna, w której również można zrobić USG piersi. No, cytologia jest przynajmniej co 2 lata powinna być zrobiona, jeżeli jest potrzeba, jeżeli są jakieś zmiany, prawda? Więc lekarz zaleca nawet co rok robić cytologię.
1: Te badania, które będą 26 maja w Ostródzie, są całkowicie bezpłatne.
2: Dokładnie.
1: Dla pań ze wskazanych grup. One są wykonywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapraszamy Was, drogie panie, ale też panowie, bo tu zaraz wtrącenie do panów. Panie na cytologię i mammografię. 26 maja od 9 do 13 Centrum Profilaktyki Chorób Piersi, Przychodnia Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2. Natomiast panowie, przyjdźcie, potowarzyszcie swoim kobietom, a nauczycie się samobadania jąder.
2: Nie bez kozery jeszcze dodam, że badamy nie tylko mamy.
1: Jeśli nie jesteście mamą, przyjdźcie. Nie, każda kobieta powinna się przebadać niezależnie od wieku, czy jest mamą, żoną, córką, przyjdźcie.
2: Tak, pamiętajcie o tym, że no, nowotwór rak nie wybiera ani płci, ani wieku, ani statusu. Czyha za rogiem i w każdej chwili możecie dopaść.
1: Widzimy się 26 maja w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tym magazynie reporterów Melo Radio Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat ostrucki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych, bo co do dat, to uczniowie, którzy zdecydują się na klasy mundurowe, no to są traktowani trochę inaczej i ta rekrutacja odbywa się w trochę innych ramach czasowych.
3: Tak, zgadza się. Powiat ostrucki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę, poprzez nabór elektroniczny. Nabór wystartował wczoraj, potrwa do 27 maja. Oznacza to, że w tym okresie młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Trzeba pamiętać, że trzeba zrobić to do 27 maja. Do 6 lipca do oferty, która zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
3: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać, jest to bardzo ważny termin.
1: Jeśli chodzi o klasy mundurowe, wspomniałem na początku, że one są traktowane trochę inaczej. Dlaczego?
3: Klasy te traktowane są nieco inaczej, dlatego że ustawodawca określił, iż muszą być tutaj pewne wymogi z zakresu warunków, uwarunkowań fizycznych, można tak powiedzieć, kandydata. Dlatego nabór w tym przypadku obejmuje również testy sprawnościowe, które muszą przejść obowiązkowo kandydaci i te terminy tych testów są określone w przepisach, ale my także publikujemy je na stronie internetowej naszego powiatu. Terminy te również podają szkoły prowadzące oddziały przygotowania wojskowego, to jest Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostródzie, a także Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.
1: Czyli dwie szkoły, które są szkołami prowadzącymi klasy mundurowe pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest też atut tych szkół.
3: Tak, jest to zdecydowany atut i są to szkoły, są to kierunki, oddziały, które są bardzo chętnie wybierane przez uczniów. Mogę dodać od siebie, że tutaj dzięki temu, iż patronat sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to uczniowie są wyposażani z dotacji w umundurowanie, w niezbędne wyposażenie. I szkoły te także dysponują własnymi wirtualnymi strzelnicami.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
3: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostródzkim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
3: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostródzkiego łączy ósmą klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostródzki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Stasica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
3: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie powiatu ostrockiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk. Natomiast na terenie Ostródy są jeszcze dwie inne szkoły, na terenie Morąga również dwie szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi. Czyli określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petofi, technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszlica. Ponadto technik informatyk, kształcenie w którym to zawodzie można wybrać również w ostródzkim ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrucki. Sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty. Ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
3: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra Zespołu Szkół Rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu, właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości. Społeczności, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak? Przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
3: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, zatem tak naprawdę wiedza, która poszerza ogólnie horyzonty. Myślę, że to jest klasa dobra dla osób, które są zainteresowane zarówno dziennikarstwem, ale także chciałyby może być w przyszłości być politologiem, może filologiem, a myślę, że też tak naprawdę może i filozofem.
1: No to na koniec jeszcze o bardzo ważnych szkołach z punktu widzenia gospodarki tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. Tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
3: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
1: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole, no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
3: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich, czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
1: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik jak zwykle proponuje technika ekonomistę. W rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Staszic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu perspektyw. Nabór trwa. To od was zależy wasza przyszłość.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Zamek w Ostródzie przejdzie wartą ponad 20 milionów złotych rewitalizację. To jeden z tematów dzisiejszego spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i spędzę z Wami najbliższy czas. Rozpoczynamy jednak od tematu nowych usług zdrowotnych realizowanych przez szpital w Ostródzie. Będzie też o problemie z parkowaniem pod przychodnią zdrowia.
4: Bernadeta Hordejuk, prezes szpitala SA w Ostródzie.
1: Pani prezes, tematem naszego dzisiejszego spotkania będą nowe usługi, które oferuje szpital w Ostródzie, ale zajmiemy się też pewnym problemem i to dosyć poważnym w naszym mieście. O tym jednak za kilka minut. Na początek zajmiemy się poradnią podstawowej opieki zdrowotnej. To jest kompletna nowość w szpitalu w Ostródzie. Możemy mieć lekarza rodzinnego na miejscu, w Ostródzie, w szpitalu. Skąd taka decyzja? Bo ja pamiętam, że swojego czasu też Morąg uruchomił podstawową opiekę zdrowotną. Skąd w ogóle pomysł? Czy to jest nowość, rewolucja? I jak to wpływa na życie szpitala?
4: To nie jest żadna rewolucja. My po prostu wyszliśmy z założenia takiego, aby otoczyć pacjenta kompleksową opieką. Ponieważ z jednej strony widzimy, co się dzieje w świątecznej, widziałam przez te 10 miesięcy w świątecznej nocnej opiece oraz na izbie przyjęć. W związku z tym uznaliśmy za stosowne, aby pozyskać kadrę i wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby została uruchomiona u nas poradnia POZ.
1: Ilu lekarzy dyżuruje w tej poradni? Jak się do niej zapisać przede wszystkim?
4: Mamy 4 lekarzy. Na jednego z lekarzy jest, budujemy listę pacjentów. Zapisujemy się w bardzo prosty sposób. Znajdziecie Państwo wszystkie dane u nas na stronie internetowej szpitala, jak również w mediach społecznościowych. Najprościej w aplikacji Szybka deklaracja moje IKP lub na stronie pacjent.gov.pl lub w naszej rejestracji.
1: Wspomniała Pani 4 lekarzy, ale czy są to lekarze pediatrzy? Bo to też jest ważne, czy tu pacjenci poniżej 18 roku życia również wchodzą w grę?
4: Na dzień dzisiejszy przyjmujemy wszystkich pacjentów dorosłych, ponieważ mamy lekarzy, nie mamy tam lekarza pediatry. Mamy dzisiaj lekarzy, którzy przyjmują pacjentów dorosłych i budujemy listę. Niemniej w naszych zamysłach jest otwarcie również POZ-u dziecięcego.
1: Pani prezes, jak się idzie do poradni? Czy to jakoś wpływa na funkcjonowanie szpitala? Do jakich drzwi zapukać, jeśli już umówimy się na wizytę?
4: Jeśli umówimy się już na wizytę, to wprost do gabinetu lekarskiego. Gabinet lekarski, przyjmujemy deklaracje pacjentów do lekarza, do pielęgniarki i do położnej. Proszę pamiętać, że lekarz, oczywiście umawiamy się w rejestracji na swoją wizytę, ale proszę pamiętać, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej również jeździ na wizyty domowe. Pacjenci, którzy są naszymi pacjentami, będą potrzebowali przybycia lekarza, wówczas też są umawiani i lekarz jedzie na wizytę domową.
1: To ja jeszcze tylko dodam, zamykając ten temat, że poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu w Ostródzie działa od godziny 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale to nie jedyna nowość. Pani prezes, ośrodek rehabilitacji dziennej, ponawiam pytanie, skąd pomysł na otwarcie?
4: Pomysł rehabilitacji to tak naprawdę kompleksowe podejście do pacjenta i do jego schorzeń. Ponieważ rehabilitacja dzienna polega na tym, że pacjent ma zaplanowanych minimum 5 zabiegów i cały proces, czas trwania rehabilitacji trwa od 3 do 6 tygodni. Tutaj, ponieważ akurat u nas wiele zabiegów na ortopedii się odbywa, na chirurgii, pacjenci bardzo często wymagają rehabilitacji, ale są też pacjenci po udarach, pacjenci, którzy mają nasilenie swoich schorzeń. W związku z tym pomysł tej rehabilitacji dziennej, gdzie pacjent jest kompleksowo rehabilitowany, ale nie wymaga pobytu na oddziale szpitalnym, czyli może wrócić po zabiegach do domu.
1: Mieszkamy we własnym mieszkaniu domu, a na rehabilitację, specjalistyczne zabiegi przychodzimy tu do szpitala w Ostródzie.
4: Tak jest, dokładnie tak to wygląda. Lekarz rehabilitacji uzgadnia plan, ponieważ to wynika z wymogów. Powinniśmy mieć zatrudnionego i takich lekarzy mamy zatrudnionych rehabilitacji. Ustala plan całego procesu. i wówczas pacjent już uczestniczy w całym procesie usprawniania.
1: Kolejka zapisów po tych pierwszych tygodniach, macie już jakieś doświadczenie?
4: Na dzień dzisiejszy nie sprawdzałam, natomiast na bieżąco przyjmujemy i pani doktor decyzję podejmuje wspólnie z magistrem fizjoterapii i planuje cały proces usprawniania.
1: To ja tylko dodam, że ośrodek rehabilitacji dziennej działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, ale rejestracja odbywa się we wtorki i czwartki od godziny 8 do godziny 10, to osobista, natomiast telefoniczna od 9 do 10.50. Pani prezes, póki co to są jedyne nowości w szpitalu. Planujecie jeszcze jakieś rozszerzenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrudzkiego?
4: Tak, plany mam. Na bazie naszych budynków, pomieszczeń i na bazie personelu, który dzisiaj mamy. Niemniej też będę zabiegała o zatrudnienie innych specjalności. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ogłaszał konkursy w tym roku na inne świadczenia niż te, które my dzisiaj robimy. Czy w ogóle będą ogłaszane konkursy? To nie jest, zależy tylko od tego, czy ja widzę taką potrzebę i czy ja bardzo chcę, tylko od tego, czy nasz płatnik będzie ogłaszał konkursy, czy nie.
1: Pani prezes, no to przejdźmy do ostatniego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie do problemu z parkowaniem pod przychodnią zdrowia przy ulicy Kościuszki. Może tak na wstępie zaznaczę, że przychodnia, cały budynek przychodni łącznie z działką jest już własnością szpitala w Ostródzie. Do niedawna cały ten kompleks należał do starostwa powiatowego w Ostródzie. Nastąpiło przekazanie. Pani prezes, jeśli chodzi o decyzję, to jej nie komentujmy, ale zarządzacie już tym budynkiem w pełni, on jest wasz, bo z tego co wiem, to Rada Powiatu kilka miesięcy temu podjęła taką uchwałę, aczkolwiek właścicielem obiektu jesteście od niedawna.
4: Tak, dokładnie 10 marca, o ile dobrze pamiętam, nastąpiło przekazanie notarialne tego budynku i otoczenia całego.
1: I teraz do problemu. Pani poprzednik Jacek Dudzin miał plan uporządkowania parkingowego w Ostródzie. Wszyscy wiemy, że są tam ogromne problemy z miejscami postojowymi. Plan, z tego co pamiętam, był taki. Tylny parking zostawiamy dla personelu medycznego, osób, które wynajmują pomieszczenia na terenie przychodni, natomiast ten tak zwany przedni parking zostawiamy dla pacjentów, mieszkańców. No, tam wiemy, że wolna amerykanka się odbywa. Co z tymi planami, jak pani się na nie zapatruje?
4: Tak jak powiedziałam, przejęliśmy dopiero ten budynek. Faktycznie został zrobiony nie tylko plan, ale projekt wraz z pozwoleniem na budowę. On opiewa na kwotę niecałe 400 tysięcy brutto. Niemniej był sporządzony i pozwolenie na budowę, o ile dobrze pamiętam, jest z 2021 roku, czyli koszty na pewno, bo wiemy z wielu przyczyn, że koszty wzrosły. Na dzień dzisiejszy wiem, że należy uporządkować, nie ulega to wątpliwości. Niemniej my takich pieniędzy na inwestycje nie mamy, bo mamy wiele innych potrzeb w szpitalu, które będą służyły pacjentom i to jest dla nas priorytetem. Zakup sprzętu, zakup wszystkiego, co może służyć pacjentom. To jest taki główny priorytet, ale tam będziemy starali się porządkować, będziemy analizowali, gdzie ewentualnie moglibyśmy aplikować, bo środków własnych, tak jak powiedziałam, absolutnie nie mamy na to, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Jeśli pozyskamy dofinansowanie, to wówczas wkład własny będzie dla nas dużo mniejszym problemem.
1: Pani prezes, czyli ta dokumentacja projektowa stworzona za poprzedniego prezesa, rozumiem, że jest do wykorzystania.
4: Tak, oczywiście, absolutnie to nie były pieniądze wyrzucone. Niemniej pozwolenie na budowę już wygasło, ale my zawsze możemy i będziemy aktualizowali, jeżeli będziemy przystępowali do jakiegokolwiek konkursu, to będziemy czynili aktualizację tego projektu i będziemy występowali o pozwolenie.
1: Co jeśli starostwo powiatowe znajdzie około 700 tysięcy złotych na poprawę warunków z parkowaniem pod przychodnią zdrowia? Czy jeśli organ prowadzący takie środki przekaże, to rozumiem, że szpital mógłby wykonać takową inwestycję?
4: Jeśli pozyskamy gdziekolwiek środki, nie tylko od naszego organu założycielskiego. Pamiętajmy, że to jest spółka, więc może dokapitalizować na inwestycje, ale będziemy starali się o środki zewnętrzne, żeby je pozyskać. Jeżeli pozyskamy na ten cel, to tylko na ten cel wydamy.
1: Aby rozpocząć leczenie w ośrodku rehabilitacji dziennej w szpitalu w Ostródzie, należy mieć skierowanie, które uzyskacie od ortopedy, neurologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz o rewitalizacji Ostródzkiego Zamku. Miasto Ostróda pozyskało na ten cel ponad 20 milionów złotych ze środków europejskich. Co uda się zrobić za te pieniądze? O tym opowie Łukasz Szczepański z Ostródzkiego Muzeum.
5: Bez wątpienia jest to zabieg konieczny, na który my jako Muzeum w Ostródzie czekamy już od właściwie wielu lat, od kilkunastu lat. Po raz pierwszy projekt rewitalizacji muzeum pojawił się około 2010 roku. On wówczas niestety nie został zrealizowany. Od tej pory czekaliśmy właściwie na kontynuację ewentualną tej koncepcji. Teraz ona wraca, środki zostały pozyskane i będziemy mogli właśnie przeprowadzić te niezbędne prace, które od wielu lat już są, że tak powiem, przewidziane.
1: Teraz zajmijmy się szczegółami, czyli dach i strych, bo to jest też element, który no, wam dokucza. Dach nie jest zbyt szczelny, ale Ostrudzianie, którzy tak codziennie mijają zamek, mogą spostrzec, że nasz zamek nie ma kominów.
5: Owszem, chociaż są lufty kominowe w części strychowej. Natomiast no, tutaj może wracając do pierwotnego założenia. Jak Państwo pamiętacie, pod koniec ubiegłego systemu, na początku, w latach 90. doszło do odbudowy Zamku Ostródzkiego. Ona przebiegała w pośpiechu i przy no, niskich jak na dzisiejsze standardach, przechodząc do szczegółów, poszczególne poziomy są przewidziane w ramach rewitalizacji, w tym właśnie między innymi dach, strych jako taki. Tutaj przede wszystkim chodzi o wzmocnienie konstrukcji. Ona jest skonstruowana z elementów metalowych, które przy amplitudach temperatur ulegają rozszerzeniu, skurczeniu. Tym dach pracuje. Jest to chociażby no, taki wymieniony w pierwszej kolejności, ale jeden z podstawowych, niezbędnych elementów tej rewitalizacji.
1: Najbardziej pilne prace, z tego co wiem, to są jednak w piwnicy zamku, czyli strychy i piwnice, tak możemy podsumować remont, rewitalizację zamku. To w takim razie, co wam potrzeba zrobić na tym najniższym poziomie, już pod ziemią, żeby nasz zamek no, był, że tak powiem, dalej w dobrej kondycji. Musimy też pamiętać, że ta część piwniczna jest tym pierwowzorem Zamku Ostródzkiego.
5: Tak, tutaj należy kilka wątków, jakby jeśli chodzi o piwnicę, zasygnalizować. No, pierwszy wątek to stan zachowania tej struktury zabytkowej. No, piwnice w przeciwieństwie do pozostałej części zamku mają chyba najwięcej elementów tych oryginalnych, czyli tam oryginalną cegłę, która tworzy jakby konstrukcję ścian. Natomiast są bardzo trudnym jakby miejscem eksploatacji takiej naszej muzealnej. Przede wszystkim Państwo, jak przyjrzą się zamkowi, to mogą zwrócić uwagę, że on w stosunku do miasta jest na pewnym obniżeniu terenu. Pierwotnie Zamek Ostródzki był broniony poprzez różnego rodzaju przeszkody, systemy wodne, które związane były z fosą i z kanałem Drwęcy. W związku z tym zamek jest osadzony niejako na wodzie. Właściwie schodząc metr poniżej poziomu gruntu, czyli już na poziomie naszych piwnic, mamy wody gruntowe, które zalegają. I te wody gruntowe są wchłaniane przez ściany, przez mury zamkowe. Niejako ta cegła, zaprawa organiczna wsiąka tą wodę i ta wilgoć wychodzi oczywiście już w pomieszczeniach piwnicznych. Tutaj naszym zadaniem byłoby stworzenie takiego rozwiązania, które no, umożliwiłoby zachowanie takiej stabilnej wilgoci we wnętrzu samych piwnic. Oczywiście musimy też zatrzymać proces rozkładu cegły, zaprawy tej właśnie średniowiecznej, która no, postępuje. To widać gołym okiem, cegła się sypie. Musimy ją uzupełnić, wzmocnić i w tym momencie jakby uratować.
1: Rewitalizacja Ostródzkiego Zamku to też wystawa tematyczna. Po wszystkich pracach będziemy mogli tam zwiedzać wystawę poświęconą kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Zapraszamy do salonu o moda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie o pływaniu, a także o powrocie do historycznych rejsów przez żeglugę ostrucko-elbląską. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu prezes Cezary Wawrzyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam równie serdecznie.
5: Panie prezesie, ostatnia nasza audycja wywołała sporo emocji, bo pisały o tym media ogólnopolskie, że żegluga ostrucko-elbląska przywraca legendarne rejsy z Ostrudy do Elbląga. I przywraca, bo to prawda, ale zainteresowanie chyba przerosło oczekiwania.
6: No właśnie, wtedy mówiliśmy o planie, o tym, że tak chcemy, a tutaj powoli słowo staje się ciałem. Potraktowaliśmy początkowo tę sprawę i nadal traktujemy testowo. Ja doskonale pamiętam, są osoby, zresztą w internecie nic nie ginie. Sporo było takich osób, które płynęły, no i pisały, że długo, że nudno. No ale skoro tak, to po co wsiadać, prawda? Ale po prostu stwierdzam fakt, że takie komentarze się pojawiały, nadal można znaleźć. No i tak przymierzaliśmy się do tego. Wiedzmy też, że no w ogóle ta trasa Ostruda-Elbląg to w ogóle jest historyczna trasa, którą pokonywali wszyscy. Pod ta idea kanału była taka właśnie, żeby połączyć żeglugowo Ostrudę z morzem, czyli z Elblągiem. I przed wojną takie rejsy długie były. Po wojnie, zaraz 47-48 rok, żegluga. Wówczas to oczywiście inne były struktury organizacyjne. Myśmy podlegali, a to pod jakiś Poznań, Gdańsk, Wielkie Jeziora, czasami Mazurskie. Ale generalnie statki były ostruckie. Port macierzyski Ostruda i macierzysty i one pływały z Ostrudy do Elbląga i z powrotem. I to przez dziesiątki lat. Nadeszła taka słynna rewitalizacja kanału lata 2011, końcówka już po sezonie 2015, otworzenie w maju 2015, gdzie rzeczywiście wszystkie urządzenia pochyleniowe między innymi były remontowane, wymieniane. Spora rewitalizacja, niedługo zaczniemy drugi etap tej rewitalizacji. Dalsze odcinki kanału będą naprawiane, rewitalizowane. W każdym bądź razie już do tego nie powrócono, do tego długiego rejsu 11 ponad godzinnego. To jest rejs rzeczywiście dla wytrwałych. Większość i żegluga, i prywatni armatorzy skoncentrowali się, my jako żegluga, tutaj na jeziorach okolicznych wokół Ostrudy, a więc rejsy i do Miłomyna, i do Starych Jabłonek, ale i po Jeziorze Drwęskim przede wszystkim. No a pochylnie, odcinki pochylniowe, my jeszcze pływamy z pochylni, to jest krótszy odcinek, ale też ponad 4 godziny się płynie do Elbląga. W każdym bądź razie no, chodzi o ekonomię, tak? No, dany armator może po lekko niższej cenie, ale dwa razy więcej, trzy razy więcej obrócić, w tym czasie mieć przytarg, utarg większy. Czyli tutaj działają prawa ekonomii, ale my wbrew temu niejako, poniekąd, bo chcemy też przecież na tym w jakimś sensie albo się rozreklamować, albo jakieś przychody mieć, ale nie aż takie. No chcemy nawiązać do tradycji. Przywrócić rejs naprawdę, żeby można było obcować przez te 11 godzin ponad z przyrodą mazurską, zachodniomazurską, obejrzeć te urządzenia, nie tylko pochylnie, to też oczywiście jest najważniejsza rzecz. Przypomnijmy, że wyruszamy o 8 rano, tak było. Ludzie pamiętają, na pewno wiele osób, ja osobiście pamiętam, idąc nad jeziorem, no zawsze to była taka ceremonia, przygotowanie statku, one stały, nocowały, ale przecież rano trzeba było po 7 rano natankować, wlać paliwo, wodę, jakieś jedzenie dla pasażerów, bo to 11 godzin. No i te statki płynęły. Rzeczywiście mijały się, jednocześnie wypływały z Elbląga o 8 rano i około 19 z minutami były w miejscu docelowym, czyli ten Ostrudzki był w Elblągu i z Elbląga w Ostródzie. Często można było właśnie mijać, jak te mijały po drodze te statki. No i chcieliśmy, nadal chcemy sprawdzić, czy zapotrzebowanie na taki długi 11-godzinny rejs jest. No i podjęliśmy rękawice, wyzwanie. I jak w tej chwili to wygląda? Bo pomysł był taki na ten rok. Generalnie chcemy się przygotować na przyszły rok. Sprawdzić, jak taki rejs być może za granicą. Sądzimy, że jeżeli rozpropagujemy to wśród niemieckiej, tutaj zainteresowanej turystyką, częścią mieszkańców Niemiec, być może, raczej sądzę, że pewnie tak będzie, że będą zainteresowani. Ale mieliśmy tutaj naprawdę duży odzew. Pomysł był taki, żeby na razie raz w miesiącu, żeby jeden statek wypłynął z Elbląga, dopłynął do Ostródzy i nazajutrz ten sam statek wracał do Elbląga. Więc byłoby to na koniec maja, czerwca, lipca i sierpnia. To można sobie w kalendarz spojrzeć. Ostatni czwartek powinien wypływać z Elbląga i w czwartek wieczorem dopłynął do Ostródzy i w piątek nazajutrz, na koniec każdego miesiąca, ostatni piątek wypływa z Ostródzy do Elbląga. Ale wyjątkiem będzie teraz ten maj, gdzie będzie miał być, tak, jeden rejs z Ostródy, bo chcemy, szkoda, że Góra Ostródzka-Elbląska, żeby ten przywrócony, naprawdę długi, kultowy rejs statkiem wyruszył z Ostródy. I co? Okazało się, że zainteresowanie jest. Te bilety sprzedały się bardzo szybko. Statek przyjmuje na pokład 60 kilka osób. Te bilety się sprzedały, no więc postanowiliśmy, że w tym samym momencie, w tym samym dniu dwa ostrudzkie statki wyruszą w kierunku Elbląga i w tej chwili trwa sprzedaż biletów na drugi statek. Czyli sądzimy, że setka osób co najmniej popłynie na tych dwóch statkach w kierunku Elbląga w dniu o 8 rano 29 maja. Co będzie właśnie można zobaczyć między innymi? To, żeby się rzeczywiście nie zanudzili ludzie, no postaramy się, ale cały czas podkreślam, jeżeli ktoś naprawdę szybko się nudzi, niech nie korzysta z usług w tym dniu z naszego statku. Naprawdę nastawmy się na żeglugę, która będzie trwała kilka ładnych godzin, ale naprawdę będzie można obcować z przyrodą i z zabytkami hidrotechniki i nie tylko. Ale no będą przewodnicy. Specjalnie podpisaliśmy porozumienie z naszym Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników, czyli osoby naprawdę z pełną wiedzą, potrafiące zainteresować, zachęcić do oglądania tego, co się widzi płynąc. To jest jedno. Jakieś na pewno postaramy się, żeby były konkursy od czasu do czasu tematyczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Podstawą to jest oczywiście zawsze pogoda. Mamy też oczywiście firmę cateringową, czyli będzie catering dostępny na statku, bo to jest podstawa, tak, te 11 godzin. No to też jest wyzwanie dla żołądka. Czyli tak podsumowując, dlaczego ten rejs i zachęcam Państwa do tego. Tak mówiąc naprawdę, to jest suma wszystkich tych krótkich rejsów, jakie są na kanale możliwe. I nie tylko 11 godzin pływania, ale tak wspomnę to na pewno na całe życie. A co będzie, ty w ogóle tak planujemy, taką krótką, naprawdę krótką uroczystość, nową jakąś przemowę burmistrza, pan burmistrz siądzie na nasz pokład i popłynie, część przynajmniej
5: czyli
6: tego...
5: Czyli 11 godzin burmistrza w Ostródzie nie będzie.
6: Nie, nie, nie, burmistrz wysiądzie na śluzie Zielona.
5: A, to się nie liczy.
6: Bo mamy Ostróda Kaps, są inne rzeczy, liczy się Dzień Dziecka, jest miejski. No burmistrza to i w następnym tygodniu na kanał ściągam, będziemy płynąć statkiem po pochylniach. W związku z tym liczy się w tym sensie, że władze miasta oficjalnie tych gości przywitają i wyślą w ten długi, kultowy rejs przywrócony. Chcemy, żeby w Elblągu, kiedy będziemy dopływać, przywitały nas władze, z kolei prezydent Elbląga. W tym czasie my, wypływając, chcielibyśmy i jakiś strzał z muszkietu, może tak planuję. No oczywiście jakieś przemowy, ale chcemy z jakimiś fanfarami w asyście może mu motorówki policyjnej zobaczyły, bo to fajnie.
5: Jesteśmy armatę domówieni. Pod zamkiem uruchomić.
6: W każdym bądź razie planujemy, żeby każdy z tych gości, którzy będą płynąć i następni w tych miesiącach i ten długi rejs, no specjalny certyfikat, tak żeby ktoś dostał do ręki. Będziemy prowadzili specjalną księgę rejsów, że wszyscy, którzy ten długi, długi, długi rejs przepłyną, bo to jest naprawdę wyzwanie, będą upamiętnieni w tej księdze i dostaną odpowiedni certyfikat. A trasa, tak mówiąc, przekładając to szybko na 11 godzin, ale to jest... Taka ciekawostka, nie wiem, czy państwo wiecie, ile jest...

0: zainteresować specjalnie tym tematem parę dni temu i nie znalazłem dłuższego rejsu w Europie śródlądowego. Oczywiście po Renie pływają, ale chyba dzielone na dni. Czyli taki dobowy, jednodobowy, całodzienne pływanie, to śmiem twierdzić, że to jeśli nie najdłuższy, to prawdopodobnie na pewno w pierwszej dwójce będzie najdłuższych rejsów śródlądowych w ogóle dziennych w Europie. No i przepłyniemy, szanowni państwo, owszem 77 kilometrów, ale to dwie śluzy są między innymi i te pięć pochylni. To jest 11 jezior. Sztenkę połączył cały taki system wodny. 11 jezior to przeróżnej długości. Niektóre mają 12 kilometrów jak Ruda Woda długości, niektóre mają 300 metrów. Także jest po czym płynąć, jest co oglądać, zbierać wrażenia i do tego serdecznie zapraszamy.
1: Także zapraszamy w te jeszcze piątki, które będą przed nami. W sezonie żeglugowym będzie można pokonać trasę z Ostródy do Elbląga. Prezesie, ale to tak żartobliwie, to może taką pocztę uruchomić Ostróda Elbląg, że zawieziemy listy z Ostródy do Elbląga raz w miesiącu i odbierzemy od nich i przywieziemy do Ostródy.
0: Tak, może bardziej paczki świąteczne. Też, no mówię, sporo jest tutaj ciekawostek i wrażeń i na pewno ludzie będą wspominali ten rejs, na pewno różne konkursy.
1: A co z ubiorem w takim razie? Trzeba się, nie wiem, przygotować na każdą pogodę?
0: No, chcemy, żeby spojrzeć rzeczywiście prognozę pogody. To też ten rejs my pływamy po różnych częściach tutaj naszego województwa i rzeczywiście czasami może być tak, że płyniemy zalesionymi odcinkami, nie czuje się tego, widzi się słońce, ale nie ma wiatru. Gdzieś tam będziemy płynąć kilkanaście kilometrów jeziorem Druzno, to też już jest prawie Zalew Wiślany, też może być wietrznie. No, różne są warunki pogodowe, dlatego no, ubiór i może być jakaś pałatka przeciwdeszczowa czasami się przydać, ale prognozy są teraz naprawdę sprawdzające się. Warto spojrzeć w telefon i być tego pewnym. Oczywiście kapitan będzie wiedział, jaka będzie pogoda przy wejściu na statek. Zostaną ludzie poinformowani. No ale powtórzmy, przywracamy naprawdę fantastyczną rzecz historyczną, nawiązując do tradycji tutaj żeglugowej Ostródy. Rozpoczynamy tutaj rejsy Ostróda Elbląg i odwrotnie. I pokonamy łącznie właśnie, bo tak się, jak państwo spojrzycie szybciutko, pochylnie, prawie 100 metrów różnicy poziomu wód, ale my jeszcze mamy, właśnie idziemy jeszcze na początku w górę. Potem schodzimy po pochylnia, mamy dwie śluzy, nasze jezioro leży niżej, Drwęskie, czyli dwie śluzy jeszcze podnoszą nas na początku w górę o 5 metrów, czyli łącznie pokonujemy na tej trasie tego rejsu 105 metrów różnicy poziomu wód w pionie. Także też warto to odnotować. Płyniemy na przykład na początku z jednej strony Natura 2000, jezioro Drwęskie, rezerwat i kończymy też praktycznie po drugiej stronie na jeziorze Drużno, też rezerwat przyrody Natura 2000, czyli to jest naprawdę taki rejs przyrodniczo, historyczno i tak dalej, krajoznawczy. Można tutaj wiele tutaj wyrazów stawiać.
1: Czy statek żeglugi może wypłynąć na pełne morze, zrobić taką nawrotkę?
0: Nie. Chciałoby się, to jest już kwestia PRS-u, dopuszczenia do pływalności. Inaczej jest po wodach morskich. Być może lekko za wąskie są te nasze stateczki, albo za wysokie, to chodzi jeszcze o tej ciężkości, o falowanie.
1: Także, drodzy słuchacze, jeśli jesteście zainteresowani 11-godzinnym rejsem, no to 29 maja, godzina 8, statek żeglugi Ostródzko-Elbląskiej wypływa z Ostródy, żeby po 11 godzinach systemem śluz i pochylni zbudowanych przez Georga Jakoba Sztenkę dopłynąć do Elbląga. Bardzo was zapraszamy, bo są jeszcze bilety na ten drugi uruchomiony statek majowy. Potem taka okazja będzie za miesiąc, na koniec czerwca, lipca, sierpnia. Zapraszamy was na statki żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na 11-godzinny rejs. Są jeszcze dostępne bilety.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo zaproszeń na koncerty i wydarzenia letnie. Rozpoczęła się ramówka kulturalna na tegoroczny sezon 2026. Ze mną w studiu Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Ostatni koncert, czy w zasadzie zbiór koncertów Folk Festival. Ja widziałem kolejkę przed Ostródzkim Amfiteatrem, gdzie tam ludzie jeszcze czekali na zakup biletów, ale niestety

0: wszystkie się wyprzedały.
1: To moim zdaniem jakaś namiastka festiwalu Disco Polo, bo to jest to no nie taki typowy folkowo jednak festiwal, tylko takie trochę folk polo, bym powiedział. Natomiast no, ludzie tego potrzebują ewidentnie i jak widać cieszyło się ta impreza dużym powodzeniem i myślę, że no, na to miejsce powinno być w Ostródzie jak najbardziej. No jak niech ludzie przychodzą po prostu na tego amfiteatru, na imprezy, nie zawsze muszą to być te noży.
0: No dobra, ale tegoroczna ramówka, ona jest oceniana przez pryzmat. Trochę reggae, trochę powrotu do Ostródy, Arena Film and Music, bo takie wydarzenie też będziemy mieć. Ale przed nami 30 maja chyba jeden z lepszych koncertów, czyli posłuchamy piosenek Marka Grechuty w wykonaniu czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Mało tego, możemy się zobaczyć w telewizji. To jest druga edycja kooperacji Miasta Ostróda, Centrum Kultury w Ostródzie i Telewizji Polskiej.
1: Tak jest. W zeszłym roku 2+1, w tym roku Marek Grechuta w takie tributu. Czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, tu m.in. Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Sonia Bochosiewicz, Maciej Zakościelny, no nie będę wszystkich wymieniał, ale jest chyba 12 podmiotów no, topowych w Polsce, które zaśpiewają piosenki Marka Grechuty, a będzie to transmitowane w TVP2, czyli w zasadzie to, o co chodziło nam zawsze w promocji miasta, żeby Ostróda miała telewizyjną imprezę i to jak najbardziej amfiteatru. Ten amfiteatr jest predysponowany do takich wydarzeń, jak amfiteatr w Mrągowie, czy w Lidzbarku Warmińskim. I w naszym amfiteatrze udało się w końcu taką imprezę wykreować. Miejmy nadzieję, że będzie to impreza jak najbardziej cykliczna i wszyscy będą przyjeżdżać na muzycznych spadkobierców do Ostródy, bo przecież tych zespołów topowych było mnóstwo.
0: Czyli w tym roku transmisja live?
1: W tym roku transmisja live, także w sobotę 30 maja możemy sobie usiąść przed telewizorami albo pójść do amfiteatru. Zachęcam, jeszcze są bilety i obejrzeć Ostrudę w telewizji.
0: No to musimy wyjaśnić, bo w ubiegłym roku była retransmisja tego koncertu, on był powtarzany wielokrotnie, to było chyba spowodowane wyborami prezydenckimi.
1: Tak, zgadza się, to był ten termin, a teraz nie ma tego terminu, wobec tego jest live.
0: Nie ma wyborów, będzie Ostruda
1: w telewizji
0: i to na żywo.
1: Tak jest. Także bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu.
0: Bilety jeszcze są, karta ostrucka, zniżki?
1: Tak, karta ostrucka, zniżki. 50 zł, normalny bilet 70 zł, także nie są to ceny wygórowane za taką liczbę artystów. Jeszcze są i będą przed samym koncertem, nie będzie drożej, będą też po 50 zł, 70 zł. Także zachęcam również do wyrabiania sobie karty ostródzkiej, ten kto nie ma, bo również będą inne zniżki na inne koncerty w Ostródzie dla karty ostródzką.
0: No to teraz jeszcze o wydarzeniu, które wraca, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Arena Film and Music Festival wraca do Ostródy i to jest najlepsze chyba wydarzenie kulturalne tego sezonu jak dla mnie, bo po pierwsze mamy powrót, a po drugie to wydarzenie się rodziło w Ostródzie.
1: Tak, niewątpliwie. Zaczynało się w arenie Ostróda, a skończyło się w amfiteatrze i bardzo dobrze, no amfiteatr jest jakby areną do takich, rzeczywiście najbardziej predysponowaną do takich wydarzeń. Tutaj, no znaczy jest to, też w kooperacji robimy to z Urzędem Marszałkowskim i Filharmonią Olsztyńską, ale w tym roku również i Muzeum w Grunwaldzie się włączyło i Osada Truso w Elblągu, bo to nie będą tylko koncerty w amfiteatrze, ale będzie również, w niedzielę będzie muzyka poświęcona, w niedzielę 5 lipca poświęcona wikingom, rycerzom średniowieczu z udziałem zespołu tutaj Marcina Rumińskiego z Olsztyna, to jest Szanon, znaczy to jest odmiana Szanona i to będą właśnie rytmy celtyckie, łącznie połączone z orkiestrą, czyli no super sprawa, a wokół amfiteatru będzie taka jakby wioska wikińsko-rycerska, będzie rozciągnięta, będą pokazy walk, żeby poczuć również klimat w ten sposób, także arena Festiwal Film and Music rozszerza swoje działania również na miasto.
0: Także będzie nutka motywu celtyckiego, ale też rycerskiego. Będziecie mogli zobaczyć walki rycerskie, posłuchać muzyki na najwyższym poziomie. Valhalla, Symfonia Północy wystąpi w amfiteatrze w Ostródzie 4 lipca, 3 lipca w piątek Mistrzowie Muzyki Filmowej, także bilety jeszcze dostępne?
1: Tak, bilety są dostępne, już są dostępne, tylko to dystrybuje akurat Filharmonia, także przez stronę można kupować przez stronę internetową.
0: No to teraz o wydarzeniu, które Artur Munie na pewno w kalendarzu ma zapisane. Pewnie jakiś urlop jeszcze wtedy zarezerwowany. 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Od 23 lipca do 26 lipca bawimy się w całym mieście. Parada to jest chyba coś nowego w tym roku. Może przyciągnąć nie tylko wielbicieli muzyki reggae, ale wszystkich tych, którzy będą chcieli zobaczyć taki radosny pochód ulicami Ostródy.
1: Tak, no 25. edycja Ostróda Reggae Festiwalu, no to i dodatkowe wydarzenia siłą rzeczy z tym związane. No nie wspominając o gwiazdach, gdzie to Burning Spear po raz pierwszy w Ostródzie, główna gwiazda chyba w tej chwili reggae na świecie u nas wystąpi, albo Rosie Da Pistols, The Congos, są gwiazdy zagraniczne, czyli to są pierwsza liga, proszę mi wierzyć, światowego top reggae. Natomiast no też imprezy wokół festiwalu, czyli między innymi parada, sobotnia parada. Zacznie się ona prawdopodobnie, bo jeszcze musimy wszystko poustalać z różnymi służbami, że tak powiem, z Białych Koszar przez wiadukt Plac Tysiąclecia, skończywszy na Molo. I tam na Molo również występy DJ-skie w tym momencie. Także będziemy zachęcać wszystkich, żeby tą paradą razem szli, przebrali się kolorowo w nasze trzy kolory, zielony, żółty, czerwony. No i jak największą liczbą ludzi uczestniczyli. W paradzie będą tancerki, będą bębny, będą platformy, będą DJ-e na platformach. Także taka forma jakby uczczenia 25-lecia. Myślę, że fajna zabawa może być z tego i zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w paradzie reggae. Klub programu naszym reggae, oprócz oczywiście biletów dla mieszkańców tańszych, a w niedzielę będzie symboliczny wstęp, żeby każdy mógł zobaczyć, ale symboliczne 20 zł na schronisko dla zwierząt w Ostródzkie i wtedy będzie można sobie również całą niedzielę być na reggae i sobie poskakać w rytm jamajskich dźwięków.
0: Ty jeszcze skaczesz? Czy już po tylu latach już się nie chce skakać?
1: Zależy na jakim koncercie, że tak powiem, i o której godzinie. O,
0: także wpadajcie, Ostróda Reggae Festival od 23 do 26 lipca. Ale dobra, reggae to można powiedzieć jest impreza zewnętrzna, z którą utożsamia się całe miasto, ale nasza taka impreza, czyli urodziny miasta, tak to możemy też nazwać, czyli Dni Ostródy. One rozpoczynają się 31 lipca. Na początek, moi drodzy, Polska Noc Kabaretowa. Ta impreza jest w 100% biletowana, aczkolwiek wystąpią kabareciarze, komicy, najwyższa, powiedzmy, półka tych, którzy rozbawiają do łez. Aczkolwiek Dni Ostródy w tym roku to jest cała gama gwiazd. Artur, Renata Przemyk czy Czerwony Tulipan?
1: Zamek. Ogólnie będzie na Zamku po raz... Dawno nie było na Zamku koncertu, powiem w ten sposób. Okay. Zamek ma idealną przestrzeń do prezentacji, zwłaszcza takiej muzyki, poezji śpiewanej. No ale ta Przemyk bardziej rockowa, ale też myślę, że w tych granicach można ją rozpatrywać. I Zamek jest niepowtarzalną scenerią do różnego typu koncertów, a zwłaszcza takich, i tutaj zachęcam do przyjścia w piątek 31 lipca na Zamek. Renata Przemyk, Czerwony Tulipan, już nie ma stopniowania, jest Zamek i koncerty poezji śpiewanej. Jestem wolny, tutaj dodam, będzie, ponieważ jest to inauguracja Dni Ostródy.
0: Tak, 1 sierpnia z kolei, no to dzień już taki typowo koncertowy w amfiteatrze. No dobra, to ponawiam pytanie, skoro nie potrafiłeś wybrać pomiędzy Renatą Przemyk a Czerwonym Tulipanem, to tutaj Wiktor Dyduła czy Carla Fernandez?
1: No jednak Wiktor Dyduła, przyznam szczerze. Carla Fernandez chyba dla młodszych słuchaczy zdecydowanie. No ale no, staramy się właśnie zrobić tak, żeby byli zadowoleni i średni wieku, powiedzmy, ludzie i widzowie i młodsi. Cóż, amfiteatr będzie tętnił muzyką przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę. W drugi dzień Perfekt i Łukasz Drapała na wokalu oraz Bonaventura, też dla starszych i młodszych ewidentnie repertuar. Tutaj też bilety jakby są symboliczne, to będą 15 zł dla posiadaczy ostródzkiej karty, zachęcam do wyrobienia, i 20 dla nieposiadaczy ostródzkiej karty, także też to symboliczna scena. No poza tym, no przez cały czas trwania dni ostrudy, różnego typu inne atrakcje. Będziemy również ser charytatywny jakiś, znaczy obierzemy i będziemy zbierać na daną osobę środki poprzez właśnie różnego typu animacje dla dzieci, spektakle, warsztaty, pokazy tańca z ogniem, tu będą zawody MTB. No, będzie się działo.
0: Będzie się działo, ale jeszcze na koniec, bo zawsze słuchacze też pytają, a o Dniach Morza nic nie było, no to będzie i będą Dni Morza. Cofamy się do czerwca. Artur, 26-27 Dni Morza w Ostródzie. Nie wyjaśniamy, dlaczego świętujemy Dni Morza, albo dobra, tak na krótko, bo mamy połączenie z morzem przez kanał Elbląski i Drwęce.
1: I Drwęce, bo nie wszyscy rozumieją, że to Drwęca również jest połączenie z morzem, bo tak. Drwęca, Wisła to morze. O.
0: Tak, Drwęca, Wisła, morze, tylko tak mniej więcej Artur mu nie wyjaśnił, ale dobra, w tym roku fajerwerki, pokaz laserowy. Jeśli pokaz laserowy, to czy będzie lepszy niż w 25 roku?
1: Ostrzegam, to będzie pokaz też dla widzów, którzy będą w okolicach Bola, bo lasery właśnie no, jakby wiążą się z takim specyficznym zakresem widzenia, że tak powiem. Także to będzie Molo i okolice. No, fajerwerki dla wszystkich oczywiście. No, ale tutaj również...
0: Czyli i lasery, i fajerwerki?
1: Tak, i lasery, i fajerwerki.
0: No bogato w tym roku.
1: Było już takie dni morza. Z tym, że tutaj lasery, to powiedziałem, to będą tylko w okolicach Mola, bo będzie występ specjalny. Skrzypaczki przy laserach. To mamy tam dziesięciolecie lotniska w Szymanach i z tej okazji Szymany nam prezentują taką atrakcję.
0: No proszę, a fajerwerki?
1: Fajerwerki bezhukowe. Na Zatoką Jeziora, no to już wszyscy widzą wtedy, którzy gromadzą się na Dniach Morza wokół Mola. Szanty na Molo w tym roku, wracają szanty na Molo, bo w ostatnich latach były na scenie na zewnątrz. Obok na tej scenie będą inne zespoły, będzie między innymi 40-lecie zespołu Ostrudzianie, a na Molo zespół Szantaż, Hutnicy Dźwięków, ta skrzypaczka, a później dyskoteka jeszcze z DJ-em. Parada jednostek pływających, konkurs na najładniej przystrojoną łódkę, również cel charytatywny będziemy zbierać na cel charytatywny. Na dzień wcześniej zespół Metro i Leon Krześniak, nasza wschodząca gwiazda ostrudzka.
0: No już nie taka wschodząca, ale pierwszy raz w Ostródzie, z tego co
1: Paweł,
0: wiem.
1: W zasadzie, Paweł Leon. Tak. Ale no pierwszy chyba, jako Leon Krześniak, jako pierwszy będzie jego występ, także też zachęcam, to będzie w piątek.
0: Także Dni Morza w tym roku zapowiadają się wyśmienicie, będą też regaty organizowane przez Klub Żeglarski Ostróda. No dobra, super, bo będziemy mogli i popływać, i posłuchać, i pooglądać na bogato w tym roku Dni Morza. Pokaz laserowy plus bez hukowe fajerwerki. Zapraszamy was serdecznie. Kalendarz, bo drodzy słuchacze, ja mam przed sobą kalendarz. Znajdziecie takie specjalne ulotki wydrukowane przez Urząd Miasta. Z tego co widziałem, to już miasto powoli się też plakatuje, czyli na sezon jesteśmy gotowi.
1: No tak jest, no będziemy dystrybuować te ulotki po wszystkich, starać się po wszystkich lokalach usługowych, czy hotelach w Ostródzie i wokół Ostródy, żeby jak najwięcej ludzi do nas przyjechało na te imprezy. No bo cóż, to jest jednak magnes przyciągający turystów zewsząd i nie da się tego ukryć. No, koncertów będzie mnóstwo, to no, naprawdę będzie, no, i Czerwone Gitary, i Lady Punk, i kilka czułości. Ciężko mi tutaj wszystkich wymienić, 10 tenorów.
0: Zamykamy sezon od 14 do 18 września. Wówczas odbędzie się Ostrudologia, czyli tydzień lokalnego patriotyzmu, a ja polecam wam wyrobić kartę ostrudzką, bo na bilety, na wejściówki otrzymacie wówczas lokalne zniżki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
0: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i tradycyjnie, jak co tydzień, będzie teraz sporo o sporcie. Kochani, przed nami duże wydarzenie sportowe w Ostródzie. Porozmawiamy o Grand Prix Masters w tenisie stołowym. Te zawody będą rozgrywane w miejskiej hali sportowej. O tenisie stołowym będzie dzisiaj sporo, bo młodzi zawodnicy z naszego miasta zdobyli worek medali. Jest o czym porozmawiać, a to oznacza, że ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, Ostrowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
3: Cześć.
0: Na początek jednak zaczniemy od wyników trzeciej kolejki amatorskiej Ligi Orlikowej. Za nami trzecia z 9 kolejek, także zespoły coraz śmielej sobie poczynają. I tak, Hemma Nieruchomości 3-0 wygrywa z FC Mario, Laga Bonito 6-0 rozjeżdża Wałdowo Team, 6-4 Wit Nieruchomości ogrywa zespół FC Kumple, z kolei ekipa z Rywu wygrywa 5-3 z Model Artem, w trzeciej kolejce pauzował Promil Lubajny. 30% gier za nami, bo to trzecia z 9 kolejek. No i cóż, te mecze, one coraz mniej wyrównane. No tak się trzecia kolejka ułożyła, że te wyniki takie hokejowe.
3: Dobrze nawiązałeś. Ja moje całe popołudnia teraz, jeżeli nie jestem w pracy, to oglądam właśnie Mistrzostwa Świata tej dywizji najważniejszej, a w hokeju. Tam dopiero są emocje.
0: Tak. A u nas?
3: A u nas trochę mniejsze. Ale cieszy to, że ta Liga Orlikowa jest. Panowie się spotykają. Na pewno granie w takiej lidze wyzwala jednak większe emocje niż byłby to zwykły trening, spotkanie się dwóch znajomych ekip co tydzień. Także myślę, cieszę się, że jest, że padają bramki, także kibice mają co oglądać. No i do 3 lipca jeszcze gramy na Orliku.
0: Pozdrawiamy wszystkich zawodników. Grajcie, strzelajcie. Zobaczymy klasyfikację końcową na koniec tych rozgrywek. Krzysztof, bawmy się razem. Zorganizowane w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 16 maja impreza sportowa dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Tam to były emocje. Przede wszystkim doping rodziców, dziadków, rodzeństwa. Pięknie było.
3: No, było. Powiem, że warto było zorganizować to dla klas pierwszych. Po raz pierwszy dla klas pierwszych. Emocje były i co najważniejsze, wszystko odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Ja prowadziłem bardziej konferencjerkę, speakerkę tych zawodów. Przeważnie byłem tym sędzią głównym, oceniającym, a tym razem moi koledzy Mirek i Bartek, ja ich troszeczkę tak swoim okiem wspomagałem, tylko nie wtrącałem się do wyłonienia tych najlepszych trzech w danej konkurencji, ale było 2-3 konkurencje takie na styku, gdzie fotokomórka powinna być, ale dosyć wyraźne były przewagi. Tak jak prowadziłem tą imprezę, otwierałem, mówiłem, najważniejsze, że startujecie, że biegacie, że jest doping rodziców, dziadków, znajomych. Wszystko odbyło się we wspaniałej atmosferze. Każdy z dzieci otrzymało paczkę ze słodyczami i udało się do domu, albo na lody, albo gdzieś jeszcze do McDonalda. Także naprawdę bardzo sympatyczna impreza.
0: Specjalne podziękowania też zamieściliście w mediach społecznościowych dla uczniów, uczennic Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Polskich Olimpijczyków. Wolontariusze, wolontariuszki pomagali wam w organizacji przebiegu całej imprezy. Dziękujemy.
3: To jest bardzo ważne. Powtarzam, pod kierunkiem i czujnym okiem pani Małgorzaty Pesta te dziewczyny zrobiły niesamowitą robotę i na biegach ulicznych przez 2 dni i na tej imprezie właśnie sportowo-rekreacyjnej. Tej pracy tak bardzo nie widać, ale bez nich ta impreza by się nie odbyła i nie byłaby tak dobrze przeprowadzona.
0: Krzysztof, no to teraz do sukcesów młodych zawodników Energii Morlin Ostróda, do tych starszych za chwilę na krótko przejdziemy, bo dzisiaj też rozmowa z Tomaszem Sposobem na antenie Meloradia Mazury. No właśnie, ale worek medali z Gliwic przywieźli nasi zawodnicy, to tam odbyły się Mistrzostwa Polski. No i Julia Szarmach i Maria Licznerska wywalczyły złoty medal w grze deblowej. Wielki sukces młodych zawodniczek.
3: Wielki sukces i chciałem powiedzieć tak odnośnie tego sukcesu, że już dosłownie 2 dni po tym sukcesie widzę, że odbywa się normalny trening. Witam się z trenerem Bartkiem Szarmachem, pogratulowałem oczywiście sukcesu, czyli zobaczmy, wielki sukces i ta dalsza praca, dzień, dwa mija, oni wracają do znowu takich monotonnych, można powiedzieć, dla tych młodych ludzi treningów, ale jakie mamy wyniki? jakie mamy wyniki, to znaczy, że z trenerem Szarmachem rozmawiałem. On uważa, że to jest właśnie świetny wynik tej pracy na treningach, na turniejach i najważniejsze, że na Mistrzostwach Polski te dzieciaki wytrzymały właśnie, jeżeli chodzi o ciśnienie w tych najważniejszych meczach. No a Julka Szarmach, no to już naprawdę jest przyszłość chyba reprezentacji.
0: Polski, tak. Multimedalistka, bo tak. Kilka dni wcześniej Julia Szarmach wspólnie z Julią Sawczuk i Marią Lichnerską zdobyły wicemistrzostwo kraju w konkurencji drużynowej. Z kolei brązowy medal w grze mieszanej. Rodzeństwo Szarmach, czyli Julia i Antoni. Na koniec Julia dołożyła jeszcze srebrny medal w grze singlowej. No, multimedalistka nam wyrasta w Ostródzie. To szkolenie dzieci i młodzieży jednak się opłaca. Tutaj trener zarówno Sposób, jak i Krzeszewski, no, mieli kilka lat temu rację. Stawiamy na dzieciaki.
3: Oczywiście, że tak. Powinno się zrobić wszystko, jeżeli chodzi nawet o wsparcie miasta. Ono jest. Miasta, sponsorów. No i niesamowite zaangażowanie, już wspominałem to wielokrotnie, rodziców. To jest taka dyscyplina, że to dziecko o różnych porach trzeba przywieźć na trening, odebrać. Ja się już zapoznałem z wieloma z tych rodziców, wspaniali ludzie, zaangażowani. Na pewno nie wszyscy z nich będą mistrzami, wicemistrzami i tak dalej, ale jest to ogromna grupa. To nie są tylko ci, których wymieniłeś, nasi medaliści, ale są jeszcze chłopcy, dziewczęta, którzy zajmują może dalsze miejsca, no ale ten sport wychowuje, no, uczy dyscypliny. Uważam, że panowie dwóch Tomaszów mieli 100% racji.
0: No to teraz o historycznej chwili. Ostróda wróciła do Superligi Tenisa Stołowego. Zagramy jesienią w elicie najlepszych zespołów tenisa stołowego w kraju. Ano to dlatego, że ograliśmy w dwumeczu barażowym Stal Bielsko-Biała u siebie, czyli w hali sportowej przy ulicy Kościuszki 6-4. Natomiast na wyjeździe padł remis 5-5 i tu możemy mówić o zwycięskim remisie, ale na pewno o solidnej pracy chłopaków, którą wykonali. Ja oglądałem ten mecz. Na pewno o Bielsko trzeba pochwalić za profesjonalną transmisję, ale i grę naszych się dobrze oglądało, że skazywani na porażkę zawodnicy z naszego miasta, bo niżej w klasyfikacjach, niżej w rankingach, no pokazali, że sport taki jest, że wychodzisz, jest dyspozycja dnia, rozwalasz system.
3: To jest duży sukces, dlatego, że tak jak powiedziałeś, myślę, że nawet optymistów, nie wiem, czy wierzyli w to, że uda się.
0: A przepraszam, ja mówiłem na antenie, że ja wierzę, jako kibic.
3: Ja mniej może.
0: Tak, pamiętam.
3: Może to niezbyt ładnie z mojej strony, ale jestem ogromny szacun, bo też widzę, no, w naszej hali, jak tylko powstała od 21 lat i poprzednie pokolenia, ale teraz tych chłopaków widzę. Niektórzy nie doceniają tego. Mówią tak, jak kiedyś się mówiło, tak dosyć ironicznie, a tam jakaś gra świetlicowa, ping-pong. Po pierwsze, nie ping-pong, tylko tenis stołowy. I zobaczmy nawet. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i w obojętnie której kategorii, czy to będzie młodzików, kadetów, czy juniorów, zobaczmy grupy, najpierw grupy eliminacyjne, w ogóle ilość uczestników. Jakie tam jest sito, mówiąc też tak kolokwialnie. I później dojście do półfinałów, do finału i wytrzymanie i fizycznie, i psychicznie, bo jest to jednak ciśnienie niesamowite. A jeżeli chodzi, mówisz o awansie do Superligi, ogromny szacunek. No i czekamy na wrzesień, zobaczymy, co się będzie działo, jaki skład.
0: Zobaczymy, co się będzie działo, ale jeszcze zostajemy przy tenisie stołowym. Od 22 do 24 maja hala Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 22A zamienia się w takie wielkie miasteczko tenisowe. W naszym mieście będzie rozgrywany turniej Grand Prix Masters w tenisie stołowym. No właśnie, Krzysztof, takie miasteczko rozbijacie na 3 dni w hali od Siru.
3: Tak, tak naprawdę to jest takie ukoronowanie, to są takie turniej Mistrzostwa Polski, podsumowujące te wszystkie turnieje Mistrzostwa Polski indywidualne, Masters w wielu kategoriach wiekowych, liczmy tam od 35 lat do panów urodzonych w latach 30 ubiegłego wieku, jeden z panów ma 89 lat, wczoraj sprawdzałem. Gratulujemy i zapraszamy. Myślę, że będzie się działo już od piątku rano, czyli cały piątek sobota i w niedzielę półfinały i finały. Wspaniała impreza, która promuje też miasto. W ubiegłym roku oglądałem tą imprezę, rozmawiałem z zawodniczkami, zawodnikami. Są to często byli zawodnicy, nawet pamiętam, była pani Jolanta Szatkonowa, która kiedyś była wielokrotną mistrzynią Polski i gra teraz właśnie w tych turniejach. Przyjemnie jest z nimi porozmawiać, oni się świetnie czują w swoim gronie. Spotykają się praktycznie co 2 tygodnie na turniejach Grand Prix, ale to, co będzie w Ostródzie, to będzie creme de la creme, to będzie to najważniejsze wręczenie pucharów dla najlepszych w danych kategoriach wiekowych.
0: Można powiedzieć, że ci zawodnicy w Ostródzie kończą sezon.
3: Można powiedzieć, chociaż do mnie często w wakacje dzwonią nasi weterani, już nie będę nazwisk wymieniał, bo jest RODO. Słuchaj, czy w tą środę można przyjść pograć? Ja mówię, kurczę, idź na plażę, chłopie, 40 stopni. Nie, nie, no byśmy chcieli tak jeszcze sobie popykać trochę w wakacje.
0: No widzisz, jak to jest, Krzysztof. Ale jeszcze na krótko o Ostróda Cup tegorocznym. 29 maja rozpoczyna się Ostróda Cup. 16 zespołów na starcie, ale nas interesuje ten najważniejszy, czyli nasz Sokół Ostróda. Po raz drugi w historii tego turnieju stawiamy na jeden zespół po połączeniu Akademii Piłkarskiej i zespołu Sokoła Ostróda. To będzie debiut Piotrka Garnusza, wieloletniego wolontariusza, osoby związanej z tym turniejem. W tym roku Piotrka nie zobaczycie w roli wolontariusza, gdzieś tam osoby pomagającej w organizacji. Piotrek poprowadzi zespół Sokoła Ostróda. Krzysztof, ja tam zawsze jako kibic, ostrudzianin powtarzam, że a co nam szkodzi wierzyć, że wygramy?
3: To znaczy, ja uczestniczę w tym turnieju też już od chyba 11 lat. Od drugiego turnieju, a to jest 12. No, jestem tym panem z namiotu, jak te dzieci, które tam mnie spotkają na mieście. O, ten pan z namiotu właśnie. Ja tam się zajmuję właśnie wypisywaniem protokołów, prowadzeniem tabel i właśnie z Piotrem ściśle współpracowaliśmy przez tyle lat. Teraz on będzie w innej roli. Wziąłem ze sobą jeszcze, żeby nawiązać do ubiegłorocznego turnieju. Sokół Ostróda zajął rok temu 8. miejsce. Wygrała Jagiellonia Białystok przed Widzewem i Zniczem Pruszków. Myślę, że to 8. miejsce wcale nie było złe. No, firmy typu Widzew, Jagiellonia, my je kojarzymy z Ekstraklasą lub pierwszą ligą, ale tam trudno nam się porównywać z akademiami i z selekcją, która jest tam prowadzona, więc ja uważam, że rok temu te 8. miejsce, czyli w tak zwanej Lidze Mistrzów, bo Liga Mistrzów to jest miejsce od 1 do 8, drużyny grają w sobotę rano, każdy z każdym w grupach i 2 najlepsze z grup z 16 zespołów tworzą Ligę Mistrzów, te, które są na trzecim, czwartym miejscu Ligi Europy, więc ja uważam, że jak będziemy, no jakbyśmy byli tak no nie w czołówce może, ale nawet czwarte, piąte, ale cieszmy się, że w ogóle ten Sokół to jest już niezły poziom i oni rywalizują bardzo fajnie z tymi firmami.
0: A pamiętajmy, że to są bardzo mocne marki. Jagiellonia Białystok, Stal Rzeszów, Wisła Płock, Widzew Łódź. Tak jak mówisz, awans do Ligi Mistrzów jest uznaniem, a wszystko, co chłopaki wspólnie z Piotrkiem osiągnął, powiedzmy, już w niedzielę, no to jest jak najbardziej na plus.
3: Tam najbardziej, tak jak wcale się nie dziwię, bo też chodzę na turnieje w Sokole, próbuję swoich sił, mój wnuk, więc wiem, jak rodzice, dziadkowie przeżywają. Przyjeżdżają całe grupy kibiców, rodziców z innych miast i ja jestem całym sercem za tym, żeby nasz Sokół był w tej Lidze Mistrzów. Myślę, że kibice bardzo pomogą.
0: Zapraszamy Was od 29 do 31 maja, natomiast w ten weekend przeżywamy tenisowe emocje. Za tydzień wrócimy do Was z relacją z tego wydarzenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ostróda wraca do elity tenisa stołowego. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tomasz Sposób, trener. Trener, który prowadził chłopaków przez cały sezon i wzniósł na koniec ręce w geście triumfu. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Trenerze, radość ogromna, chociaż od tego wydarzenia historycznego, bo każdy awans, a w zasadzie to tak każdy mecz jest jakąś tam historią. Minęło sporo czasu, ale te emocje nadal są duże?
4: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim czuję dumę i radość z całego zespołu, bo nie ukrywam, że sezon był bardzo trudny. dwumecz barażowy jeszcze trudniejszy, dlatego tym bardziej cieszy i smakuje ten awans. Cieszymy się jako cała drużyna z tego, że mogliśmy dać miastu tyle emocji oraz zrobić coś ważnego dla klubu i dla naszych kibiców. I też nie ma co ukrywać, ten awans to sukces i efekt pracy całego zespołu przez cały sezon. Przede wszystkim zawodników, ale również naszych działaczy, kibiców, jak również tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować miastu Ostróda oraz wszystkich sponsorów, którzy nas wspierają.
0: Trenerze, 6-4 wygrywamy w hali u siebie, na wyjeździe 5-5. Nie wiem, czy trener pamięta, ale myśmy po ostatnim meczu tej fazy zasadniczej ligowej rozmawiali, że tak naprawdę Stal Bielsko-Biała to jest rywal wyżej notowany, mają wszelkie atuty ku temu, żeby z nami wygrać. A wyście trochę tak na przekór cyfrom, statystykom pokazali, że to jest jednak sport.
4: Zdecydowanie tak. I większość kibiców tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała stawiało jako takich murowanych faworytów. Nawet po pierwszym meczu u nas, gdzie wygraliśmy 6-4, dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku-Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
0: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera trudniejszy?
4: Trudniejszy na pewno był mecz w Bielsku-Białej. Chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy z chłopakami, że nie będzie, że bardzo ważny lub jakiś najistotniejszy jeden singiel czy jeden debel, tylko baraże po pierwsze. Musimy zagrać jak najlepiej 20 pojedynków, 16 singlowych, 4 deble i musimy być przygotowani na to, że będą trudne momenty i będzie ciężko. I wtedy możemy próbować liczyć na dobry wynik. Oczywiście nie wierzyliśmy, że na pewno awansujemy, ale wierzyliśmy, że mamy szansę i też dla mnie takim sygnałem bardzo pozytywnym było to, bo trzeba zaznaczyć, że pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą, w drugiej zaczęliśmy mieć naprawdę sporo kłopotów różnych, związanych z lekkimi urazami, z chorobami itd., itd., ale takim świetnym sygnałem był drugi mecz przedostatniej kolejki, gdzie już było widać, że każdy zawodnik z drużyny tak jakby wychodzi z kryzysu i daje sygnał, że jest coraz lepiej. Ostatni mecz pierwszej, drugiej rundy potwierdził to, a jak zobaczyłem chłopaków, jak wyglądają tydzień przed barażami, to już było pewne, że jesteśmy w dobrej formie. Chociaż trzeba jeszcze na koniec dodać, że to, że jesteś w dobrej formie, nic nie znaczy. Baraże są tak emocjonalnie trudne dla zawodników, że jeszcze oprócz formy trzeba to dźwignąć mentalnie.
0: Okej, no dobra. Ja się spodziewam, co trener zaraz odpowie, ale ja muszę zapytać o indywidualne oceny zawodników, chociaż wiem, że trenerzy z reguły tego nie robią, ale może trener zrobi wyjątek. Ja wiem, cały zespół na to zapracował, o czym trener powiedział przed chwilą, ale tak, skuteczność, no, ja patrzę na wykres z pierwszej ligi, z danych PZTS-u, Kuba Kwapiś 85% skuteczność, Łukasz Sokołowski 55%, Maksymilian Miastowski 58%, Jacek Mitas 58%. To nie są jakieś rewelacyjne statystyki, ale pomimo tego jest awans.
4: Czy nie są rewelacyjne statystyki? Myślę, że siłą też naszej drużyny było to, że Liga Północna była bardzo wyrównana. My nie mieliśmy prawie żadnego meczu z wynikiem 10-0-9-1. Było wiele takich meczy, które wygrywaliśmy 6-4. Były mecze remisowe, przegrywaliśmy i w drugiej rundzie, nie ma co ukrywać, kolokwialnie kilka razy cierpieliśmy. Możliwe, że to było też takim sukcesem i ważnym momentem dla nas, że my byliśmy gotowi, chłopcy byli gotowi, że mogą być ciężkie momenty w barażu i to nie była dla nas nowość. Bielsko-Biała przez swoją ligę, można powiedzieć, przeszła jak torpeda i tak jak przed barażami mówiliśmy, jeśli oni okaże się, że w barażach zaczną cierpieć i będzie coś nie tak, wtedy zacznie się dobry mecz i tak było.
0: Ale okej, bo przed sezonem mówiło się, że to na barkach Łukasza Sokołowskiego będzie spoczywał ciężar zespołu, a okazało się, że Kuba Kwapiś dźwignął ten sezon fenomenalnie, co pokazał na przykład w barażach, bo to od jego gier i jego piłeczek zależało najwięcej, tak w teorii patrząc.
4: Jeśli patrzymy tylko na statystyki, to może to tak wyglądać, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że w pierwszej lidze mamy podział na pierwszy i drugi stół. W teorii na pierwszym stole gra dwóch zawodników z wyższym rankingiem, a na drugim stole w teorii ze słabszym rankingiem. Można to tak porównywać, ale jeszcze wracając do Kuby Kwapisia, Kuba Kwapisz jest takim zawodnikiem, że w najtrudniejszym momencie, jak coś, powiedzmy kolokwialnie, się pali i trzeba zrobić coś niemożliwego, jak miałbym w najtrudniejszym momencie, najbardziej stresującym, kogo wysłać do boju, o jego wybieram od razu w ciemno, dlatego on był też w barażu ustawiany nie jako rozgrywający, tylko do rozgrywania ostatnich pojedynków, czyli tak jak u nas grał ostatni pojedynek z Szymonem Kolasą, tak tam też grał ostatni pojedynek.
0: Jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Ja pamiętam, że trener wspominał tak. Na początku to my się chcemy utrzymać w tej lidze. Potem mówił trener, że a jak wygramy rundę zasadniczą, no dobrze, to wygramy. Okazało się, że awansowaliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. To jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Bo od początku mogliście mówić, a butnie, jedziemy po Superligę i nic nam nie zrobicie.
4: Powiem szczerze tak, awans smakuje bardzo dobrze, rewelacyjnie i tak jak pan powiedział, na początku sezonu naszym celem zawsze jest utrzymanie, ale nie oszukujmy się, takim składem myśleliśmy, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce w pierwszej trójce. Nie, ja jako trener na pewno nie myślałem o tym, że musimy awansować, że możemy, ale chcemy walczyć o pierwszą trójkę. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że byliśmy w tym dwumeczu w barażowym całą drużyną. Chłopcy pokazali ogromną siłę woli, charakter oraz, że stworzyli bardzo dobrą atmosferę i myślę, że to było kluczowe.
0: Wracamy do Lotto Superligi. Powrót czarnego konia?
4: Myślę, że przy czarnego konia. Większość ludzi może powie, że niespodziewanie wygraliśmy baraże, ale według mnie nie jest to wielkie zdziwienie po tym, co chłopaki pokazali w dwumeczu, bo poziom sportowy był naprawdę w dwumeczu bardzo wysoki oraz dramaturgia tak samo.
0: Kiedy ostatni raz graliśmy? Trener przypomni.
4: Cztery lata temu.
0: Od tego czasu się Lotto Superliga zmieniła, bo wtedy się mówiło, że jak nie masz sowitego portfela, to nawet jakbyś miał największe talenty na świecie, to nie ma co startować.
4: Myślę, że od tamtego czasu Superliga nie zmieniła się i przeskok z pierwszej ligi do Superligi wiąże się, jeśli chodzi o tenis stołowy, z gigantycznym skokiem finansowym, ale też z dużym skokiem organizacyjnym.
0: To już pewne, że jesienią zagramy?
4: Tak, to jest pewne, ponieważ wygraliśmy dwumecz barażowy.
0: Nie, chodzi mi bardziej o finanse klubu, chociaż Tomasz Krzeszewski powinien odpowiedzieć na to pytanie, ale finanse klubu będą wymagały jednak sporego zabezpieczenia.
4: Tak jak pan powiedział, na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes albo wiceprezes naszego klubu, ale tak, jestem święcie przekonany, że zagramy w Superlidze we wrześniu.
0: Trenerze, ale jeszcze wrócimy do awansu. O młodzieży chciałem porozmawiać, bo z Gliwic worek medali przywieziony. Mamy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. To oznacza, że myśl szkoleniowa pana, ale też Tomasza Krzeszewskiego czy trenerów Szarmachów jednak przynosi skutek, bo pojawiali się też tacy, którzy mówili w Ostródzie, a tam dzieci i młodzież, lepiej skołować pieniądze na Lotto Superligę i tam niech jakaś armia zaciężna odbija piłeczkę raz w tygodniu, przyjdzie 30 osób, pomacha, pokrzyczy, fajnie, rozstaną się. To jednak ta myśl szkoleniowa, że stawiamy na dzieci i młodzież, się sprawdziła, bo 4 medale na mistrzostwach w Gliwicach, Julka Szarmach multimedalistka, wielokrotna uczestniczka turniejów, ale też i międzynarodowych mistrzostw. Kiedy ten kobiecy zespół w Ostródzie?
4: Cieszę się, że pan ogólnie zadał to długie pytanie, ale tak, odpowiem na to w taki sposób, że przed nami jeszcze a propos sportu młodzieżowego, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, mistrzostwa Polski kadetów, które dzisiaj zaczynają się w Rawie Mazowieckiej oraz mistrzostwa Polski żaków w Gdańsku, więc myślę, że na to podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. A tutaj chciałbym podkreślić też rolę i zasługi właśnie naszego prezesa Tomasza Krzeszewskiego oraz wiceprezesa Krzysztofa Jarmowicza, którzy robią wszystko, żeby nasz klub był zorganizowany najbardziej profesjonalnie, jak tylko się da. Oczywiście na miarę naszych możliwości. I to cieszy.
0: Czyli co? Dzieci i młodzież to jest nadal podstawa. Mamy Superligę, ale niech ten ogromny sukces nie zasłoni tego celu, którym jest szkolenie dzieci i młodzieży.
4: Zdecydowanie taki awans do Superligi i to, w jaki sposób awansowaliśmy, jest rewelacyjny, ale najważniejszym punktem i priorytetem w naszym klubie dalej jest i będzie szkolenie dzieci i młodzieży i organizowanie im jak najlepszej infrastruktury do tego, żeby mogli się rozwijać.
0: Ale to jak, za wami już kilka treningów, to tak tym młodym pokazaliście Kwapisia, Sokołowskiego, Maksymiliana Miastowskiego i pokazaliście i powiedzieliście, zobaczcie, za kilka lat to wy będziecie tak grać.
4: Zdecydowanie. Dzieciaki mogą widzieć to u nas na meczach, jak daleko im brakuje, ale też u nas są takie zasady, prezes Tomasz Krzeszewski wprowadził takie zasady, że dzieciaki z najmłodszych grup w poniedziałki i środy mają z nimi trening 20-30-minutowy, więc już mają kontakt z pierwszoligowcami i to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na wyobraźnię i rozwój młodych zawodników.
0: No, to niebawem z zawodnikami z Superligi tenisa stołowego.
4: Od września tak.
0: Od września tak. Trenerze, feta w Urzędzie Miasta, miły akcent, miasto Ostróda pomaga tenisistom stołowym super tak poświętować chyba na sali, w której podnosi się rękę za najważniejszymi sprawami w naszym mieście.
4: Tak, zdecydowanie tak. Oprócz tego, że była wczoraj feta w Urzędzie Miasta, to też czuliśmy ogromne wsparcie w trakcie trwania całego sezonu od burmistrza, pana Rafała Dąbrowskiego, od całego Urzędu Miasta i przed samymi baraszami też czuliśmy ogromne wsparcie i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście dziękujemy za całe wsparcie organizacyjne i finansowe miastu i panu burmistrzowi.
0: Tort był dobry?
4: Tort był bardzo smaczny, już dawno tak dobrego nie jadłem.
0: O, to trzeba sprawdzić, gdzie urząd kupił tort dla tenisistów stołowych, to tak żartobliwie oczywiście. Trenerze, mówi trener, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Ilu zawodników z obecnego składu zagra w Superlidze? Może trener dać dziś gwarancję?
4: Powiem szczerze, Superliga jest bardzo silna. W tej chwili mogą się pewne rzeczy pozmieniać, ale na 99% z naszego dzisiejszego składu trzech zawodników będzie grało w Superlidze.
0: Którzy?
4: Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, a resztę pozostawię w tajemnicy, żeby nie było już możliwości wykluczenia, kto nie będzie nas reprezentował w przyszłym sezonie.
0: No dobra, jak zwykle tajemniczo. To co? Gramy o utrzymanie na początek.
4: Powiem szczerze, najpierw zobaczymy na koniec sierpnia, jakie będą składy wszystkich drużyn, a jeśli miałbym się dzisiaj wypowiadać, bo ja bym bardzo chciał, żeby drużyna grała składem, który wywalczyła, na daną chwilę bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w takim składzie wywalczyli kilka punktów. Ale konkretnie o Superlidze będziemy mogli rozmawiać na koniec sierpnia.
0: No dobra, to jeszcze pytanie chyba najtrudniejsze. Wracacie na dużą halę w Odsirze, czy gramy jednak na małej hali? Bo to ma znaczenie z perspektywy kibiców, pracowników Odsiru, no ale przede wszystkim też samych zawodników, bo musimy tu wspomnieć, że oprawa meczów superligowych wygląda już zdecydowanie inaczej.
4: Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiemy, jesteśmy świadomi, że Superliga to będzie dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale na razie chcemy się cieszyć tym awansem i sukcesem, a czas na analizę i takie dokładne, już dobre przygotowanie na Superligę jeszcze przyjdzie.
0: Trenerze, gratuluję jeszcze raz. Sporo emocji dostarczyliście, bo ja obserwowałem na żywo ten pojedynek barażowy. Gratulacje dla chłopaków. Widzimy się we wrześniu.
4: Tak, dziękujemy bardzo za wsparcie i ja też z tego miejsca chciałem również pogratulować tego awansu naszym kibicom, którzy nas bardzo mocno wspierali.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Dostępnych jest 900 miejsc, a swoją ofertę szkoły przygotowały bardzo skrupulatnie. Ostródzki ekonomik postawił na sprawdzone kierunki kształcenia. To m.in. technik ekonomista, ale też technik żeglugi śródlądowej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu Henryk Rybacki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych imienia Sandora Petofi w Ostródzie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
1: Nowości czy raczej sprawdzone kierunki? Dobra, to zapytam inaczej. Ekonomik będzie czy nie?
2: Ekonomik będzie. Ja zresztą do tej nazwy jestem bardzo przywiązany i też ją bardzo szanuję. W naszym logo, które opracowaliśmy, może w naszym nie logo, a muralu, który widnie na szkole, na ścianie szkoły, a który został stworzony na okoliczność 60-lecia, jest też nazwa Ekonomik, także jak najbardziej się tej nazwy trzymamy. Natomiast nie tyle może będziemy używać słowa kusić, nie taka jest nasza idea, natomiast chcemy przedstawić racjonalną ofertę, taką, aby wybór uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, był rzeczywiście przemyślany i rzeczywiście ten wybór związany z wyborem naszej szkoły miał takie podłoże racjonalne. Przedstawiamy w tym roku zawody, w których kształcimy do tej pory, to znaczy technik spedytor, technik ekonomista oczywiście, technik żywieniowo gastronomicznych, technik organizacji turystyki, technik informatyki, technik analityk. Do większości tych zawodów planujemy nabór w pełnej jednorodny, to znaczy każda klasa byłby to jeden zawód i jedynie, jeżeli chodzi o technikę analityka i technika żeglugi śródlądowej, tutaj planujemy łączyć, ale to się wszystko wiąże również z ilością chętnych. Jeżeli będzie większa liczba chętnych do tych zawodów, to będziemy starali się otworzyć również klasy jednorodne w tych zawodach. Także tutaj ograniczenia nie ma, to jest tylko wstępna propozycja wiążąca się z możliwościami organizacyjnymi szkoły. A oprócz tego kontynuacja zawodu w liceum, kontynuacja przygotowania prozawodowego, może tak w liceum ogólnokształcącym. Prowadzimy, przypomnę, tam oddział przygotowania wojskowego, klasa wojskowa. Jak najbardziej mamy tutaj powiem i sukcesy, ale też i duże zainteresowanie. No i myślę, że obecny czas, który charakteryzuje się tym, że potrzeba szkolenia w zakresie wojskowości jest duża. Myślę, sprzyja temu, abyśmy to kształcenie kontynuowali.
1: Panie dyrektorze, jak sprawdza się wirtualna strzelnica? Bo taką macie do swojej dyspozycji. Z tego, co pamiętam, to byliście pierwszą szkołą w powiecie ostródzkim, która skorzystała z tego ministerialnego dofinansowania i stworzyła wirtualną strzelnicę.
2: Tak, tutaj organ prowadzący, Starostwo Powiatowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej rzeczywiście taką strzelnicę dla szkoły, że powiem, zafundowała, tak to bym określił. W każdym bądź razie jest to bardzo dobre wyposażenie szkoły, sprawdza się nam, jest ono dedykowane nie tylko uczniom klasy wojskowej, ale też wszyscy inni uczniowie, którzy w ramach swoich zajęć wykażą taką chęć, zainteresowanie, żeby też skorzystać z tej strzelnicy. Jest ona usytuowana na terenie szkoły, korzystają z tej strzelnicy. Także z tego nabytku jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Panie dyrektorze, o techniku żeglugi śródlądowej trochę więcej chciałem porozmawiać. To jest kierunek, który może dać nam szansę na pływanie, między innymi na statkach żeglugi śródlądowej. Tu w Ostródzie mamy żeglugę ostródzko-elbląską. Prezes Cezary Wawrzyński mówi, że potrzeba młodych ludzi, tylko mówi też o dużej konkurencji. Jeśli ktoś już ma takie papiery, to z reguły wybiera dużych armatorów, którzy gdzieś tam pływają nawet po świecie, ale są kłopoty, problemy z naborem. Pan pamięta, żeby był pełen rocznik na tym kierunku?
2: Czy był pełen rocznik? Nie było takiej sytuacji. Mieliśmy 16-17 uczniów w oddziale, ale to mimo wszystko był to oddział łączony. Jest to zawód bardzo atrakcyjny. Potrzeba na rynku jest ogromna. Sam region Mazur, Warmii, to jest region silnie turystyczny, gdzie wody jest bardzo dużo i ta żegluga śródlądowa jest potrzebna i wykorzystana. Natomiast brakuje ludzi do pracy na statkach. Staramy się kształcić w tym zawodzie i zapewnić i rzeczywiście dać jak najwięcej umiejętności i wiedzy uczniom w tym zakresie. Współpracujemy z żeglugą śródskoelbląską, ale to nie jest jedyne przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane z uczniami. Mamy tutaj i sygnały, takie duże zainteresowanie ze strony chociażby żeglugi augustowskiej. Też i w Giżycku jest duży park wodny, który potrzebuje ludzi do pracy z tym wykształceniem. Uczniowie nasi podejmują pracę w żegludze śródskoelbląskiej, podejmują też pracę w innych przedsiębiorstwach. Są tacy, którzy wybierają się na Akademię Morską w Gdyni. Także tutaj możliwości, jeżeli chodzi o uczniów w tej materii, są naprawdę bardzo duże. W dodatkowych praktykach morskich uczniowie mogą również pływać na statkach morskich, także to nie jest też jakieś ograniczenie, ale natomiast jest to dość świetny taki przyczółek, świetne przygotowanie do tego, aby rzeczywiście móc spełnić swoje marzenia. Jeżeli ktoś chciałby być wilkiem morskim, to jak najbardziej jest to okazja, czy jest to miejsce do tego, aby swoją drogę rozpocząć w zespole Wzgórza Wodowych Sztandaru Apetów.
1: Badacie losy absolwentów tego kierunku? Oni rzeczywiście pracują w zawodzie?
2: Trudno mówić o badaniu w ogóle losów absolwentów, ponieważ uczniowie opuszczając szkołę nie mają ani obowiązku, bowiem przedstawiania swojego dalszego wyboru. Natomiast staramy się robić to taką drogą, dokonać wywiadu taką drogą pantoflową, tak to nazwijmy, rozmawiając też z innymi uczniami i rzeczywiście doświadczamy takiej informacji, że część uczniów podejmuje pracę również w tym zawodzie.
1: Panie dyrektorze, waszym atutem jest to, że macie internat. 188 miejsc dostępnych. To w dzisiejszym świecie, gdzie też młodzi ludzie pochodzą z terenu powiatu ostródzkiego, a nawet i spoza, to jest wasz atut, że na miejscu tak naprawdę drzwi w drzwi można i mieszkać, i się uczyć.
2: Tak, myślę, że jest to niezwykle ważny atut i staramy się z tego korzystać. I tutaj właśnie w kontekście też technika żeglugi śródlądowej chciałbym powiedzieć o tym, że w zasadzie po tej stronie Wisły to jesteśmy jedyną szkołą, która kształci w tym zawodzie. Najbliższa szkoła jest w Nakle nad Notecią, a więc już z drugiej strony to jest województwo kujawsko-pomorskie. I z tego regionu Warmii, Mazur, nawet tutaj z Powiśla, zachęcamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby podjąć naukę w tym zawodzie, że mogą podjąć naukę w naszej szkole. I to, o czym pan redaktor wspomniał, zapewniamy internat, a więc i zakwaterowanie, wyżywienie. Ostróda jest miejscowością o takim świetnym położeniu w sensie komunikacyjnym, bo można i dojechać drogą, i pociągiem. Także w sensie, bowiem możliwości dotarcia do Ostródy jest to sprawa bardzo prosta, więc jeżeli ktokolwiek chciałby podjąć naukę w naszej szkole, między innymi w tym zawodzie, to serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz mówię, oferujemy internat w bardzo dobrym standardzie, łącznie z wyżywieniem, tak pan redaktor wspomniał, w cudzysłowie w kapciach można przejść do sal lekcyjnych po to, żeby podejmować naukę. Pracownie wyposażone są również w symulatory, dlatego jest to nauka dość atrakcyjna. Myślę, że to tylko kwestia rozmowy z rodzicami, przedyskutowania, co chciałbym w życiu robić. I jeżeli tak, to jeszcze raz serdecznie zapraszam, zachęcam. Organizujemy Dzień Otwarty Szkoły. Można przyjechać, dopytać więcej, ale jeżeli ktoś nie miałby okazji w tym dniu dotrzeć do szkoły, każdego innego dnia można umówić się w szkole, zadzwonić, przyjechać, obejrzeć. Wszystkich tych, którzy zainteresowani są podjęciem nauki, nauki w naszej szkole. Chcemy i mamy taki zamiar i takie przekonanie i przygotowani do tego jesteśmy, aby jak najlepiej ich o tej naszej szkole, o tych możliwościach poinformować.
1: Także wchodzicie na stronę internetową Ostródzkiego Ekonomika, tam macie już specjalną zakładkę nabór, jest informator na rok szkolny 2026-2027, klasa wojskowa, technik żeglugi śródlądowej, no i technik ekonomista, to stałe marki w portfolio ZSZ imienia
2: Sandora. Technik spedytor, dodam, też bardzo ważny zawód, bardzo dużym, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół podstawowych, także tutaj też można zobaczyć w tym kontekście, bowiem jeżeli chodzi o ten zawód, to też możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia wózka widłowego, też taki na wyposażeniu szkoły, a więc w trakcie zajęć szkolnych uczniowie mogą bezpośrednio poćwiczyć na takim też u mnie sprzęcie.

0: Mistrzostwa Polski Masters. To zawodnicy, którzy mają nawet 80 lat i nadal grają w tenisa stołowego.
1: Tomasz Życimski, sędzia główny Mistrzostw Polski Masters.
0: Znajdujemy się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Panie sędzio, ilu zawodników mierzy się do niedzieli o tytuły najlepszych zawodników w tenisie stołowym w tej, no można powiedzieć, kategorii jak wino, dojrzałej?
1: 324 zawodników, z tego jest 50 kobiet i 274 mężczyzn.
0: Kategorie wiekowe?
1: Kobiety grają w 6 kategoriach wiekowych, od 40 roku życia do 75 plus praktycznie. Mężczyźni od 40 roku życia, ostatnia kategoria to jest 85 plus.
0: Podziwia pan ich, jak tak stoją za tymi tenisowymi stołami? Mają czasem nawet po ponad 80 lat i nadal grają.
1: Podziwiam i to jest argument na to, że tenis stołowy to sport na całe życie.
0: I teraz jeszcze o tym, że to nie są przypadkowi ludzie tutaj. Oni musieli zagrać w 9 turniejach, gromadzić punkty rankingowe, żeby awansować tu i kończyć sezon w Ostródzie.
1: Tak, warunek jest taki, że muszą grać w Grand Prix Polski, Masters. Było 9 Grand Prix, mieli limit do zaliczenia, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski, Masters.
0: Sędziuje pan, patrzy pan na tych zawodników jak? Bardziej w atmosferze przyjaźni, czy raczej ta nutka rywalizacji jest na pierwszym miejscu?
1: Myślę, że na pewno przyjaźń i sentyment i znajomość się przez wiele lat, ale rywalizacja przy stole zawsze zostaje i będzie. Zawsze ktoś chce wygrać, ktoś chce jak najlepszy wynik zająć. Także podziwiam ich i cieszę się, że tu przyjeżdżam takie zawody.
0: Skąd pan przyjechał na Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym?
2: Dolny Śląsk, okolice Lądka Zdroju, tego zalanego.
0: Ile turniejów Grand Prix pan rozegrał, żeby przyjechać tu do Ostródy?
2: 6. 6 albo 7, nie pamiętam teraz, ale chyba 6. No, najwyżej byłem 2 razy 5-6, a tam 9-12. Także 5. miejsce było dla mnie sukcesem.
0: O co pan gra w ten weekend w Ostródzie? To jest raczej zabawa, rywalizacja. Ile lat w tenisie stołowym pan siedzi? Amator, czy jednak była przygoda z zawodowstwem?
2: Nie, żadnej przygody z zawodowstwem. Amator, zacząłem grać przed 40. W szkole gdzieś tam się kiedyś grało i tak. Zacząłem właśnie, przygodę z weteranami zacząłem od Ostródy 22 lata temu, jak skończyłem 39 lat. I od tej pory jeżdżę praktycznie co roku. W zeszłym roku nigdzie nie byłem, bo byłem po operacjach.
0: Co daje panu ten sport?
2: Na pewno dużo satysfakcji, ruch.
0: Panowie, znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Masters. Skąd przyjechaliście do Ostródy?
3: Z Rumi.
0: Rywalizacja, czy jednak bardziej tak na sportowo, na towarzysko?
3: Rocznik 75 plus, starsi panowie. Gramy trochę na emeryturze zaczęliśmy grać i jesteśmy amatorami z krwi i kości, a grają tu zawodowcy. A jesteśmy dumni, bo udało mi się wygrać na przykład Grand Prix Polski, a mój kolega z klubowego 3. miejsce. I teraz czekamy na nagrody.
0: Panowie, niektórzy jeżdżą wędkować, a wy gracie w tenisa.
4: Dla zdrowia i przyjemności. I dla zabicia czasu trochę też, nie?
0: A żona jest zła?
4: Musi tolerować to. Niestety.
0: W ilu turniejach pan wziął udział? Bo minimum 3 to jest prawo gry tutaj.
4: Brałem jeden, mniej 8.
3: A ja w 9. W 9 turniejach Grand Prix Polski. W czołówka byłem i udało się wygrać Grand Prix Polski. A teraz weszliśmy do finału.
0: Trzymam kciuki za złote medale.
3: Dziękujemy ślicznie, nie zawiedziemy.
0: Śmiało możemy powiedzieć, że Ostróda jest tenisową stolicą Polski. Pamiętajcie, nasz zespół, czyli Energa Morliny Ostróda, awansował też do Lotto Superligi.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Miasto Ostróda będzie rozdawać kwiaty i to nie jest żart ani żadna reklama, a bardzo ciekawa informacja dla Ostrudzian. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną jest Katarzyna Sosnowska-Rama z Wydziału Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Mamy kwiatki na wasze rabatki. Takim hasłem przywitaliście mieszkańców Ostródy kilka dni temu. Akcja niezwykła, bo po raz pierwszy w Ostródzie urzędnicy będą dawać kwiaty. O co chodzi?
6: Kwiaty, tak, i uściślimy od razu, że nie kwiaty cięte, ale sadzonki, tak jak właśnie tutaj mówiliśmy, na rabatki. Zmieniamy nieco wystrój Ostródy i w związku z tym, żeby te kwiatki się nie marnowały, zgodnie z duchem eko, chcemy je przekazać mieszkańcom, żeby mogli je zasadzić tam, gdzie będą mieli ochotę, czy w swoich doniczkach na balkonach, czy w swoich ogródkach. Cała akcja już 25 maja.
0: czyli w poniedziałek, gdzie i kiedy trzeba przyjść i co ze sobą mieć.
6: Czekamy w godzinach

0: 11-12 w trzech lokalizacjach. W parku przy ulicy Czarnieckiego będą rozdawane stokrotki i niezapominajki. W pasażu stokrotki i niezapominajki również z donic murowanych. No i jeszcze na rogu ulicy Czarnieckiego i Grunwaldzkiej bratki ogrodowe. I zdecydowanie warto przyjść i pamiętać o tym, żeby przynieść ze sobą jakiś karton, skrzyneczkę albo worek, do którego będzie można te kwiatki zapakować.
1: Gdzie jest haczyk? To znaczy jakaś opłata, piosenkę będzie trzeba zaśpiewać, czy cokolwiek zrobić, żeby dostać te kwiaty?
0: Nie będzie trzeba nic zrobić, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę zaśpiewać piosenkę, to na pewno będzie nam bardzo miło.
1: Czy bierzecie pod uwagę to, że będzie jakiś sprytny mieszkaniec, który przyjedzie, nie wiem, paleciakiem i będzie wam kazał załadować wszystkie te kwiatki? To znaczy, czy będzie obowiązywać zasada kto pierwszy, ten lepszy, zasada poszanowania społecznego, że weźmie pan 4, a nie 40?
0: Zasada, myślę, że jest taka, że wierzymy w naszych mieszkańców. Ostrudzianie i ostrudzianki już nieraz pokazali, jak potrafią myśleć o innych, więc każdy na pewno przyjdzie po tyle kwiatków, ile potrzebuje i mamy nadzieję, że wszyscy odejdą z szerokimi uśmiechami i pięknymi kwiatami.
1: Mieliśmy już w przeszłości takie przypadki, że kwiaty ginęły z miejskich rabat, donic. No to jest okazja, żeby legalnie, jeśli wam podobały się te kwiaty, to żeby je pozyskać i nie narażać się na odpowiedzialność karną.
0: Właśnie tak. Można teraz je przygarnąć, zaopiekować. Podobna akcja była też jesienią z dyniami. Wówczas też mieliśmy taki przykry incydent wynoszenia dyń, natomiast już na sam koniec tego okresu jesiennego można było te dynie faktycznie wziąć i wykorzystać, więc zachęcamy mieszkańców do tego, żeby obserwować nasze media społecznościowe i na pewno takie akcje dla mieszkańców będą jeszcze nieraz organizowane.
1: W poniedziałek od godziny 11 warto przyjść do parku przy ulicy Czarnieckiego. Przy pasażu będą rozdawane kwiaty. Miejskie rabaty będą wymieniać roślinność. To znaczy letnie nasadzenia zastąpią te wiosenne, a te wiosenne my, ostrudzianie, możemy zabrać całkowicie za darmo do swoich domów.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w Meloradiu Mazury porozmawiamy o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To temat dla tych, którzy chcieliby założyć mundur, a na pytanie, jak to zrobić i jakie trzeba mieć kwalifikacje, porozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marku, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie to jest, no właśnie, jednostka administracyjna dla czterech powiatów, czyli powiat ostrudzki, iławski, działdowski i nowomiejski. No i te informacje kierujemy właśnie dla mieszkańców tych czterech powiatów zlokalizowanych w naszym regionie. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Wiek chyba 18 lat to jest absolutne minimum.
3: Ukończenie 18 roku życia to jest podstawowy wymóg do tego, żeby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, minimum wykształcenie podstawowe, tak naprawdę ważnym aspektem jest to, żeby też przejść tak naprawdę badania lekarskie, badania lekarskie oraz badania psychologiczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Jeżeli chodzi o dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać do tego, żeby złożyć takowy wniosek, to przede wszystkim dowód osobisty, bo tutaj bez tego dowodu osobistego nic nie załatwimy. Zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego. Możemy również wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje typu prawo jazdy, tak? No i też ze sobą należy wziąć świadectwo ostatnio ukończonej szkoły.
1: Wspomniałeś, że musimy mieć wykształcenie, no co najmniej podstawowe, tak? Czyli skończoną szkołę podstawową, ale na przykład, nie wiem, jeśli mam dodatkowe kwalifikacje, to jest jakiś handicap dla mnie, jakiś dodatkowy bonus?
3: Oczywiście tak, no każda dodatkowa kwalifikacja otwiera tak naprawdę nowe możliwości, także tak jak już wcześniej wspomniałem, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej minimum podstawowe wykształcenie, natomiast każde kwalifikacje dodatkowe są mile widziane.
1: Okej, a co jeśli mam coś tak zwanego za uszami? Muszę mieć świadectwo o niekaralności, czy nie wiem, jak tam przekroczyłem, powiedzmy, prędkość, dostałem mandat, to już mnie dyskwalifikuje.
3: Takie rzeczy jak mandaty tutaj nie dyskwalifikują, natomiast niekaralność za przestępstwa umyślne rzeczywiście jest tutaj wymagana.
1: Czyli tak, gromadzę te dokumenty, o których wspomniałeś, udaję się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. O tym jak pracujecie i kiedy macie dodatkowe dyżury, bo takowe są, zaraz o tym wspomnimy. Ale jak ta procedura się odbywa? Ja muszę jakiś wniosek wypełnić, przejść psychotesty, jeśli tak, to gdzie?
3: Tak naprawdę drogi do nas, dotarcia do Wojskowego Centrum Rekrutacji, możemy zacząć od drogi tak naprawdę standardowej, tak? Czyli po prostu przyjść z ulicy, złożyć wniosek w formie papierowej. Możemy również zarejestrować się przez portal zostańżołnierzem.pl. Tutaj po zarejestrowaniu się wniosek zostanie skierowany do WCR-u, który go w miarę szybko rozpatrzy, skontaktuje się z nami, umówi spotkanie i wtedy już wiemy, gdzie, kiedy mamy się stawić i ta procedura rusza. Natomiast tak jak mówię, jeżeli czy to będzie forma papierowa, czy to będzie forma internetowa, tutaj kończy się to złożenie wniosku na miejscu. Jeżeli złożymy ten wniosek, następnie wyznaczamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych, tak? I jeżeli wszystko będzie w porządku, uzyskamy tą zdolność do dopełnienia służby, to dostajemy decyzję o skierowaniu do odbycia służby.
1: Dobrze, ale gdzie te badania się odbywają? Tu u nas w WCR-ze w Ostródzie?
3: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o badania lekarskie i psychologiczne, odbywają się tutaj na miejscu, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ulica Jana III Sobieskiego 2.
1: Marku, szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne. My musimy przejść oba te szkolenia. Może na początek szkolenie podstawowe.
3: Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, jest to 27 dni szkolenia zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Tak naprawdę podczas tego szkolenia uczymy żołnierzy podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, czyli posługiwanie się bronią, musztra, regulaminy, postawy survivalu, udzielania pierwszej pomocy. No i kończymy to już, tak jak wcześniej wspomniałem, złożenie przysięgi wojskowej. I to jest ten pierwszy etap 27 dni szkolenia. Natomiast drugim etapem jest szkolenie specjalistyczne. Trwa ono 11 miesięcy i jest to szkolenie również dobrowolne, tak? Bo jeżeli skończymy pierwszy etap dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to szkolenie podstawowe, możemy dalej zostać w wojsku, natomiast jeżeli chcemy na etapie szkolenia podstawowego zakończyć tą swoją przygodę, to oczywiście zostajemy przeniesieni do rezerwy i wracamy być może do swojej na przykład pierwotnej pracy, bądź obieramy jakiś inny życiowy kierunek.
1: Jasne. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wspomniałeś, że jesteśmy kierowani do jednostki wojskowej, no to jeśli chodzi o mieszkańców powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, to jest jednostka w Morągu, gdzie możemy zostać skierowani?
3: Tak naprawdę turnusem, który moglibyśmy zaproponować tutaj najbliżej dla mieszkańców tych naszych czterech administrowanych powiatów i będzie to szkolenie realizowane w Morągu przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, także jeżeli ktoś jest chętny, to już z tego miejsca możemy tutaj serdecznie zaprosić. Miejsca jeszcze mamy, także jeżeli ktoś by chciał zmienić może swoje życie albo przeżyć życiową przygodę, to jak najbardziej można skierować swoje kroki do WCR-u w Ostródzie.
1: Co za benefity, bo wynagrodzenie żołnierz dostaje od jakiego momentu i w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie?
3: Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to tutaj od pierwszego dnia żołnierz ma płacone, tak? Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to taki żołnierz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 6300 zł brutto. Wiadomo, że na szkoleniu podstawowym jest również zakwaterowany na terenie jednostki, więc wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, to wszystko otrzymujemy tak naprawdę od państwa.
1: Ale otrzymujemy też pewne takie bonusy, bo jeśli jesteśmy żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a na przykład armia potrzebuje specjalistów w kierunku, w którym my jesteśmy wykształceni, no to chyba mamy pierwszeństwo w takim naborze na żołnierza zawodowego.
3: Tak, jeżeli są to preferowane kierunki bądź wykształcenie, to jak najbardziej jest tutaj to brane pod uwagę.
1: Marku, ale wspomnieliśmy w pewnej części naszej rozmowy o tym, że wrócimy do godzin otwarcia. Jak trafić do WCR-u w Ostródzie? No adres za chwilę przypomnisz, ale w jakich dniach wy jesteście otwarci? Bo z tego co pamiętam, to też jedna sobota w miesiącu przypada jako dla was, jako sobota pracująca. Możemy wtedy wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
3: Jest to sobota w kwartale, tak? Jedna wyznaczona, natomiast tutaj należałoby śledzić też czy to Facebooka, czy stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie my tak naprawdę ogłaszamy tą sobotę, która jest pracująca. Natomiast jeżeli chodzi o godziny otwarcia, tak, to każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 18.00 jesteśmy otwarci. Od wtorku do piątku jest to godzina 7.30 do 15.30. Służymy też pomocą pod telefonem, więc jeżeli ktoś by chciał się umówić na konkretną godzinę, to jak najbardziej możemy do nas zadzwonić, umówić się na takie spotkanie.
1: Obecnie trwa rekrutacja na 27-dniowe szkolenie podstawowe, które rozpocznie się 8 czerwca. Jeśli jesteście zainteresowani dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową, to skierujcie swoje kroki do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
2: Wracamy do sprawy.
1: Teraz o sprawie, która zbulwersowała mieszkańców Ostródy. Blisko rok temu na rondzie u zbiegu ulic 11 listopada i Pieniężnego postawiono tablicę poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce. Obelisk postawiono jednak bez zgody władz miasta, a także zarządu dróg powiatowych. Policja namierzyła sprawcę, sąd go ukarał, ale tablica stoi nadal. Temat omówiłem z burmistrzem Ostródy, Rafałem Dąbrowskim.
4: Na pewno będziemy chcieli osobę księdza Jerzego Popiełuszki uczcić, jego pamięć. Tak wyrazili swoją wolę mieszkańcy naszego miasta, tak zadecydowali radni Rady Miejskiej i tutaj nie ma żadnej niezgody ze strony mojej, aby cokolwiek się nie zadziało. Mówiłem jednak o tym parokrotnie, że wszystkie kwestie związane z oficjalnym otwarciem tego ronda, czy z oficjalnym nazwaniem, powinny poczekać do momentu, kiedy zostanie usunięty ten nielegalny obelisk. Nie mam żadnego problemu z upamiętnieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Powiem więcej. Wydaje mi się, że powinniśmy zawsze pamiętać o takich wybitnych postaciach, ale nie możemy pozwolić sobie na to w mieście, by ktoś tę przestrzeń miejską w sposób nielegalny zawłaszczał. I to niezależnie od tego, czyj pomnik, czyj obelisk stanąłby w sposób nielegalny, ja byłbym zawsze przeciwko temu. Tak się złożyło, że ten obelisk stanął na miejscu, którym zarządza starostwo powiatowe, czyli na drodze powiatowej, więc my jako miasto nie za bardzo mieliśmy cokolwiek do gadania. Ja swoją opinię wielokrotnie w tej sprawie wyrażałem, że to nie niechęć do księdza Jerzego Popiełuszki, tylko niechęć do stawiania pomników komukolwiek bez wiedzy, bez zgód, bez poparcia w przepisach jakichkolwiek prawa jest tym, co mi się nie podoba. Myślę, że gdy ten pomnik zostanie usunięty, ten nielegalny obelisk zniknie, to rozmowy, które toczą się zresztą z inicjatorami nazwania ronda rondem księdza Jerzego Popiełuszki, będą jeszcze mocniej zintensyfikowane, tak aby nadać temu miejscu odpowiedni kształt, odpowiedni prestiż i aby ostrudziankom i ostrudzianom w jakiś sposób, jaki jeszcze nie powiem, ale przypominać o tej wybitnej postaci księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Na razie zarząd dróg powiatowych ustala, jaką opłatę naliczyć za nielegalne zajęcie pasa drogowego właścicielowi tablicy, która stanęła blisko rok temu na rondzie u zbiegu 11 listopada i Pieniężnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i na początek zajmiemy się wycieczkami, bo skoro sezon turystyczny, no to my jako mieszkańcy, ale też turyści będziemy mogli poznać historię naszego miasta, a także regionu. Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
1: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
5: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była Ostróda od strony ekologicznej, eko-Ostróda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt. i w ramach tajemnicy Starej Ostródy.
1: Ekoodkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilonę Grabowską, która realizowała
5: pisała.
1: Ten projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior, mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
5: Tak, tak, to był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku, no, zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, no tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście, no niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszeczkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz nas czeka, ktoś się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, Ostróda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytali się, bo on był parę lat temu. To jest Ostróda na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Pan Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnie zwany również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. No, też ciekawy temat, myślę, że to będzie taki ukłon w stronę dzieci, bo to będzie przed 1 czerwca, to będzie śladami ostródzkiego smoka, czyli nasza maskotka, ale i nasza legenda, bo to nie tylko Kraków ma smoka, Ostróda ma swojego smoka i na ten ciekawy spacer rodzinny z legendami o ostródzkim smoku. Oczywiście będzie też trochę historii, ale tutaj taki ukłon w stronę dzieci, czyli nasz smok ostródzki również się pojawi. Mamy teraz te smoki figurki, które też jedna z naszych koleżanek zaproponowała taką akcję ubierania smoków na zimę. Chodziliście Państwo z Magdą ubierać, robić zdjęcia, szaliki, różnego rodzaju ciekawe rzeczy, więc to też się przyjęło. No oczywiście, jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek i to mamy właśnie takich 6 tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy w jakim miesiącu będą.
1: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
5: No, 100 parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
1: Ale jaka nagroda.
5: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy. I z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć, jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
1: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę Was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od Was, przewodników. Ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, Panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadzacie.
5: Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13. edycję.
1: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
5: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co Pan wspomniał. Pojawiają się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki, to jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu, można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję i jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne, budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę, ktoś ma większe, znaczy nie wiem, czy większe, ma większe spojrzenie na sprawy społeczne, więc tutaj ta opowieść o Ostródzie jest wtedy pełna, kiedy słuchamy kilku osób i nasi stali bywalcy, my już ich rozpoznajemy, przychodzą, bardzo się cieszą, my też się cieszymy, bo często jest to również żywa reakcja, która podoba się turystom, bo kiedy idziemy na przykład przez te miejsca, które no niestety druga wojna, szczególnie ten czas zaraz po drugiej wojnie spowodowały, że wiele obiektów zniknęło. I czasami zdarza się, że mamy starszych ludzi, którzy przychodzą na nasze wycieczki i my mówimy o czymś, oni mówią, tak, tutaj to stało, ale wie pan, tu jeszcze coś takiego było. I zaczyna się to, co się turystom podoba, bo widzą, że mieszkańcy naszego miasta są żywo zainteresowani, że to nie jest im obojętne, więc opowiadamy, jest ta interakcja, turyści się włączają, zaczynają dopytywać. Oczywiście również jest wiele pytań o życie współczesne, więc my też pokazujemy, bo ta przestrzeń wieków, no to jest to, co do dzisiaj. A to, że mamy ładny park, a to, że amfiteatr, a to boisko, a to, co się teraz dzieje, a to, że nowe ścieżki. Więc zawsze coś tutaj się pojawia, coś nowego, nowy element. No, teraz mogę Państwu powiedzieć, moim odkryciem z ostatniej soboty jest kwestia tego, co mówiono o zaginionej zbiorach z Heimatmuseum, czyli muzeum naszego tutaj, które kiedyś było w Kaiser Wilhelm Gimnazjum, czyli naszym liceum Barzyńskiego, się okazuje, że one sobie ładnie leżały i przeleżały w archiwum, w magazynach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Właśnie rozmawiałem z panem dyrektorem o możliwości współpracy z Olsztynem, żeby jakoś to załatwić, bo jak pewnie państwo wiecie, na naszych wycieczkach, szczególnie tych XIX-wiecznych, tutaj będąc w okolicy ulicy Sienkiewicza, opowiadamy również o Ernstu Coblu, czyli tym słynnym ostródzkim botaniku, amatorze, który odkrył również ćmę, która ma w swojej nazwie łacińskiej ostrudziensis, czyli ostrudzką. No i często musieliśmy mówić i mówiliśmy, że po II wojnie część zbiorów zaginęła, nie wiadomo gdzie są. A tu, proszę państwa, w Olsztynie muzeum, więc mam nadzieję, że na kolejne spacery uda się wypożyczyć na przykład do naszego muzeum część tych zbiorów. Jest to ciekawostka, którą odkryliśmy, bo my też przez wiele lat podejrzewaliśmy właśnie, że nie ma tych zbiorów, że zginęły i nie wiadomo gdzie są.
1: Ile zajmuje ta jedna wycieczka? Wyruszamy o 15, ile ona trwa?
5: Mniej więcej ta wycieczka jest ustalona na około 2,5 godziny. Wiadomo, to jest taki średni czas, to zależy jak ludzie idą, czasami kończymy później, czasami troszkę wcześniej. Mniej więcej jest to 15 jest zbiórka, muzeum około godziny, bo też nie chcemy zamęczyć, bo wiadomo, my w muzeum, proszę państwa, możemy spędzić pół dnia, ale to nie o to chodzi, żeby państwa zamęczyć, więc to jest tak mniej więcej 45 minut, później jest spacer i około 2,5 godzinki spaceru po ostrudzie.
1: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż, uwaga, do 3 października, wówczas zamykamy sezon.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w magazynie reporterów Melo Radio Mazury mam dla was jeszcze zaproszenie. Od 29 do 31 maja odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. O szczegółach pracownik tej placówki Jarosław Malecki.
6: Bardzo ważne wydarzenie dla nas. 29-31 maja klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Może nie będzie taki rozmach jak przy Dniach Grunwaldu, ale tak chcemy ściągnąć najlepsze drużyny rycerskie z całej Europy i żeby odbył się taki turniej na bardzo wysokim poziomie. W naszym nowym, starym obiekcie, czyli Grunwald Arena, przy starym muzeum, które dzisiaj jest Galerią Sztuki Grunwaldzkiej, mamy rozbudowaną właśnie arenę, mamy trybuny, mamy tutaj wieżę akustyka, sędziów, no naprawdę tutaj staramy się, żeby nasze wydarzenia nie tylko miały wysoki poziom pokazów rycerskich, walk, ale także i zaplecza technicznego.
1: Trzymamy kciuki za swoich, za Legendę Północy?
6: Tak, Legenda Północy ma już bodajże 3 zespoły, tak się rozbudowuje. My też jako muzeum prowadzimy GAM, Grunwaldzką Akademię Miecza, czyli nasze dzieci, młodzież tutaj trenuje u nas.
1: To ja jeszcze przypomnę, że klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich odbędą się od 29 do 31 maja w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o badaniach profilaktycznych. Jak się pewnie domyślacie, będzie dużo o mammografii, cytologii, czyli o stałych punktach naszej audycji profilaktycznej w Melo Radio Mazury. Ale będzie też o panach, bo jak ja zobaczyłem zaproszenie na Dzień Matki w Ostródzie, no to tak się zdziwiłem, bo będą techniki samobadania piersi, ale też panowie, samobadania jąder. I to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Melo Radia Mazury Ewa Wawrzonkowska, prezes Towarzystwa Ostródzkich Amazonek. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
1: Ewo, Dzień Matki to jest kolejny przystanek na takim kalendarzu profilaktycznym, bo my spotykamy się co jakiś czas i przy okazji różnych dat przypominamy wam, mieszkańcom powiatu ostródzkiego, że w Ostródzie mamy Centrum Profilaktyki Chorób Piersi. To dla pań. Możemy zrobić mammografię, ale mamy też lekarza onkologa dostępnego na pstryknięcie palca, można powiedzieć, Ewa, bo ty zawsze powtarzasz, że jeśli kobietę albo też i pana coś niepokoi, to nie do żadnego lekarza rodzinnego, tylko od razu walimy do onkologa.
7: Jak w dym.
1: I co, pomaga wtedy?
7: Uważam, że tak. Z moich informacji, które w tej chwili mam, jest gro ludzi, którzy korzystają właśnie z naszej poradni onkologicznej i nawet dane takie statystyczne mam, że około 49% mieszkanek powiatu właśnie ostruskiego skorzystało z badań profilaktycznych, co jest uważam wielkim sukcesem, bo chociażby powiat węgorzewski 33% tylko z mammografii i o dziwo, co aż z przykrością należy w ogóle stwierdzić chyba, że Elbląg ma najmniej, po 27%. Więc jak na nowo powstałą właśnie poradnię onkologiczną, a może nie wiem, chyba nie będę tutaj nieskromna. Być może, że po części naszą zasługą jest to, że jakiś taki monit dajemy, tak? Dajemy informacje, robimy różne akcje z różnych okazji, czy jest są to okazje właśnie jak teraz Dnia Matki, czy Różowy Październik, czy Dzień Walki z Rakiem, czy przy każdej innej okazji mówimy o tym dużo. Profilaktyka, samobadanie w szkołach, w instytucjach. Więc to daje jakiś taki efekt, że świadomość naszego społeczeństwa jest większa, z czego się bardzo cieszę.
1: Jest większa. 49% mieszkanek powiatu ostruckiego. Ale zanim zaprosimy zaraz, drodzy słuchacze, na Dzień Matki, ten zdrowy Dzień Matki, to... Ewa, a dlaczego i gdzie jest te 51%? Dlaczego nie 100%? Dobra, wiem, okej. Okay. Żeby mieć 100%, no to oho, ho, świadomość musi być dużo, dużo większa. Te 49 super, ale jednak jest 51% pań, które się nie przebadały.
7: No trudno mi jest odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest dużo powodów, dla których te kobiety, czy w ogóle mężczyźni również nie dbają o profilaktykę, nie myślą o tym, chociażby nie korzystają z takich badań profilaktycznych, które są dla 40-latka plus, czy właśnie mammografia w tej chwili, czy nie umieją, czy nie robią samobadania piersi, czy też no takie proste, najzwyklejsze, mnie to nie dotyczy, mnie jeszcze nic nie dolega, jeszcze jestem w kwiecie wieku i tak dalej. Takie usprawiedliwienia, które
1: wymówkę
7: nie
1: to
7: są.
1: Zawsze znajdziemy. Drodzy słuchacze, 26 maja budynek przy ulicy Kościuszki 2, czyli dobrze nam znana przychodnia zdrowia. Od godziny 9 do 13, czyli całe 4 godziny, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi zaprasza wszystkie panie na mammografię, na naukę samobadania piersi. I tu się chwilkę zatrzymajmy, Ewa, bo to będzie wasza część i wasz wkład w to wydarzenie. A mianowicie, Amazonki od pewnego czasu mają fantomy. To jest bardzo przydatne.
7: To znaczy
1: narzędzie.
7: Mieliśmy, ale teraz mamy jeszcze lepsze.
1: Macie lepsze, no i bardzo dobrze. I wy uczycie kobiety, jak samodzielnie w domu, co jakiś czas sprawdzić, czy nic się nie dzieje.
7: Zdecydowanie. Co jakiś czas, to może nie co jakiś czas, ale kobieta, która jeszcze miesiączkuje, badała swoje piersi między 7 a 10 dniem cyklu. Kobieta, która już jest w okresie menopauzalnym, czy już się przeszła menopauzę, wybiera sobie jeden dzień w miesiącu. Samo badanie powinna wykonywać kobieta, która też i karmi. Czyli znać swoje po prostu piersi. Co nie znaczy, że panowie nie powinni też badać swoich piersi.
1: Okej, okay, ale na tym plakacie, jak na wstępie wspomniałem, jest też nauka samobadania jąder. Macie fantomy?
7: Będziemy mieli.
1: Tak?
7: Tak. To znaczy się my nie mamy jako my stowarzyszenie jeszcze, że mi się jeszcze nie dorobili, a może jakiś tam sponsoring, może darczyńca się znajdzie na taki fantom.
1: Panowie,
7: bardzo mile widziany.
1: Panowie, zrzutka na fantom.
7: Dokładnie, Jonte. Mile widziane. Ale będzie i fantom właśnie Jonte. Będzie możliwość pokazania, jak to należy zrobić, kiedy należy zrobić, a panowie, to jest żadna filozofia, najlepiej pod prysznicem, w temperaturze ciała, żeby nie było za gorąco, no wiadomo, że to jest. I badajcie swoje jądra, czy coś zauważycie, jakąś zmianę niepotrzebną i tak dalej.
1: Ja wam powiem, że się wybiorę na ten event, żeby się nauczyć. Ale oprócz tego, Ewa, bo zaraz przejdziemy do tego głównego tematu, czyli cytologii i mammografii, ale ja bym dzisiaj sobie tak poskakał trochę po takich wydarzeniach towarzyszących, bo one są bardzo też przydatne. A mianowicie, będziecie mieć przemiłe panie pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Ostródzie, które będą wykonywać pomiar cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego. Będzie też możliwość wyrobienia karty EKUS. Ja wiem, to ciśnienie i ten poziom cukru we krwi, to brzmi tak, że a co to tam za badanie? Słuchajcie, ja podczas takiego eventu zostałem zaproszony na pomiar ciśnienia i drogie panie, ta przemiła pani pielęgniarka ze szpitala wykryła mi nadciśnienie. Od tego momentu zacząłem się leczyć i uwaga, unormowało mi się ciśnienie. Także panowie, panie, zajdźcie na ten event, bo to naprawdę jest taka lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.
7: Zapraszamy bardzo. Przemiłym naszym towarzystwie, pani pielęgniarki i nie tylko, zbadamy. I tak jak Marek powiedział, z korzyścią dla każdego. I to właśnie takie skromne badanie profilaktyczne, skromna można powiedzieć akcja, może coś pokazać. Może ta akcja spowodować, że właśnie pójdziesz do lekarza, że może znajdziesz czas, żeby znaleźć dla siebie ten moment, że coś jest nie tak. I zacząć się leczyć. Gdzieś im szybciej, tym lepiej.
1: Także drogie panie i drodzy panowie, bo to też apel do was, badajcie się, przyjdźcie 26 maja od 9 do 13 do Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Ostródzie. Ono się mieści w budynku przychodni przy ulicy Kościuszki 2. Nasze kochane mamy, to jest skarb, o który trzeba dbać. No to teraz dzieci, podajcie dalej, że w tym dniu wasze mamy mogą zrobić mammografię, a także cytologię na miejscu w przychodni zdrowia. Jak?
7: Tak, wystarczy po prostu podskazany numer 55 235 89 53 zadzwonić, zarejestrować się i przyjść właśnie. Będzie cytobus, będzie można zrobić cytologię, jak również wykonać badanie mammograficzne, zbadać. Ja tutaj oprócz tych badań właśnie mammografia i cytologia, również będzie można, jak zauważyłeś na pewno, uzyskać porady dietetyka. Ponieważ, jak wiemy, Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest to całe od 2026 roku, bodajże od tego roku właśnie, już jest nie 11 punktów tego Europejskiego Kodeksu, ale już jest 14
1: punktów. Co tam punktów.
7: Dodano? No, dodano kilka takich punktów, jak na przykład nadwaga i otyłość, jak karmienie piersią, dodatkowo czego nie było, jak też hormonalna terapia zastępcza, czy też zorganizowane programy badań przesiewowych, gdzie trzeba po prostu wziąć w swoje ręce i właśnie tę profilaktykę wprowadzić w swoje życie. Dlatego też przyjdźcie państwo i skorzystajcie. Tak jak słuchałam pogodę i obserwowałam, będzie bardzo ładna, 22 stopnie, więc też będzie jeszcze możliwość wyjścia z domu na spacer i skorzystać z tego wszystkiego, czym będziemy dysponować. Poza tym przy współudziale właśnie, jakim jest ta FIDEA, NUMET, współpraca z koordynatorem jest naprawdę, uważam, świetna. Nie chcę tutaj cukierkować, jakieś tam lukrować tego, bo pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze i taki jeden spacer może wam uratować życie, może wam pomóc być szczęśliwym.
1: Jeden spacer może wam uratować życie, drogie mamy, i nie tylko, bo jeśli nie jesteście mamami, to spokojnie, też będziecie tam mile widziane. Cytologia, mamografia, co ile lat panie powinny wykonywać te badania i w jakim przedziale wiekowym, bo on jest różny.
7: Tak, różny jest. Mamografia jest zalecana u pań między 45 a 74 rokiem życia, co nie znaczy, że wcześniej mamografii nie należałoby robić, jeżeli jest ku temu potrzeba, jeżeli są wskazania, tak? Kobiety młodsze, powiedzmy 20-24 lata, ja zawsze mówię, że wiek generalnie nie może być podstawą do tego, czy mam zrobić USG, czy nie mam zrobić. Uważam, że USG panie już w miarę potrzeby 20 czy 18-latki już powinny zrobić USG. I generalnie do ostatnich dni swojego, można powiedzieć, życia powinniśmy właśnie robić USG czy też mamografię. Nie patrzeć na to, że jest przedział wiekowy, tylko profilaktycznie robić. Stać nas jest na wiele przyjemności. Dlaczego nie pójść i nie zbadać się, czy to komercyjnie, czy też skorzystać nawet właśnie z gabinetów, jakim jest u nas poradnia onkologiczna, w której również można zrobić USG piersi. No, cytologia jest przynajmniej co 2 lata powinna być zrobiona, jeżeli jest potrzeba, jeżeli są jakieś zmiany, prawda? Więc lekarz zaleca nawet co rok robić cytologię.
1: Te badania, które będą 26 maja w Ostródzie, są całkowicie bezpłatne. Dokładnie. Dla pań ze wskazanych grup. One są wykonywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapraszamy was, drogie panie, ale też panowie, bo tu zaraz wtrącenie do panów. Panie na cytologię i mamografię 26 maja od 9 do 13, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi, Przychodnia Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2. Natomiast panowie, przyjdźcie, potowarzyszcie swoim kobietom, a nauczycie się samobadania jąder.
7: Nie bez kozery jeszcze dodam, że badamy nie tylko mamy.
1: Jeśli nie jesteście mamą, przyjdźcie. Nie, każda kobieta powinna się przebadać, niezależnie od wieku, czy jest mamą, żoną, córką, przyjdźcie.
7: Tak, pamiętajcie o tym, że no, nowotwór rak nie wybiera ani płci, ani wieku, ani statusu. Czyha za rogiem i w każdej chwili możecie dopaść.
1: Widzimy się 26 maja w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2.
7: Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5,

0: magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat ostrucki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych, bo co do dat, to uczniowie, którzy zdecydują się na klasy mundurowe, no to są traktowani trochę inaczej i ta rekrutacja odbywa się w trochę innych ramach czasowych.
2: Tak, zgadza się. Powiat ostrucki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę, poprzez nabór elektroniczny. Nabór wystartował wczoraj i potrwa do 27 maja. Oznacza to, że w tym okresie młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Trzeba pamiętać, że trzeba zrobić to do 27 maja. Do 6 lipca do oferty, która zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
2: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać, jest to bardzo ważny termin.
1: Jeśli chodzi o klasy mundurowe, wspomniałem na początku, że one są traktowane trochę inaczej. Dlaczego?
2: Klasy te traktowane są nieco inaczej, dlatego że ustawodawca określił, iż muszą być tutaj pewne wymogi z zakresu warunków, uwarunkowań fizycznych, można tak powiedzieć, kandydata. Dlatego nabór w tym przypadku obejmuje również testy sprawnościowe, które muszą przejść obowiązkowo kandydaci i te terminy tych testów są określone w przepisach, ale my także publikujemy je na stronie internetowej naszego powiatu. Terminy te również podają szkoły prowadzące oddziały przygotowania wojskowego, to jest Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostródzie, a także Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.
1: Czyli dwie szkoły, które są szkołami prowadzącymi klasy mundurowe pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest też atut tych szkół.
2: Tak, jest to zdecydowany atut i są to szkoły, są to kierunki, oddziały, które są bardzo chętnie wybierane przez uczniów. Mogę dodać od siebie, że tutaj dzięki temu, iż patronat sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to uczniowie są wyposażani z dotacji w umundurowanie, w niezbędne wyposażenie. I szkoły te także dysponują własnymi wirtualnymi strzelnicami.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
2: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostródzkim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
2: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostródzkiego łączy 8 klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostródzki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
2: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie powiatu ostrowskiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk. Natomiast na terenie Ostródy są jeszcze 2 inne szkoły, na terenie Morąga również 2 szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi, czyli określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petofi, technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ponadto technik informatyk, kształcenie w którym to zawodzie można wybrać również w ostródzkim ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrudzki. Sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty. Ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
2: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra Zespołu Szkół Rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości. Humaniści, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak? Przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
2: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie.

0: gospodarki, tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. Tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
1: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
0: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole, no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
1: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich, czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
0: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik jak zwykle proponuje technika ekonomistę. W rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Stasic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu perspektyw. Nabór trwa, to od was zależy wasza przyszłość.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Zamek w Ostródzie przejdzie wartą ponad 20 milionów złotych rewitalizację. To jeden z tematów dzisiejszego spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i spędzę z wami najbliższy czas. Rozpoczynamy jednak od tematu nowych usług zdrowotnych realizowanych przez szpital w Ostródzie. Będzie też o problemie z parkowaniem pod przychodnią zdrowia.
3: Bernadeta Hordejuk, prezes szpitala SA w Ostródzie.
0: Pani prezes, tematem naszego dzisiejszego spotkania będą nowe usługi, które oferuje szpital w Ostródzie, ale zajmiemy się też pewnym problemem i to dosyć poważnym w naszym mieście. O tym jednak za kilka minut. Na początek zajmiemy się poradnią podstawowej opieki zdrowotnej. To jest kompletna nowość w szpitalu w Ostródzie. Możemy mieć lekarza rodzinnego na miejscu, w Ostródzie, w szpitalu. Skąd taka decyzja? Bo ja pamiętam, że swojego czasu też Morąg uruchomił podstawową opiekę zdrowotną. Skąd w ogóle pomysł? Czy to jest nowość, rewolucja? I jak to wpływa na życie szpitala?
3: To nie jest żadna rewolucja. My po prostu wyszliśmy z założenia takiego, aby otoczyć pacjenta kompleksową opieką. Ponieważ z jednej strony widzimy, co się dzieje w świątecznej, widziałam przez te 10 miesięcy w świątecznej nocnej opiece oraz na izbie przyjęć. W związku z tym uznaliśmy za stosowne, aby pozyskać kadrę i wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby została uruchomiona u nas poradnia POZ.
0: Ilu lekarzy dyżuruje w tej poradni? Jak się do niej zapisać przede wszystkim?
3: Mamy 4 lekarzy. Na jednego z lekarzy jest

0: budujemy listę pacjentów, zapisujemy się w bardzo prosty sposób. Znajdziecie Państwo wszystkie dane u nas na stronie internetowej szpitala, jak również w mediach społecznościowych. Najprościej w aplikacji Szybka Deklaracja Moje IKP lub na stronie pacjent.gov.pl lub w naszej rejestracji.
1: Wspomniała Pani czwórka lekarzy, ale czy są to lekarze pediatrzy? Bo to też jest ważne, czy tu pacjenci poniżej 18 roku życia również wchodzą w grę?
0: Na dzień dzisiejszy przyjmujemy wszystkich pacjentów dorosłych, ponieważ mamy lekarzy, nie mamy tam lekarza pediatry. Mamy dzisiaj lekarzy, którzy przyjmują pacjentów dorosłych i budujemy listę. Niemniej w naszych zamysłach jest otwarcie również POZ-u dziecięcego.
1: Pani prezes, jak się idzie do poradni? Czy to jakoś wpływa na funkcjonowanie szpitala? Do jakich drzwi zapukać, jeśli już umówimy się na wizytę?
0: Jeśli umówimy się już na wizytę, to wprost do gabinetu lekarskiego. Gabinet lekarski, przyjmujemy deklaracje pacjentów do lekarza, do pielęgniarki i do położnej. Proszę pamiętać, że lekarz, oczywiście umawiamy się w rejestracji na swoją wizytę, ale proszę pamiętać, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej również jeździ na wizyty domowe. Pacjenci, którzy są naszymi pacjentami, będą potrzebowali przybycia lekarza, wówczas też są umawiani i lekarz jedzie na wizytę domową.
1: To ja jeszcze tylko dodam, zamykając ten temat, że poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu w Ostródzie działa od godziny 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale to nie jedyna nowość. Pani prezes, ośrodek rehabilitacji dziennej, ponawiam pytanie, skąd pomysł na otwarcie?
0: Pomysł rehabilitacji to tak naprawdę kompleksowe podejście do pacjenta i do jego schorzeń, ponieważ rehabilitacja dzienna polega na tym, że pacjent ma zaplanowanych minimum 5 zabiegów i cały proces, czas trwania rehabilitacji trwa od 3 do 6 tygodni. Tutaj, ponieważ akurat u nas wiele zabiegów na ortopedii się odbywa, na chirurgii, pacjenci bardzo często wymagają rehabilitacji, ale są też pacjenci po udarach, pacjenci, którzy mają nasilenie swoich schorzeń. W związku z tym pomysł tej rehabilitacji dziennej, gdzie pacjent jest kompleksowo rehabilitowany, ale nie wymaga pobytu na oddziale szpitalnym, czyli może wrócić po zabiegach do domu.
1: Mieszkamy we własnym mieszkaniu domu, a na rehabilitację specjalistyczne zabiegi przychodzimy tu do szpitala w Ostródzie.
0: Tak jest, dokładnie tak to wygląda. Lekarz rehabilitacji uzgadnia plan, ponieważ to wynika z wymogów. Powinniśmy mieć zatrudnionego i takich lekarzy mamy zatrudnionych rehabilitacji. Ustala plan całego procesu i wówczas pacjent już uczestniczy w całym procesie usprawniania.
1: Kolejka zapisów po tych pierwszych tygodniach, macie już jakieś doświadczenie?
0: Na dzień dzisiejszy nie sprawdzałam, natomiast na bieżąco przyjmujemy i pani doktor decyzję podejmuje wspólnie z magistrem fizjoterapii i planuje cały proces usprawniania.
1: To ja tylko dodam, że ośrodek rehabilitacji dziennej działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, ale rejestracja odbywa się we wtorki i czwartki od godziny 8 do godziny 10, to osobista, natomiast telefoniczna od 9 do 10.50. Pani prezes, póki co to są jedyne nowości w szpitalu. Planujecie jeszcze jakieś rozszerzenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostródzkiego?
0: Tak, plany mam na bazie naszych budynków, pomieszczeń i na bazie personelu, który dzisiaj mamy. Niemniej też będę zabiegała o zatrudnienie innych specjalności. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ogłaszał konkursy w tym roku na inne świadczenia niż te, które my dzisiaj robimy. Czy w ogóle będą ogłaszane konkursy? To nie jest, zależy tylko od tego, czy ja widzę taką potrzebę i czy ja bardzo chcę, tylko od tego, czy nasz płatnik będzie ogłaszał konkursy, czy nie.
1: Pani prezes, no to przejdźmy do ostatniego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie do problemu z parkowaniem pod przychodnią zdrowia przy ulicy Kościuszki. Może tak na wstępie zaznaczę, że przychodnia, cały budynek przychodni łącznie z działką jest już własnością szpitala w Ostródzie. Do niedawna cały ten kompleks należał do starostwa powiatowego w Ostródzie. Nastąpiło przekazanie. Pani prezes, jeśli chodzi o decyzję, to jej nie komentuję. komentujmy, ale zarządzacie już tym budynkiem w pełni, on jest wasz, bo z tego co wiem, to Rada Powiatu kilka miesięcy temu podjęła taką uchwałę, aczkolwiek właścicielem obiektu jesteście od niedawna.
0: Tak, dokładnie 10 marca, o ile dobrze pamiętam, nastąpiło przekazanie notarialne tego budynku i otoczenia całego.
1: I teraz do problemu. Pani poprzednik Jacek Dudzin miał plan uporządkowania parkingowego w Ostródzie. Wszyscy wiemy, że są tam ogromne problemy z miejscami postojowymi. Plan, z tego co pamiętam, był taki. Tylny parking zostawiamy dla personelu medycznego, osób, które wynajmują pomieszczenia na terenie przychodni, natomiast ten tak zwany przedni parking zostawiamy dla pacjentów, mieszkańców. No, nam wiemy, że wolna amerykanka się odbywa. Co z tymi planami, jak pani się na nie zapatruje?
0: Tak jak powiedziałam, przejęliśmy dopiero ten budynek. Faktycznie został zrobiony nie tylko plan, ale projekt wraz z pozwoleniem na budowę. On opiewa na kwotę niecałe 400 tysięcy brutto. Niemniej był sporządzony i pozwolenie na budowę, o ile dobrze pamiętam, jest z 2021 roku, czyli koszty na pewno, bo wiemy z wielu przyczyn, że koszty wzrosły. Na dzień dzisiejszy wiem, że należy uporządkować, nie ulega to wątpliwości. Niemniej my takich pieniędzy na inwestycje nie mamy, bo mamy wiele innych potrzeb w szpitalu, które będą służyły pacjentom i to jest dla nas priorytetem. Zakup sprzętu, zakup wszystkiego, co może służyć pacjentom. To jest taki główny priorytet, ale tam będziemy starali się porządkować, będziemy analizowali, gdzie ewentualnie moglibyśmy aplikować, bo środków własnych, tak jak powiedziałam, absolutnie nie mamy na to, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Jeśli pozyskamy dofinansowanie, to wówczas wkład własny będzie dla nas dużo mniejszym problemem.
1: Pani prezes, czyli ta dokumentacja projektowa stworzona za poprzedniego prezesa, rozumiem, że jest do wykorzystania.
0: Tak, oczywiście, absolutnie to nie były pieniądze wyrzucone. Niemniej pozwolenie na budowę już wygasło, ale my zawsze możemy i będziemy aktualizowali, jeżeli będziemy przystępowali do jakiegokolwiek konkursu, to będziemy czynili aktualizację tego projektu i będziemy występowali o pozwolenie.
1: Co jeśli starostwo powiatowe znajdzie około 700 tysięcy złotych na poprawę warunków z parkowaniem pod przychodnią zdrowia, czy jeśli organ prowadzący takie środki przekaże, to rozumiem, że szpital mógłby wykonać takową inwestycję.
0: Jeśli pozyskamy gdziekolwiek środki, nie tylko od naszego organu założycielskiego, pamiętajmy, że to jest spółka, więc może dokapitalizować na inwestycje, ale będziemy starali się o środki zewnętrzne, żeby je pozyskać. Jeżeli pozyskamy na ten cel, to tylko na ten cel wydamy.
1: Aby rozpocząć leczenie w ośrodku rehabilitacji dziennej w szpitalu w Ostródzie, należy mieć skierowanie, które uzyskacie od ortopedy, neurologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o rewitalizacji Ostródzkiego Zamku. Miasto Ostróda pozyskało na ten cel ponad 20 milionów złotych ze środków europejskich. Co uda się zrobić za te pieniądze? O tym opowie Łukasz Szczepański z Ostródzkiego Muzeum.
3: Bez wątpienia jest to zabieg konieczny, na który my jako Muzeum w Ostródzie czekamy już od właściwie wielu lat, od kilkunastu lat. Po raz pierwszy projekt rewitalizacji muzeum pojawił się około 2010 roku. On wówczas niestety nie został zrealizowany. Od tej pory czekaliśmy właściwie na kontynuację ewentualną tej koncepcji. Teraz ona wraca, środki zostały pozyskane i będziemy mogli właśnie przeprowadzić te niezbędne prace, które od wielu lat już są, że tak powiem, przewidziane.
1: Teraz zajmijmy się szczegółami, czyli dach i strych, bo to jest też element, który no, wam dokucza. Dach nie jest zbyt szczelny, ale Ostrudzianie, którzy tak codziennie mijają zamek, mogą spostrzec, że nasz zamek nie ma kominów.
3: Owszem, chociaż są lufty kominowe w części strychowej, Natomiast no tutaj może wracając do pierwotnego założenia. Jak Państwo pamiętacie, pod koniec ubiegłego systemu, na początku, w latach 90. doszło do odbudowy Zamku Ostrudzkiego. Ona przebiegała w pośpiechu i przy niskich, jak na dzisiejsze, standardach, przechodząc do szczegółów, poszczególne poziomy są przewidziane w ramach rewitalizacji, w tym właśnie między innymi dach, strych jako taki. Tutaj przede wszystkim chodzi o wzmocnienie konstrukcji. Ona jest skonstruowana z elementów metalowych, które przy amplitudach temperatur ulegają rozszerzeniu, skurczeniu, tym dach pracuje. Jest to chociażby taki wymieniony w pierwszej kolejności, ale jeden z podstawowych, niezbędnych elementów tej rewitalizacji.
1: Najbardziej pilne prace, z tego co wiem, to są jednak w piwnicy zamku, czyli strychy i piwnice, tak możemy podsumować remont, rewitalizację zamku. To w takim razie, co wam potrzeba zrobić na tym najniższym poziomie, już pod ziemią, żeby nasz zamek był, że tak powiem, dalej w dobrej kondycji? Musimy też pamiętać, że ta część piwniczna jest tym pierwowzorem Zamku Ostrudzkiego.
3: Tak, tutaj należy kilka wątków, jakby jeśli chodzi o piwnicę, zasygnalizować. Pierwszy wątek to stan zachowania tej struktury zabytkowej. Piwnice, w przeciwieństwie do pozostałej części zamku, mają chyba najwięcej elementów tych oryginalnych, czyli tam oryginalną cegłę, która tworzy jakby konstrukcję ścian. Natomiast są bardzo trudnym jakby miejscem eksploatacji takiej naszej muzealnej. Przede wszystkim Państwo, jak przyjrzą się zamkowi, to mogą zwrócić uwagę, że on w stosunku do miasta jest na pewnym obniżeniu terenu. Pierwotnie Zamek Ostrudzki był broniony poprzez różnego rodzaju przeszkody, systemy wodne, które związane były z fosą i z kanałem Drwęcy. W związku z tym zamek jest osadzony niejako na wodzie. Właściwie schodząc metr poniżej poziomu gruntu, czyli już na poziomie naszych piwnic, mamy wody gruntowe, które zalegają. I te wody gruntowe są wchłaniane przez ściany, przez mury zamkowe. Niejako ta cegła, zaprawa organiczna wsiąka tą wodę i ta wilgoć wychodzi oczywiście już w pomieszczeniach piwnicznych. Tutaj naszym zadaniem byłoby stworzenie takiego rozwiązania, które umożliwiłoby zachowanie takiej stabilnej wilgoci we wnętrzu samych piwnic. Oczywiście musimy też zatrzymać proces rozkładu cegły, zaprawy tej właśnie średniowiecznej, która postępuje. To widać gołym okiem, cegła się sypie. Musimy ją uzupełnić, wzmocnić i w tym momencie jakby uratować.
1: Rewitalizacja Ostrudzkiego Zamku to też wystawa tematyczna. Po wszystkich pracach będziemy mogli tam zwiedzać wystawę poświęconą kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie o pływaniu, a także o powrocie do historycznych rejsów przez żeglugę ostrudzko-elbląską. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu prezes Cezary Wawrzyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam równie serdecznie.
1: Panie prezesie, ostatnia nasza audycja wywołała sporo emocji, bo pisały o tym media ogólnopolskie, że żegluga ostrudzko-elbląska przywraca legendarne rejsy z Ostrudy do Elbląga. I przywraca, bo to prawda, ale zainteresowanie chyba przerosło oczekiwania.
4: No właśnie, wtedy mówiliśmy o planie, o tym, że tak chcemy, a tutaj powoli słowo staje się ciałem. Potraktowaliśmy początkowo tę sprawę i nadal traktujemy testowo. Ja doskonale pamiętam, są osoby, zresztą w internecie nic nie ginie. Sporo było takich osób, które płynęły, no i pisały, że długo, że nudno. No ale skoro tak, to po co wsiadać, prawda? Ale po prostu stwierdzam fakt, że takie komentarze się pojawiały, nadal można znaleźć. No i tak przymierzaliśmy się do tego. Wiedzmy też, że w ogóle ta trasa Ostruda-Elbląg to w ogóle jest historyczna trasa, którą pokonywali wszyscy. Pod ta idea kanału była taka właśnie, żeby połączyć żeglugowo Ostrudę z morzem, czyli z Elblągiem. I przed wojną takie rejsy długie były. Po wojnie, zaraz 47-48 rok, żegluga Wówczas to oczywiście inne były struktury organizacyjne. Myśmy podlegali, a to pod jakiś Poznań, Gdańsk, Wielkie Jeziora, czasami Mazurskie. Ale generalnie statki były ostródzkie, port macierzyski, Ostróda i macierzysty, i one pływały z Ostródy do Elbląga i z powrotem. I to przez dziesiątki lat. Nadeszła taka słynna rewitalizacja kanału lata 2011, końcówka już po sezonie 2015, otworzenie w maju 2015, gdzie rzeczywiście wszystkie urządzenia pochyleniowe między innymi były remontowane, wymieniane. Spora rewitalizacja. Niedługo zaczniemy drugi etap tej rewitalizacji. Dalsze odcinki kanału będą naprawiane, rewitalizowane. W każdym razie już do tego nie powrócono, do tego drugiego rejsu. 11 ponad godzinnego. To jest rejs rzeczywiście dla wytrwałych. Większość i żegluga, i prywatni armatorzy skoncentrowali się, my jako żegluga, tutaj na jeziorach okolicznych wokół Ostródy. A więc rejsy i do Miłomyna, i do Starych Jabłonek, ale i po Jeziorze Drwęskim przede wszystkim. No a pochylnie, odcinki pochylniowe. My jeszcze pływamy z Pochylni, to jest krótszy odcinek, ale też ponad 4 godziny się płynie do Elbląga. W każdym bądź razie, no chodzi o ekonomię, tak? No dany armator może po lekko niższej cenie, ale 2 razy więcej, 3 razy więcej obrócić, w tym czasie mieć utarg większy. Czyli tutaj działają prawa ekonomii, ale my wbrew temu niejako, poniekąd, bo chcemy też przecież na tym w jakimś sensie albo się rozreklamować, albo jakieś przychody mieć, ale nie aż takie. No chcemy nawiązać do tradycji. Przywrócić rejs naprawdę, żeby można było obcować przez te 11 godzin ponad z przyrodą mazurską, zachodniomazurską, obejrzeć te urządzenia, nie tylko pochylnie, to też oczywiście jest najważniejsza rzecz. Przypomnijmy, że wyruszamy o 8 rano, tak było. Ludzie pamiętają, na pewno wiele osób, ja osobiście pamiętam, idąc nad jeziorem, no zawsze to była taka ceremonia, przygotowanie statku, one stały, nocowały, ale przecież rano trzeba było po 7 rano natankować, wlać paliwo, wodę, jakieś jedzenie dla pasażerów, bo to 11 godzin. No i te statki płynęły, rzeczywiście mijały się, jednocześnie wypływały z Elbląga o 8 rano i około 19 z minutami były w miejscu docelowym, czyli ten ostródzki był w Elblągu i z Elbląga w Ostródzie. Często można było właśnie mijać jachty, mijały po drodze te statki. No i chcieliśmy, nadal chcemy sprawdzić, czy zapotrzebowanie na taki długi, 11-godzinny rejs jest. No i podjęliśmy rękawice, wyzwanie. I jak w tej chwili to wygląda? Bo pomysł był taki na ten rok. Generalnie chcemy się przygotować na przyszły rok. Sprawdzić, jak taki rejs być może za granicą. Sądzimy, że jeżeli rozpropagujemy to wśród niemieckiej, tutaj zainteresowanej turystyką, częścią mieszkańców Niemiec, być może, raczej sądzę, że pewnie tak będzie, że będą zainteresowani. Ale mieliśmy tutaj naprawdę duży odzew. Pomysł był taki, żeby na razie raz w miesiącu, żeby jeden statek wypłynął z Elbląga, dopłynął do Ostródy i nazajutrz ten sam statek wracał do Elbląga. Więc byłoby to na koniec maja, czerwca, lipca i sierpnia. To można sobie w kalendarz spojrzeć. Ostatni czwartek powinien wypływać z Elbląga i w czwartek wieczorem do Pana Jezusa, i w piątek nazajutrz, na koniec każdego miesiąca, ostatni piątek wypływa z Ostródy do Elbląga. Ale wyjątkiem będzie teraz ten maj, gdzie będzie miał być, tak, jeden rejs z Ostródy, bo chcemy, szkoda, że Góra Ostródzka Elbląska, żeby ten przywrócony, naprawdę długi, kultowy rejs statkiem wyruszył z Ostródy. I co? Okazało się, że zainteresowanie jest. Te bilety sprzedały się bardzo szybko. Statek przyjmuje na pokład 60 kilka osób. Te bilety się sprzedały, no więc postanowiliśmy, że w tym samym momencie, w tym samym dniu dwa ostrudzkie statki wyruszą w kierunku Elbląga i w tej chwili trwa sprzedaż biletów na drugi statek. Czyli sądzimy, że setka osób co najmniej popłynie na tych dwóch statkach w kierunku Elbląga w dniu o 8 rano 29 maja. Co co będzie właśnie można zobaczyć między innymi. To, żeby się rzeczywiście nie zanudzili ludzie, no postaramy się, ale cały czas podkreślam, jeżeli ktoś naprawdę szybko się nudzi, niech nie korzysta z usług w tym dniu z naszego statku. Naprawdę nastawmy się na żeglugę, która będzie trwała kilka ładnych godzin, ale naprawdę będzie można obcować z przyrodą i z zabytkami hidrotechniki i nie tylko. Ale no będą przewodnicy. Specjalnie podpisaliśmy porozumienie z naszym Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników, czyli osoby naprawdę z pełną wiedzą, potrafiące zainteresować, zachęcić do oglądania tego, co się widzi płynąc. To jest jedno. Jakieś na pewno postaramy się, żeby były konkursy od czasu do czasu tematyczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Podstawą to jest oczywiście zawsze pogoda. Mamy też oczywiście firmę cateringową, czyli będzie catering dostępny na statku, bo to jest podstawa, tak? To 11 godzin. No, no to też jest wyzwanie dla żołądka. Czyli tak podsumowując, dlaczego ten rejs i zachęcam Państwa do tego. Tak mówiąc naprawdę, to jest suma wszystkich tych krótkich rejsów, jakie są na kanale możliwe. I nie tylko 11 godzin pływania, ale tak wspomnień to na pewno na całe życie. A co będzie ty w ogóle, tak planujemy taką krótką, naprawdę krótką uroczystość, nową jakąś przemowę burmistrza, pan burmistrz siądzie na nasz pokład i popłynie. Część przynajmniej
1: czyli
4: tego...
1: Czyli 11 godzin burmistrza w Ostródzie nie będzie?
4: Nie. Burmistrz wysiądzie na śluzie Zielona.
1: A, to się nie liczy.
4: Bo mamy Ostróda Caps. są inne rzeczy. Liczy się Dzień Dziecka, jest miejski. Na burmistrza to i w następnym tygodniu na kanał ściągam, będziemy płynąć statkiem po pochylniach. W związku z tym liczy się w tym sensie, że władze miasta oficjalnie tych gości przywitają i wyślą w ten długi, kultowy rejs przywrócony. Chcemy, żeby w Elblągu, kiedy będziemy dopływać, przywitały nas władze, z kolei prezydent Elbląga. W tym czasie my wypływając chcielibyśmy i jakiś strzał z muszkietu, może tak planuję. No oczywiście jakieś przemowy, ale chcemy z jakimiś fanfarami w asyście może mu motorówki policyjnej zobaczyły, bo to fajnie.
1: Jesteśmy armatę domówieni. Pod zamkiem uruchomić.
4: W każdym bądź razie planujemy, żeby każdy z tych gości, którzy będą płynąć i następni w tych miesiącach i ten długi rejs, no specjalny certyfikat, tak żeby ktoś dostał do ręki. Będziemy prowadzili specjalną księgę rejsów, że wszyscy, którzy ten długi, długi, długi rejs przepłyną, bo to jest naprawdę wyzwanie, będą upamiętnieni w tej księdze i dostaną odpowiedni certyfikat. A trasa, tak mówiąc, przekładając to szybko na 11 godzin, ale to jest taka ciekawostka, nie wiem, czy Państwo wiecie, ile jest wodą z Ostródy do Elbląga. Płynąc stąd na przykład do pierwszej pochylni, to jest 49 kilometrów, ale cały ten szlak do mostu wysokiego w Elblągu, no to jest 76,5, prawie 77 kilometrów płynięcia. I to jest, szanowni Państwo, najdłuższy, tak możemy twierdzić, bo tak zacząłem się interesować specjalnie tym tematem parę dni temu i nie znalazłem dłuższego rejsu w Europie śródlądowego. Oczywiście po Renie pływają, ale chyba dzielone na dni. Czyli taki dobowy, jednodobowy, całodzienne pływanie, to śmiem twierdzić, że to jeśli nie najdłuższy, to prawdopodobnie na pewno w pierwszej dwójce będzie najdłuższych rejsów śródlądowych w ogóle dziennych w Europie. No i przepłyniemy, szanowni Państwo, owszem 77 kilometrów, ale to dwie śluzy są między innymi i te pięć pochylni, to jest 11 jezior. Sztenkę połączył cały taki system wodny, 11 jezior, to przeróżnej długości, niektóre mają 12 kilometrów jak Ruda Woda długości, niektóre mają 300 metrów. Także jest po czym płynąć, jest co oglądać, zbierać wrażenia i do tego serdecznie zapraszamy.
1: Także zapraszamy w te jeszcze piątki, które będą przed nami. W sezonie żeglugowym będzie można pokonać trasę z Ostródy do Elbląga. Prezesie, ale to tak żartobliwie to może taką pocztę uruchomić, Ostróda Elbląg, że zawieziemy listy z Ostródy do Elbląga raz w miesiącu i odbierzemy od nich i przywieziemy do Ostródy.
4: Tak, no może bardziej paczki świąteczne. Też, no mówię, sporo jest tutaj ciekawostek i wrażeń i na pewno ludzie będą wspominali ten rejs, na pewno różne konkursy.
1: A co z ubiorem w takim razie? Trzeba się, nie wiem, przygotować na każdą pogodę?
4: No, chcemy, żeby spojrzeć rzeczywiście prognozę pogody. To też ten rejs mapowamy po różnych częściach tutaj naszego województwa i rzeczywiście czasami może być tak, że płyniemy zalesionymi odcinkami, nie czuje się tego, widzi się słońce, ale nie ma wiatru. Gdzieś tam będziemy płynąć kilkanaście kilometrów jeziorem Druzno, to też już jest prawie Zalew Wiślany, też może być wietrznie. No różne są warunki pogodowe, dlatego no ubiór i może być jakaś pałatka przeciwdeszczowa czasami się przydać, ale prognozy są teraz naprawdę sprawdzające się. Warto spojrzeć w telefon i być tego pewnym. Oczywiście kapitan będzie wiedział, jaka będzie pogoda przy wejściu na statek. Zostaną ludzie poinformowani. No ale powtórzmy, przywracamy naprawdę fantastyczną rzecz historyczną, nawiązując do tradycji tutaj żeglugowej Ostródy. Rozpoczynamy tutaj rejsy Ostróda Elbląg i odwrotnie. I pokonamy łącznie właśnie, bo tak się, jak Państwo spojrzycie szybciutko, pochylnie, prawie 100 metrów różnicy poziomu wód, ale my jeszcze mamy, właśnie idziemy jeszcze na początku w górę. Potem schodzimy po pochylnie. Mamy dwie śluzy. Nasze jezioro leży niżej, Drwęskie, czyli dwie śluzy jeszcze podnoszą nas na początku w górę o 5 metrów, czyli łącznie pokonujemy na tej trasie tego rejsu 105 metrów różnicy poziomu wód w pionie. Także też warto to odnotować. Płyniemy na przykład na początku z jednej strony Natura 2000, jezioro Drwęskie, rezerwat i kończymy też praktycznie po drugiej stronie na jeziorze Drużno, też jezioro przyrody Natura 2000, czyli to jest naprawdę taki rejs przyrodniczo, historyczno i tak dalej, krajoznawczy. Można tutaj wiele tutaj wyrazów wstawiać.
1: Czy statek żeglugi może wypłynąć na pełne morze, zrobić taką nawrotkę?
4: Nie. Chciałoby się, to jest już kwestia PRS-u, dopuszczenia do pływalności. Inaczej jest po wodach morskich. Być może lekko za wąskie są te nasze stateczki, albo za wysokie, to chodzi jeszcze o tej ciężkości, o falowanie.
1: Także, drodzy słuchacze, jeśli jesteście zainteresowani 11-godzinnym rejsem, no to 29 maja, godzina 8, statek żeglugi Ostródzko-Elbląskiej wypływa z Ostródy, żeby po 11 godzinach systemem śluz i pochylni zbudowanych przez Georga Jakoba Sztenkę dopłynąć do Elbląga. Bardzo Was zapraszamy, bo są jeszcze bilety na ten drugi uruchomiony statek majowy. Potem taka okazja będzie za miesiąc, na koniec czerwca, lipca, sierpnia. Zapraszamy Was na statki żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na 11-godzinny rejs. Są jeszcze dostępne bilety.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo zaproszeń na koncerty i wydarzenia letnie. Rozpoczęła się ramówka kulturalna na tegoroczny sezon 2026. Ze mną w studiu Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Ostatni koncert, czy w zasadzie zbiór koncertów Folk Festival. Ja widziałem kolejkę przed Ostródzkim Amfiteatrem, gdzie tam ludzie jeszcze czekali na zakup biletów, ale niestety wszystkie się wyprzedały.
5: To moim zdaniem jakaś namiastka festiwalu Disco Polo, bo to jest to no nie taki typowy folkowo jednak festiwal, tylko takie trochę folk polo, bym powiedział. Natomiast no, ludzie tego potrzebują ewidentnie i jak widać cieszyło się ta impreza dużym powodzeniem i myślę, że no, na to miejsce powinno być w Ostródzie jak najbardziej. No jak niech ludzie przychodzą po prostu na ten amfiteatr, na imprezy, nie zawsze muszą to być tenorzy.
1: No dobra, ale tegoroczna ramówka, ona jest oceniana przez pryzmat. Trochę reggae, trochę powrotu do Ostródy, Arena Film and Music, bo takie wydarzenie też będziemy mieć, ale przed nami 30 maja chyba jeden z lepszych koncertów, czyli posłuchamy piosenek Marka Grechuty w wykonaniu czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Mało tego, możemy się zobaczyć w telewizji. To jest druga edycja kooperacji Miasta Ostróda, Centrum Kultury w Ostródzie i Telewizji Polskiej.
5: Tak jest. W zeszłym roku 2 plus 1, w tym roku Marek Grechuta, w takie tribute to. Czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, tu między innymi Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Sonia Bochosiewicz, Maciej Zakościelny, no nie będę wszystkich wymieniał, ale jest chyba 12 podmiotów no topowych w Polsce, które zaśpiewają piosenki Marka Grechuty, a będzie to transmitowane w TVP2, czyli w zasadzie to, o co chodziło nam zawsze w promocji miasta, żeby Ostróda miała telewizyjną imprezę i to jak najbardziej z amfiteatru. Ten amfiteatr jest predysponowany do takich wydarzeń, jak amfiteatr w Mrągowie, czy w Lidzbarku Warmińskim. I w naszym amfiteatrze udało się w końcu taką imprezę wykreować. Miejmy nadzieję, że będzie to impreza jak najbardziej cykliczna i wszyscy będą przyjeżdżać na muzycznych spadkobierców do Ostródy, bo przecież tych zespołów topowych było mnóstwo.
1: Czyli w tym roku transmisja live?
5: W tym roku transmisja live, także w sobotę 30 maja możemy sobie usiąść przed telewizorami albo pójść do amfiteatru, zachęcam, jeszcze są bilety i obejrzeć Ostrudę w telewizji.
1: No to musimy wyjaśnić, bo w ubiegłym roku była retransmisja tego koncertu, on był powtarzany wielokrotnie, to było chyba spowodowane wyborami prezydenckimi.
5: Tak, zgadza się, to był ten termin, a teraz nie ma tego terminu, wobec tego jest live.
1: Nie ma wyborów, będzie Ostruda
5: W telewizji.
1: I to na żywo.
5: Tak jest. Także bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu.
1: Bilety jeszcze są, karta ostrucka, zniżki?
5: Tak, karta ostrucka, zniżki, 50 zł, normalny bilet 70 zł, także nie są to ceny wygórowane za taką liczbę artystów. Jeszcze są i będą przed samym koncertem, nie będzie drożej, będą też po 50 zł, 70 zł. Także zachęcam również do wyrabiania sobie karty ostruckiej, ten kto nie ma, bo również będą inne zniżki na inne koncerty w Ostródzie dla karty ostrucką.
1: No to teraz jeszcze o wydarzeniu, które wraca, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Arena Film and Music Festival wraca do Ostródy i to jest najlepsze chyba wydarzenie kulturalne tego sezonu jak dla mnie, bo po pierwsze mamy powrót, a po drugie to wydarzenie się rodziło w Ostródzie.
5: Tak, niewątpliwie. Zaczynało się w arenie Ostróda, a skończyło się w amfiteatrze. I bardzo dobrze, no amfiteatr jest jakby areną do takich, rzeczywiście najbardziej predysponowaną do takich wydarzeń. Tutaj, no, znaczy jest to też w kooperacji, robimy to z Urzędem Marszałkowskim i Filharmonią Olsztyńską. Ale w tym roku również i Muzeum w Grunwaldzie się włączyło, i Osada Truso w Elblągu, bo to nie będą tylko koncerty w amfiteatrze, ale będzie również, w niedzielę będzie muzyka poświęcona, w niedzielę 5 lipca poświęcona wikingom, rycerzom średniowieczu z udziałem zespołu tutaj Marcina Rumińskiego z Olsztyna, to jest Shannon, znaczy to jest odmiana Shannona i to będą właśnie rytmy celtyckie, łącznie połączone z orkiestrą, czyli no super sprawa, a wokół amfiteatru będzie taka jakby wioska wikińsko-rycerska, będzie rozciągnięta, będą pokazy walk, żeby poczuć również klimat w ten sposób, także arena Festival Film and Music rozszerza swoje działania również na miasto.
1: Także będzie nutka motywu celtyckiego, ale też rycerskiego. Będziecie mogli zobaczyć walki rycerskie, posłuchać muzyki na najwyższym poziomie. Walhalla, Symfonia Północy wystąpi w amfiteatrze w Ostródzie 4 lipca, 3 lipca w piątek Mistrzowie Muzyki Filmowej, także bilety. Jeszcze dostępne?
5: Tak, bilety są dostępne, już są dostępne, tylko to dystrybuje akurat Filharmonia, także przez stronę można kupować przez stronę internetową.
1: No to teraz o wydarzeniu, które Artur Munie na pewno w kalendarzu ma zapisane. Pewnie jakiś urlop jeszcze wtedy zarezerwowany. 25. edycja Ostróda Reggae Festival od 23 lipca do 26 lipca. Bawimy się w całym mieście. Parada to jest chyba coś nowego w tym roku. Może przyciągnąć nie tylko wielbicieli muzyki reggae, ale wszystkich tych, którzy będą chcieli zobaczyć taki radosny pochód ulicami Ostródy.
5: Tak, no 25. edycja Ostróda Reggae Festiwalu, no to i dodatkowe wydarzenia siłą rzeczy z tym związane. No nie wspominając o gwiazdach, gdzie to Burning Spear po raz pierwszy w Ostródzie, główna gwiazda chyba w tej chwili reggae na świecie u nas wystąpi, Laborozzi, Da Pistols, The Congos, są gwiazdy zagraniczne, czyli to są pierwsza liga, proszę mi wierzyć, światowego top reggae. Natomiast no też imprezy wokół festiwalu, czyli między innymi parada, sobotnia parada. Zacznie się ona prawdopodobnie, bo jeszcze musimy wszystko poustalać różnymi służbami, że tak powiem, z Białych Koszar przez wiadukt Plac Tysiąclecia, skończywszy na Molo. I tam na Molo również występy DJ-skie w tym momencie. Także będziemy zachęcać wszystkich, żeby z tą poradą razem szli, przebrali się kolorowo w nasze trzy kolory, zielony, żółty, czerwony. No i jak największą liczbą ludzi uczestniczyli. W paradzie będą tancerki, będą bębny, będą platformy, będą DJ-e na platformach. Także taka forma jakby uczczenia 25-lecia. Myślę, że fajna zabawa może być z tego i zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w paradzie reggae. Klub programu naszym reggae, oprócz oczywiście biletów dla mieszkańców tańszych, a w niedzielę będzie symboliczny wstęp, żeby każdy mógł zobaczyć, ale symboliczne 20 zł na schronisko dla zwierząt w Ostródzkie i wtedy będzie można sobie również całą niedzielę być na reggae i sobie poskakać w rytm jamajskich dźwięków.
1: Ty jeszcze skaczesz? Czy już po tylu latach już się nie chce skakać?
5: Zależy na jakim koncercie, że tak powiem, i o której godzinie. O,
1: także wpadajcie, Ostróda Reggae Festival od 23 do 26 lipca. Ale dobra, reggae to można powiedzieć jest impreza zewnętrzna, z którą utożsamia się całe miasto, ale nasza taka impreza, czyli urodziny miasta, tak to możemy też nazwać, czyli Dni Ostródy. One rozpoczynają się 31 lipca. Na początek, moi drodzy, Polska Noc Kabaretowa. Ta impreza jest w 100% biletowana, aczkolwiek wystąpią kabareciarze, komicy, najwyższa, powiedzmy, półka tych, którzy rozbawiają do łez, aczkolwiek Dni Ostródy w tym roku to jest cała gama gwiazd. Artur, Renata Przemyk czy Czerwony Tulipan?
5: Zamek. Ogólnie będzie na Zamku po raz... Dawno nie było na Zamku koncertu, powiem w ten sposób. Okay. Zamek ma idealną przestrzeń do prezentacji, zwłaszcza takiej muzyki, poezji śpiewanej. No nawet ta Przemyk bardziej rockowa, ale też myślę, że w tych granicach można ją rozpatrywać. I Zamek jest niepowtarzalną scenerią do różnego typu koncertów, a zwłaszcza takich. I tutaj zachęcam do przyjścia w piątek 31 lipca na Zamek. Renata Przemyk, Czerwony Tulipan, już nie ma stopniowania, jest zamek i koncerty poezji śpiewanej. Jestem wolny, tutaj dodam, będzie, ponieważ jest to inauguracja Dni Ostródy.
1: Tak, 1 sierpnia z kolei, no to dzień już taki typowo koncertowy w amfiteatrze. No dobra, to ponawiam pytanie, skoro nie potrafiłeś wybrać pomiędzy Renatą Przemyk a Czerwonym Tulipanem, to tutaj Wiktor Dyduła czy Carla Fernandez?
5: No jednak Wiktor Dyduła, przyznam szczerze. Carla Fernandez chyba dla młodszych słuchaczy zdecydowanie. No ale no, staramy się właśnie zrobić tak, żeby byli zadowoleni i średni wieku, powiedzmy, ludzie i widzowie i młodsi. Cóż, amfiteatr będzie tętnił muzyką przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę. W drugi dzień Perfekt i Łukasz Drapała na wokalu oraz Bonaventura, też dla starszych i młodszych ewidentnie repertuar. No tutaj też bilety no, jakby są symboliczne, to będą 15 zł dla posiadaczy ostródzkiej karty, zachęcam do wyrobienia, i 20 dla nieposiadaczy ostródzkiej karty, także też to symboliczna scena. No poza tym no, przez cały czas trwania Dni Ostródy różnego typu inne atrakcje. Będziemy również ser charytatywny jakiś obierzemy i będziemy zbierać na daną osobę środki poprzez właśnie różnego typu animacje dla dzieci, spektakle, warsztaty, pokazy tańca z ogniem, tu będą zawody MTB. No, będzie się działo.
1: Będzie się działo, ale jeszcze na koniec, bo zawsze słuchacze też pytają, a o Dniach Morza nic nie było, no to będzie i będą Dni Morza. Cofamy się do czerwca. Artur, 26-27 Dni Morza w Ostródzie. Nie wyjaśniamy, dlaczego świętujemy Dni Morza, albo dobra, tak na krótko, bo mamy połączenie z morzem przez kanał Elbląski i Drwęce.
5: I Drwęce, bo nie wszyscy rozumieją, że to Drwęca również jest połączenie z morzem, bo tak. Drwęca, Wisła to morze. O.
1: Tak, Drwęca, Wisła, morze, tak mniej więcej Artur mu nie wyjaśnił, ale dobra, w tym roku fajerwerki, pokaz laserowy. Jeśli pokaz laserowy, to czy będzie lepszy niż w 25 roku?
5: ostrzegam, to będzie pokaz też dla widzów, którzy będą w okolicach Bola. Bola Sery właśnie no, jakby wiążą się z takim specyficznym zakresem widzenia, że tak powiem. Także to będzie Molo i okolice. No, fajerwerki dla wszystkich oczywiście. No, ale tutaj również...
1: Czyli i lasery, i fajerwerki?
5: Tak, i lasery, i fajerwerki.
1: No bogato w tym roku.
5: Było już takie dni morza. Z tym, że tutaj lasery, to powiedziałem, to będą tylko w okolicach Mola, bo będzie występ specjalny skrzypaczki przy laserach. To mamy tam dziesięciolecie lotniska w Szymanach i z tej okazji Szymany nam prezentują taką atrakcję.
1: O proszę, a fajerwerki?
5: Fajerwerki bezhukowe. Nad jeziorem, na zatoką jeziora, no to już wszyscy widzą wtedy, którzy gromadzą się na dniach morza wokół Mola. Szanty na Molo w tym roku, wracają szanty na Molo, bo w ostatnich latach były na scenie na zewnątrz. Obok na tej scenie będą inne zespoły, będzie między innymi 40-lecie zespołu Ostrudzianie, a na Molo zespół Szantaż, Hutnicy Dźwięków, ta skrzypaczka, później dyskoteka jeszcze z DJ-em. Parada jednostek pływających, konkurs na najładniej przystrojoną łódkę, również cel charytatywny, będziemy zbierać na cel charytatywny. Na dzień wcześniej zespół Metro i Leon Krześniak, nasza wschodząca gwiazda ostrudzka.
1: No już nie taka wschodząca, ale pierwszy raz w Ostródzie, z tego co
5: Paweł,
1: wiem.
5: W zasadzie, Paweł Leon. Tak. Ale no pierwszy chyba, jako Leon Krześniak, pierwszy będzie jego występ, także też zachęcam, to będzie w piątek.
1: Także Dni Morza w tym roku zapowiadają się wyśmienicie, będą też regaty organizowane przez Klub Żeglarski Ostróda. No dobra, super, bo będziemy mogli i popływać, i posłuchać, i pooglądać na bogato w tym roku Dni Morza. Pokaz laserowy plus bez hukowe fajerwerki. Zapraszamy was serdecznie. Kalendarz, bo drodzy słuchacze, ja mam przed sobą kalendarz. Znajdziecie takie specjalne ulotki wydrukowane przez Urząd Miasta. Z tego co widziałem, to już miasto powoli się też plakatuje, czyli na sezon jesteśmy gotowi.
5: No tak jest, no będziemy dystrybuować te ulotki po wszystkich, starać się po wszystkich lokalach usługowych, czy hotelach w Ostródzie i wokół Ostródy, żeby jak najwięcej ludzi do nas przyjechało na tę imprezę. No bo cóż, to jest jednak magnes przyciągający turystów zewsząd i nie da się tego ukryć. No, koncertów będzie mnóstwo, to no, naprawdę będzie, no, i Czerwone Gitary, i Lady Punk, i kilka czułości. Ciężko mi tutaj wszystkich wymienić, 10 tenorów.
1: Zamykamy sezon od 14 do 18 września. Wówczas odbędzie się Ostrudologia, czyli tydzień lokalnego patriotyzmu, a ja polecam wam wyrobić kartę ostrudzką, bo na bilety, na wejściówki otrzymacie wówczas lokalne zniżki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
6: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl

0: Meloradio Mazure.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami dobre melo trwa cały tydzień. A teraz WW i Bet. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

Just the Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny. Ale muzyka wspaniała. Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami. Gdzie pokręcamy tempo.

0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lata, do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach, 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę, Maszer i DJ Antoine.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Straczyk, zapraszam od 15.
2: Kiedy po

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
13: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
14: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałt, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście. A teraz gorące Don't Want Your Love i Lenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. Riviera Wolf. .pl.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, cześć, siemanko, Felix Jan Kaskada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shongai Tukase teraz.

0: Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.
1: Meloradio Mazury. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak, Ostrudzki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówkę, będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak, Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałt, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
3: O reklamie. Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
4: Iga Dudziuk
5: i Mikołaj Kujawiński.

Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej, Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności.

0: UFO.
1: Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Georgie w Melo Radio. Tak, gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Half Price.

0: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach o moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak, Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

A to numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Melo Radio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo, a jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na player.meloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Melo Radia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Erik Prydz z numerem Call on Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: Renée Zellweger, Loco Loco.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
3: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Meloradio Mazury.
1: Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim René Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

0: Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Ser Mi Ich z numerem Niech Się Kręci. No to Niech Się Kręci, róbcie głośniej.
1: I niech

Niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
0: Po reklamie.

Switch Disco I Found You w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Aviciego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! Dzisiaj rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie na terenie gminy Ostróda. Rowerzyści pojawią się na trasie Kajkowo, Lesiak, Ostrucki, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Jankowiec, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. Utrudnienia potrwają od godziny 12 do godziny 14. Kierowcy proszeni są o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.
0: O reklamie.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do Was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najlepszy

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Rip It It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
12: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Alok i Khalid w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie.

muzyczne. John Summit, The Chainsmokers, All The Time w Melo, 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz!

0: dziecka, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
7: Meloradio.
6: Ale proszę uzasadnić.
7: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
6: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
7: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
5: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
6: Iga Dudziuk.
7: I Mikołaj Kujawiński.
5: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta, tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci, pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: Jeszcze przed 16 u nas jest To Ewa Max. Takie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie.
9: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejson na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportu walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Anima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Dynoro i Gigi Diagostino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce. Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfo Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Meloradio Mazury.

321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
2: Cześć!
1: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
2: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
1: A no
2: to
1: właśnie.
2: Chcę sobie cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
1: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
2: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
1: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które

0: Ciria, ananase, jeti, impreza.
1: Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata Yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
0: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A też pozdrawiam twoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
1: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy. Natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Melo Radio Mazury. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
15: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
18: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
17: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Po reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo dość nieźle podkręcone. Łatwo ganga. On teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi. Teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Halo Radio jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Melo Radia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły w opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
12: Iga Dudziuk
13: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sony Fodera na dobry początek, ale w przygotowanej przez mnie na tę godzinę playce też m.in. Juno Taasy czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jeni Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18, ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Steamy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii. Możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: to Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A łatwo gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maxia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.
1: Meloradio Mazury. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
11: A flat white?
10: Też.
11: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między nimi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RLSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: Mello.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Mello.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Mello.

ależ wyciągnięte. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Audycja sportowa.
10: Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i tradycyjnie, jak co tydzień, będzie teraz sporo o sporcie. Kochani, przed nami duże wydarzenie sportowe w Ostródzie. Porozmawiamy o Grand Prix Masters w tenisie stołowym. Te zawody będą rozgrywane w miejskiej hali sportowej. O tenisie stołowym będzie dzisiaj sporo, bo młodzi zawodnicy z naszego miasta zdobyli worek medali. Jest o czym porozmawiać, a to oznacza, że ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, Krzysztof.
11: Cześć.
10: Na początek jednak zaczniemy od wyników trzeciej kolejki amatorskiej ligi orlikowej. Za nami trzecia z 9 kolejek, także zespoły coraz śmielej sobie poczynają. I tak, Hemma Nieruchomości 3-0 wygrywa z FC Mario, Laga Bonito 6-0 rozjeżdża Wałdowo Team, 6-4 Wit Nieruchomości ogrywa zespół FC Kumple, z kolei ekipa z Rywu wygrywa 5-3 z Model Artem. W trzeciej kolejce pauzował Promil Lubajny. 30% gier za nami, bo to trzecia z 9 kolejek. No i cóż, te mecze, one coraz mniej wyrównane. No tak się trzecia kolejka ułożyła, że te wyniki takie hokejowe.
11: Dobrze nawiązałeś. Ja moje całe popołudnia teraz, jeżeli nie jestem w pracy, to oglądam właśnie Mistrzostwa Świata tej dywizji najważniejszej, a w hokeju. Tam dopiero są emocje.
10: Tak. A u nas?
11: A u nas trochę mniejsze, ale cieszy to, że ta liga orlikowa jest. Panowie się spotykają. Na pewno granie w takiej lidze wyzwala jednak większe emocje niż byłby to zwykły trening, spotkanie się dwóch znajomych ekip co tydzień. Także myślę, cieszę się, że jest, że padają bramki, także kibice mają co oglądać. No i do 3 lipca jeszcze gramy na Orliku.
10: Pozdrawiamy wszystkich zawodników. Grajcie, strzelajcie. Zobaczymy klasyfikację końcową na koniec tych rozgrywek. Krzysztof, bawmy się razem. Zorganizowane w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 16 maja impreza sportowa dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Tam to były emocje. Przede wszystkim doping rodziców, dziadków, rodzeństwa. Pięknie było.
11: No, było. Powiem, że warto było zorganizować to dla klas pierwszych. Po raz pierwszy dla klas pierwszych. emocje były i co najważniejsze, wszystko odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Ja prowadziłem bardziej konferencjerkę, speakerkę tych zawodów. Przeważnie byłem tym sędzią głównym, oceniającym, a tym razem moi koledzy Mirek i Bartek, ja ich troszeczkę tak swoim okiem wspomagałem, tylko nie wtrącałem się do wyłonienia tych najlepszych trzech w danej konkurencji, ale było dwie, trzy konkurencje takie na styku, gdzie fotokomórka powinna być, ale dosyć wyraźne były przewagi. Tak jak prowadziłem tą imprezę, otwierałem, mówiłem, najważniejsze, że startujecie, że biegacie, że jest doping rodziców, dziadków, znajomych. Wszystko odbyło się we wspaniałej atmosferze. Każdy z dzieci otrzymało paczkę ze słodyczami i udało się do domu, albo na lody, albo gdzieś jeszcze do McDonalda. Także naprawdę bardzo sympatyczna impreza.
10: Specjalne podziękowania też zamieściliście w mediach społecznościowych dla uczniów, uczennic Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Polskich Olimpijczyków. Wolontariusze, wolontariuszki pomagali wam w organizacji przebiegu całej imprezy. Dziękujemy.
11: To jest bardzo ważne. Powtarzam, pod kierunkiem i czujnym okiem pani Małgorzaty Pesta te dziewczyny zrobiły niesamowitą robotę i na biegach ulicznych przez dwa dni i na tej imprezie właśnie sportowo-rekreacyjnej. Tej pracy tak bardzo nie widać, ale bez nich ta impreza by się nie odbyła i nie byłaby tak dobrze przeprowadzona.
10: Krzysztof, no to teraz do sukcesów młodych zawodników Energii Morlin Ostróda, do tych starszych za chwilę na krótko przejdziemy, bo dzisiaj też rozmowa z Tomaszem Sposobem na antenie Meloradia Mazury. No właśnie, ale worek medali z Gliwic przywieźli nasi zawodnicy, to tam odbyły się Mistrzostwa Polski. No i Julia Szarmach i Maria Lichnerska wywalczyły złoty medal w grze deblowej. Wielki sukces młodych zawodniczek.
11: Wielki sukces i chciałem powiedzieć tak odnośnie tego sukcesu, że już dosłownie dwa dni po tym sukcesie widzę, że odbywa się normalny trening. Witam się z trenerem Bartkiem Szarmachem, pogratulowałem oczywiście sukcesu, czyli zobaczmy, wielki sukces i ta dalsza praca, dzień, dwa mija, oni wracają do znowu takich monotonnych, można powiedzieć, dla tych młodych ludzi treningów, ale jakie mamy wyniki? Jakie mamy wyniki, to znaczy, że z trenerem Szarmachem rozmawiałem. On uważa, że to jest właśnie świetny wynik tej pracy na treningach, na turniejach i najważniejsze, że na Mistrzostwach Polski te dzieciaki wytrzymały właśnie, jeżeli chodzi o ciśnienie w tych najważniejszych meczach. No a Julka Szarmach, no to już naprawdę jest przyszłość chyba reprezentacji.
10: Polski, tak. Multimedalistka, bo tak, kilka dni wcześniej Julia Szarmach wspólnie z Julią Sawczuk i Marią Lichnerską zdobyły wicemistrzostwo kraju w konkurencji drużynowej, z kolei brązowy medal w grze mieszanej, rodzeństwo Szarmach, czyli Julia i Antoni. Na koniec Julia dołożyła jeszcze srebrny medal w grze singlowej. No, multimedalistka nam wyrasta w Ostródzie. To szkolenie dzieci i młodzieży jednak się opłaca. Tutaj trener zarówno Sposób, jak i Krzyszewski, no, mieli kilka lat temu rację. Stawiamy na dzieciaki.
11: Oczywiście, że tak. Powinno się zrobić wszystko, jeżeli chodzi nawet o wsparcie miasta. Ono jest. Miasta, sponsorów. No i niesamowite zaangażowanie, już wspominałem to wielokrotnie, rodziców. To jest taka dyscyplina, że to dziecko o różnych porach trzeba przywieźć na trening, odebrać. Ja się już zapoznałem z wieloma z tych rodziców, wspaniali ludzie, zaangażowani. Na pewno nie wszyscy z nich będą mistrzami, wicemistrzami i tak dalej, ale jest to ogromna grupa. To nie są tylko ci, których wymieniłeś, nasi medaliści, ale są jeszcze chłopcy, dziewczęta, którzy zajmują może dalsze miejsca, no ale ten sport wychowuje, no, uczy dyscypliny. Uważam, że panowie dwóch Tomaszów mieli 100% racji.
10: No to teraz o historycznej chwili. Ostróda wróciła do Superligi Tenisa Stołowego. Zagramy jesienią w elicie najlepszych zespołów tenisa stołowego w kraju. Ano to dlatego, że ograliśmy w dwumeczu barażowym Stal Bielsko-Biała u siebie, czyli w hali sportowej przy ulicy Kościuszki 6-4. Natomiast na wyjeździe padł remis 5-5 i tu możemy mówić o zwycięskim remisie, ale na pewno o solidnej pracy pracy chłopaków, którą wykonali. Ja oglądałem ten mecz. Na pewno Bielsko trzeba pochwalić za profesjonalną transmisję, ale i grę naszych się dobrze oglądało, że skazywani na porażkę zawodnicy z naszego miasta, bo niżej w klasyfikacjach, niżej w rankingach, no pokazali, że sport taki jest, że wychodzisz, jest dyspozycja dnia, rozwalasz system.
11: To jest duży sukces, dlatego, że tak jak powiedziałeś, myślę, że nawet optymistów, nie wiem, czy wierzyli w to, że uda się.
10: A przepraszam, ja mówiłem na antenie, że ja wierzę, jako kibic.
11: Ja mniej może.
10: Tak, pamiętam.
11: Może to niezbyt ładnie z mojej strony, ale jestem ogromny szacun, bo też widzę no, w naszej hali, jak tylko powstała od 21 lat i poprzednie pokolenia, ale teraz tych chłopaków widzę. Niektórzy nie doceniają tego. Mówią tak, jak kiedyś się mówiło, tak dosyć ironicznie, a tam jakaś gra świetlicowa, ping-pong, po pierwsze nie ping-pong, tylko tenis stołowy i zobaczmy nawet, wystarczy wejść na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i w obojętnie której kategorii, czy to będzie młodzików, kadetów, czy juniorów, zobaczmy grupy, najpierw grupy eliminacyjne, w ogóle ilość uczestników, jakie tam jest sito, mówiąc też tak kolokwialnie, i później dojście do półfinałów, do finału i wytrzymanie i fizycznie, i psychicznie, bo jest to jednak ciśnienie niesamowite. A jeżeli chodzi, mówisz o awansie do Superligi, ogromny szacunek. No i czekamy na wrzesień, zobaczymy, co się będzie działo, jaki skład.
10: Zobaczymy, co się będzie działo, ale jeszcze zostajemy przy tenisie stołowym. Od 22 do 24 maja hala Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 22A zamienia się w takie wielkie miasteczko tenisowe. W naszym mieście będzie rozgrywany turniej Grand Prix Masters w tenisie stołowym. No właśnie, Krzysztof, takie miasteczko rozbijacie na 3 dni w hali od Siru.
11: Tak, tak naprawdę to jest takie ukoronowanie, to są takie turniej Mistrzostwa Polski, podsumowujące te wszystkie turnieje Mistrzostwa Polski indywidualne, Masters w wielu kategoriach wiekowych, liczmy tam od 35 lat do panów urodzonych w latach 30 ubiegłego wieku, jeden z panów ma 89 lat, wczoraj sprawdzałem, gratulujemy i zapraszamy. Myślę, że będzie się działo już od piątku rano, czyli cały piątek, sobota i w niedzielę półfinały i finały. Wspaniała impreza, która promuje też miasto. W ubiegłym roku oglądałem tą imprezę, rozmawiałem z zawodniczkami, zawodnikami. Są to często byli zawodnicy, nawet pamiętam, była pani Jolanta Szatkonowa, która kiedyś była wielokrotną mistrzynią Polski i gra teraz właśnie w tych turniejach. Przyjemnie jest z nimi porozmawiać, oni się świetnie czują w swoim gronie. Spotykają się praktycznie co 2 tygodnie na turniejach Grand Prix, ale to, co będzie w Ostródzie, to będzie krem de la krem, to będzie to najważniejsze wręczenie pucharów dla najlepszych w danych kategoriach wiekowych.
10: Można powiedzieć, że ci zawodnicy w Ostródzie kończą sezon.
11: Można powiedzieć, chociaż do mnie często w wakacje dzwonią nasi weterani, już nie będę nazwisk wymieniał, bo jest RODO. Słuchaj, czy w tą środę można przyjść pograć? Ja mówię, kurczę, idź na plażę, chłopie, 40 stopni. Nie, nie, no byśmy musieli tak jeszcze sobie popykać trochę w wakacje.
10: No widzisz, jak to jest, Krzysztof. Ale jeszcze na krótko o Ostruda Cup tegorocznym. 29 maja rozpoczyna się Ostruda Cup. 16 zespołów na starcie, ale nas interesuje ten najważniejszy, czyli nasz, Sokół Ostruda. Po raz drugi w historii tego turnieju stawiamy na jeden zespół po połączeniu Akademii Piłkarskiej i zespołu Sokoła Ostruda. To będzie debiut Piotrka Garnusza, wieloletniego wolontariusza, osoby związanej z tym turniejem. W tym roku Piotrka nie zobaczycie w roli wolontariusza, gdzieś tam osoby pomagającej w organizacji. Piotrek poprowadzi zespół Sokoła Ostruda. Krzysztof, ja tam zawsze jako kibic, ostrudzianin powtarzam, że a co nam szkodzi wierzyć, że wygramy?
11: To znaczy, ja uczestniczę w tym turnieju też już od chyba 11 lat. Od drugiego turnieju, a to jest 12. No, jestem tym panem z namiotu, jak te dzieci, które tam mnie spotkają na mieście. O, ten pan z namiotu właśnie. Ja tam się zajmuję właśnie wypisywaniem protokołów, prowadzeniem tabel i właśnie z Piotrem ściśle współpracowaliśmy przez tyle lat. Teraz on będzie w innej roli. Wziąłem ze sobą jeszcze, żeby nawiązać do ubiegłorocznego turnieju. Sokół Ostruda zajął rok temu 8 miejsce. Wygrała Jagiellonia Białystok przed Widzewem i Zniczem Pruszków. Myślę, że to 8 miejsce wcale nie było złe. no, firmy typu Widzew, Jagiellonia, my je kojarzymy z Ekstraklasą lub pierwszą ligą, ale tam trudno nam się porównywać z akademiami i z selekcją, która jest tam prowadzona, więc ja uważam, że rok temu te ósme miejsce, czyli w tak zwanej Lidze Mistrzów, bo Liga Mistrzów to jest miejsce od 1 do 8, drużyny grają w sobotę rano każdy z każdym w grupach i dwa najlepsze z grup z 16 zespołów tworzą Ligę Mistrzów, te, które są na trzecim, czwartym miejscu Ligi Europy, więc ja uważam, że jak będziemy, no jakbyśmy byli tak no nie w czołówce może, ale nawet czwarte, piąte, ale cieszmy się, że w ogóle ten Sokół to jest już niezły poziom i oni rywalizują bardzo fajnie z tymi firmami.
10: A pamiętajmy, że to są bardzo mocne marki. Jagiellonia, Białystok, Stal Rzeszów, Wisła Płock, Widzew Łódź. Tak jak mówisz, awans do Ligi Mistrzów jest uznaniem, a wszystko, co chłopaki wspólnie z Piotrkiem osiągnął, powiedzmy, już w niedzielę, no to jest jak najbardziej na plus.
11: Tam najbardziej, tak jak wcale się nie dziwię, bo też chodzę na turnieje w Sokole, próbuję swoich sił mój wnuk, więc wiem, jak rodzice, dziadkowie przeżywają. Przyjeżdżają całe grupy kibiców, rodziców z innych miast i ja jestem całym sercem za tym, żeby nasz Sokół był w tej Lidze Mistrzów. Myślę, że kibice bardzo pomogą.
10: Zapraszamy Was od 29 do 31 maja, natomiast w ten weekend przeżywamy tenisowe emocje. Za tydzień wrócimy do Was z relacją z tego wydarzenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Ostruda wraca do elity tenisa stołowego. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tomasz Sposób, trener. Trener, który prowadził chłopaków przez cały sezon i wzniósł na koniec ręce w geście triumfu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
10: Trenerze, radość ogromna, chociaż od tego wydarzenia historycznego, bo każdy awans, a w zasadzie to tak każdy mecz jest jakąś tam historią. Minęło sporo czasu, ale te emocje nadal są duże.
3: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim czuję dumę i radość z całego zespołu, bo nie ukrywam, że sezon był bardzo trudny. Dwumecz barażowy jeszcze trudniejszy, dlatego tym bardziej cieszy i smakuje ten awans. Cieszymy się jako cała drużyna z tego, że mogliśmy dać miastu tyle emocji oraz zrobić coś ważnego dla klubu i dla naszych kibiców. I też nie ma co ukrywać, ten awans to sukces i efekt pracy całego zespołu przez cały sezon. Przede wszystkim zawodników, ale również naszych działaczy, kibiców, jak również tutaj od razu na wstępie chciałbym podziękować miastu Ostruda oraz wszystkich sponsorów, którzy nas wspierają.
10: Trenerze, 6-4 wygrywamy w hali u siebie, na wyjeździe 5-5. Nie wiem, czy trener pamięta, ale myśmy po ostatnim meczu tej fazy zasadniczej ligowej rozmawiali, że tak naprawdę Stal Bielsko-Biała to jest rywal wyżej notowany, mają wszelkie atuty ku temu, żeby z nami wygrać. A wyście trochę tak na przekór cyfrom, statystykom pokazali, że to jest jednak sport.
3: Zdecydowanie tak i większość kibiców tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała stawiało jako takich murowanych faworytów. Nawet po pierwszym meczu u nas, gdzie wygraliśmy 6-4, dużo ludzi twierdziło w komentarzach, że to był tak zwany wypadek przy pracy i że nas w Bielsku-Białej kolokwialnie rozszarpią. Byliśmy na to gotowi.
10: No dobra, ale to który mecz był z perspektywy zawodników, a także trenera trudniejszy?
3: Trudniejszy na pewno był mecz w Bielsku-Białej. Chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy z chłopakami, że nie będzie, że bardzo ważny lub jakiś najistotniejszy jeden singiel czy jeden debel, tylko baraże po pierwsze. Musimy zagrać jak najlepiej 20 pojedynków. 16 singlowych, 4 deble i musimy być przygotowani na to, że będą trudne momenty i będzie ciężko. I wtedy możemy próbować liczyć na dobry wynik. Oczywiście nie wierzyliśmy, że na pewno awansujemy, ale wierzyliśmy, że mamy szansę i też dla mnie takim sygnałem bardzo pozytywnym było to, bo trzeba zaznaczyć, że pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą, w drugiej zaczęliśmy mieć naprawdę sporo kłopotów różnych, związanych z lekkimi urazami, z chorobami itd., itd., ale takim świetnym sygnałem był drugi mecz przedostatniej kolejki, gdzie już było widać, że każdy zawodnik z drużyny tak jakby wychodzi z kryzysu i daje sygnał, że jest coraz lepiej. Ostatni mecz pierwszej, drugiej rundy potwierdził to, a jak zobaczyłem chłopaków,

0: Ale tak, skuteczność, no, ja patrzę na wykres z pierwszej ligi, z danych PZTS-u. Kuba Kwapiś 85% skuteczność, Łukasz Sokołowski 55%, Maksymilian Miastowski 58%, Jacek Mitas 58%. To nie są jakieś rewelacyjne statystyki, ale pomimo tego jest awans.
1: Czy nie są rewelacyjne statystyki? Myślę, że siłą też naszej drużyny było to, że Liga Północna była bardzo wyrównana. My nie mieliśmy prawie żadnego meczu z wynikiem 10-0-9-1. Było wiele takich meczy, które wygrywaliśmy 6-4. Były mecze remisowe, przegrywaliśmy i w drugiej rundzie, nie ma co ukrywać, kolokwialnie kilka razy cierpieliśmy. Możliwe, że to było też takim sukcesem i ważnym momentem dla nas, że my byliśmy gotowi, chłopcy byli gotowi, że mogą być ciężkie momenty w barażu i to nie była dla nas nowość. Bielsko-Biała przez swoją ligę, można powiedzieć, przeszła jak torpeda i tak jak przed barażami mówiliśmy, jeśli oni, okaże się, że w barażach zaczną cierpieć i będzie coś nie tak, wtedy zacznie się dobry mecz i tak było.
0: Ale okej, bo przed sezonem mówiło się, że to na barkach Łukasza Sokołowskiego będzie spoczywał ciężar zespołu, a okazało się, że Kuba Kwapiś dźwignął ten sezon fenomenalnie, co pokazał na przykład w barażach, bo to od jego gier i jego piłeczek zależało najwięcej, tak w teorii patrząc.
1: Jeśli patrzymy tylko na statystyki, to może to tak wyglądać, tylko trzeba też wiedzieć o tym, że w pierwszej lidze mamy podział na pierwszy i drugi stół. W teorii na pierwszym stole gra dwóch zawodników z wyższym rankingiem, a na drugim stole w teorii ze słabszym rankingiem. Można to tak porównywać, ale jeszcze wracając do Kuby Kwapisia. Kuba Kwapiś jest takim zawodnikiem, że w najtrudniejszym momencie, jak coś, powiedzmy kolokwialnie, się pali i trzeba zrobić coś niemożliwego, jak miałbym w najtrudniejszym momencie, najbardziej stresującym, kogo wysłać do boju, o jego wybieram od razu w ciemno, dlatego on był też w barażu ustawiany nie jako rozgrywający, tylko do rozgrywania ostatnich pojedynków, czyli tak jak u nas grał ostatni pojedynek z Szymonem Kolasą, tak tam też grał ostatni pojedynek.
0: Jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Ja pamiętam, że trener wspominał tak. Na początku to my się chcemy utrzymać w tej lidze. Potem mówił trener, że a jak wygramy rundę zasadniczą, no dobrze, to wygramy. Okazało się, że awansowaliśmy do najwyższej klasy rozgrywkowej. To jak smakuje awans przez pryzmat skromności? Bo od początku mogliście mówić, a butnie, jedziemy po Superligę i nic nam nie zrobicie.
1: Powiem szczerze tak, awans smakuje bardzo dobrze, rewelacyjnie i tak jak pan powiedział, na początku sezonu naszym celem zawsze jest utrzymanie, ale nie oszukujmy się, takim składem myśleliśmy, żeby powalczyć o jak najlepsze miejsce w pierwszej trójce. Nie, ja jako trener na pewno nie myślałem o tym, że musimy awansować, że możemy, ale chcemy walczyć o pierwszą trójkę. Co mnie najbardziej cieszy, to to, że byliśmy w tym dwumeczu w barażowym całą drużyną. Chłopcy pokazali ogromną siłę woli, charakter oraz, że stworzyli bardzo dobrą atmosferę i myślę, że to było kluczowe.
0: Wracamy do Lotto Superligi. Powrót czarnego konia?
1: Myślę, że przy czarnego konia. Większość ludzi może powie, że niespodziewanie wygraliśmy baraże, ale według mnie nie jest to wielkie zdziwienie po tym, co chłopaki pokazali w dwumeczu, bo poziom sportowy był naprawdę w dwumeczu bardzo wysoki oraz dramaturgia tak samo.
0: Kiedy ostatni raz graliśmy? Trener przypomni.
1: 4 lata temu.
0: 4 lata temu. Od tego czasu się Lotto Superliga zmieniła, bo wtedy się mówiło, że jak nie masz sowitego portfela, to nawet jakbyś miał największe talenty na świecie, to nie ma co startować.
1: Myślę, że od tamtego czasu Superliga nie zmieniła się i przeskok z pierwszej ligi do Superligi wiąże się, jeśli chodzi o tenis stołowy, z gigantycznym skokiem finansowym, ale też z dużym skokiem organizacyjnym.
0: To już pewne, że jesienią zagramy?
1: Tak, to jest pewne, ponieważ wygraliśmy dwumecz barażowy.
0: Nie, chodzi mi bardziej o finanse klubu, chociaż Tomasz Krzeszewski powinien odpowiedzieć na to pytanie, ale finanse klubu będą wymagały jednak sporego zabezpieczenia.
1: Tak jak pan powiedział, na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes albo wiceprezes naszego klubu, ale tak, jestem święcie przekonany, że zagramy w Superlidze we wrześniu.
0: Trenerze, ale jeszcze wrócimy do awansu. O młodzieży chciałem porozmawiać, bo z Gliwic worek medali przywieziony. Mamy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. To oznacza, że myśl szkoleniowa pana, ale też Tomasza Krzeszewskiego, czy trenerów szarmachów,

0: jednak przynosi skutek, bo pojawiali się też tacy, którzy mówili w Ostródzie, a tam dzieci i młodzież, lepiej skołować pieniądze na Lotto Superligę i tam niech jakaś armia zaciężna odbija piłeczkę raz w tygodniu, przyjdzie 30 osób, pomacha, pokrzyczy, fajnie, rozstaną się. To jednak ta myśl szkoleniowa, że stawiamy na dzieci i młodzież, się sprawdziła, bo 4 medale na mistrzostwach w Gliwicach, Julka Szarmach multimedalistka, wielokrotna uczestniczka turniejów, ale też i międzynarodowych mistrzostw. Kiedy ten kobiecy zespół w Ostródzie?
1: Cieszę się, że pan ogólnie zadał to długie pytanie, ale tak, odpowiem na to w taki sposób, że przed nami jeszcze a propos sportu młodzieżowego, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, mistrzostwa Polski kadetów, które dzisiaj zaczynają się w Rawie Mazowieckiej, oraz mistrzostwa Polski żaków w Gdańsku, więc myślę, że na to podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. A tutaj chciałbym podkreślić też rolę i zasługi właśnie naszego prezesa Tomasza Krzeszewskiego oraz wiceprezesa Krzysztofa Jarmowicza, którzy robią wszystko, żeby nasz klub był zorganizowany najbardziej profesjonalnie, jak tylko się da. Oczywiście na miarę naszych możliwości. I to cieszy.
0: Czyli co? Dzieci i młodzież to jest nadal podstawa. Mamy Superligę, ale niech ten ogromny sukces nie zasłoni tego celu, którym jest szkolenie dzieci i młodzieży.
1: Zdecydowanie taki awans do Superligi i to, w jaki sposób awansowaliśmy, jest rewelacyjny, ale najważniejszym punktem i priorytetem w naszym klubie dalej jest i będzie szkolenie dzieci i młodzieży i organizowanie im jak najlepszej infrastruktury do tego, żeby mogli się rozwijać.
0: Ale to jak, za wami już kilka treningów, to tak tym młodym pokazaliście Kwapisia, Sokołowskiego, Maksymiliana Miastowskiego i pokazaliście i powiedzieliście, zobaczcie, za kilka lat to wy będziecie tak grać.
1: Zdecydowanie. Dzieciaki mogą widzieć to u nas na meczach, jak daleko im brakuje, ale też u nas są takie zasady, prezes Tomasz Krzeszewski wprowadził takie zasady, że dzieciaki z najmłodszych grup w poniedziałki i środy mają z nimi trening 20-30 minutowy, więc już mają kontakt z pierwszoligowcami i to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na wyobraźnię i rozwój młodych zawodników.
0: No, to niebawem z zawodnikami z Superligi tenisa stołowego.
1: Od września tak.
0: Od września tak. Trenerze, feta w Urzędzie Miasta, miły akcent, miasto Ostróda pomaga tenisistom stołowym super tak poświętować chyba na sali, w której podnosi się rękę za najważniejszymi sprawami w naszym mieście.
1: Tak, zdecydowanie tak. Oprócz tego, że była wczoraj feta w Urzędzie Miasta, to też czuliśmy ogromne wsparcie w trakcie trwania całego sezonu od burmistrza, pana Rafała Dąbrowskiego, od całego Urzędu Miasta i przed samymi baraszami też czuliśmy ogromne wsparcie i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście dziękujemy za całe wsparcie organizacyjne i finansowe miastu i panu burmistrzowi.
0: Tort był dobry?
1: Tort był bardzo smaczny, już dawno tak dobrego nie jadłem.
0: O, to trzeba sprawdzić, gdzie urząd kupił tort dla tenisistów stołowych, to tak żartobliwie oczywiście. Trenerze, mówi trener, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Ilu zawodników z obecnego składu zagra w Superlidze? Może trener dać dziś gwarancję?
1: Powiem szczerze, Superliga jest bardzo silna. W tej chwili mogą się pewne rzeczy pozmieniać, ale na 99% z naszego dzisiejszego składu 3 zawodników będzie grało w Superlidze.
0: Którzy?
1: Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, a resztę pozostawię w tajemnicy, żeby nie było już możliwości wykluczenia, kto nie będzie nas reprezentował w przyszłym sezonie.
0: No dobra, jak zwykle tajemniczo. To co? Gramy o utrzymanie na początek.
1: Powiem szczerze, najpierw zobaczymy na koniec sierpnia, jakie będą składy wszystkich drużyn, a jeśli miałbym się dzisiaj wypowiadać, bo ja bym bardzo chciał, żeby drużyna grała składem, który wywalczyła, na daną chwilę bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w takim składzie wywalczyli kilka punktów. Ale konkretnie o Superlidze będziemy mogli rozmawiać na koniec sierpnia.
0: No dobra, to jeszcze pytanie chyba najtrudniejsze. Wracacie na dużą halę w Odsirze, czy gramy jednak na małej hali? Bo to ma znaczenie z perspektywy kibiców, pracowników Odsiru, no ale przede wszystkim też samych zawodników, bo musimy tu wspomnieć, że oprawa meczów superligowych wygląda już zdecydowanie inaczej.
1: Tak jak już powiedziałem wcześniej, wiemy, jesteśmy świadomi, że Superliga to będzie dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale na razie chcemy się cieszyć tym awansem i sukcesem, a czas na analizę i takie dokładne, już dobre przygotowanie na Superligę jeszcze przyjdzie.
0: Trenerze, gratuluję jeszcze raz. Sporo emocji dostarczyliście, bo ja obserwowałem na żywo ten pojedynek barażowy. Gratulacje dla chłopaków. Widzimy się we wrześniu.
1: Tak, dziękujemy bardzo za wsparcie i ja też z tego miejsca chciałem również pogratulować tego awansu naszym kibicom, którzy nas bardzo mocno wspierali.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Dostępnych jest 900 miejsc, a swoją ofertę szkoły przygotowały bardzo skrupulatnie. Ostródzki ekonomik postawił na sprawdzone kierunki kształcenia. To m.in. technik ekonomista, ale też technik żeglugi śródlądowej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu Henryk Rybacki, dyrektor zespołu szkół zawodowych imienia Sandora Petofi w Ostródzie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: Nowości, czy raczej sprawdzone kierunki? Dobra, to zapytam inaczej. Ekonomik będzie, czy nie?
3: Ekonomik będzie. Ja zresztą do tej nazwy jestem bardzo przywiązany i też ją bardzo szanuję. W naszym logo, które opracowaliśmy, może w naszym, nie logo, a muralu, który widnie na szkole, na ścianie szkoły, a który został, powiem, stworzony na okoliczność 60-lecia, jest też nazwa Ekonomik, także jak najbardziej się tej nazwy trzymamy. Natomiast nie tyle może będziemy używać słowa kusić, nie taka jest nasza idea, natomiast chcemy przedstawić racjonalną ofertę, taką, aby wybór uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, był rzeczywiście przemyślany i rzeczywiście ten wybór związany z wyborem naszej szkoły miał takie podłoże racjonalne. Przedstawiamy w tym roku zawody, w których kształcimy do tej pory, to znaczy technik spedytor, technik ekonomista oczywiście, technik żywieniowo-gastronomicznych, technik organizacji turystyki, technik informatyki, technik analityk. Do większości tych zawodów planujemy nabór w pełnej jednorodny, to znaczy każda klasa byłby to jeden zawód i jedynie, jeżeli chodzi o technikę analityka i technika żeglugi śródlądowej, tutaj planujemy łączyć, ale to się wszystko wiąże również z ilością chętnych. Jeżeli będzie większa liczba chętnych do tych zawodów, to będziemy starali się otworzyć również klasy jednorodne w tych zawodach. Także tutaj ograniczenia nie ma, to jest tylko wstępna propozycja wiążąca się z możliwościami organizacyjnymi szkoły. A oprócz tego kontynuacja zawodu w liceum, kontynuacja przygotowania prozawodowego, może tak w liceum ogólnokształcącym. Prowadzimy, przypomnę, tam oddział przygotowania wojskowego, klasa wojskowa. Jak najbardziej mamy tutaj powiem i sukcesy, ale też i duże zainteresowanie. No i myślę, że obecny czas, który charakteryzuje się tym, że potrzeba szkolenia w zakresie wojskowości jest duża, myślę, sprzyja temu, abyśmy to kształcenie kontynuowali.
0: Panie dyrektorze, jak sprawdza się wirtualna strzelnica? Bo taką macie do swojej dyspozycji. Z tego, co pamiętam, to byliście pierwszą szkołą w powiecie ostródzkim, która skorzystała z tego ministerialnego dofinansowania i stworzyła wirtualną strzelnicę.
3: Tak, tutaj organ prowadzący, Starostwo Powiatowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej rzeczywiście taką strzelnicę dla szkoły, że powiem, zafundowała, tak to bym określił. W każdym bądź razie jest to bardzo dobre wyposażenie szkoły, sprawdza się nam, jest ono dedykowane nie tylko uczniom klasy wojskowej, ale też wszyscy inni uczniowie, którzy w ramach swoich zajęć wykażą taką chęć, zainteresowanie, żeby też skorzystać z tej strzelnicy. Jest ona usytuowana na terenie szkoły, korzystają z tej strzelnicy. Także z tego nabytku jesteśmy bardzo zadowolenie.
0: Panie dyrektorze, o techniku żeglugi śródlądowej trochę więcej chciałem porozmawiać. To jest kierunek, który może dać nam szansę na pływanie między innymi na statkach żeglugi śródlądowej. Tu w Ostródzie mamy żeglugę ostródzko-elbląską. Prezes Cezary Wawrzyński mówi, że potrzeba młodych ludzi, tylko mówi też o dużej konkurencji. Jeśli ktoś już ma takie papiery, to z reguły wybiera dużych armatorów, którzy gdzieś tam pływają nawet po świecie, ale są kłopoty, problemy z naborem. Pan pamięta, żeby był pełen rocznik na tym kierunku?
3: Zdaje się, czy był pełen rocznik? Nie było takiej sytuacji. Mieliśmy 16-17 uczniów w oddziale, ale mimo wszystko był to oddział łączony. Jest to zawód bardzo atrakcyjny. Potrzeba na rynku jest ogromna. Sam region Mazur, Warmii, to jest region silnie turystyczny, gdzie wody jest bardzo dużo i ta żegluga śródlądowa jest potrzebna i wykorzystana. Natomiast brakuje ludzi do pracy na statkach. Staramy się kształcić w tym zawodzie i zapewnić i rzeczywiście dać jak najwięcej umiejętności i wiedzy uczniom w tym zakresie. Współpracujemy z żeglugą ostródzko-elbląską, ale to nie jest jedyne przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane z uczniami. Mamy tutaj i sygnały, takie duże zainteresowanie ze strony chociażby żeglugi augustowskiej. Też i w Giżycku jest duży park wodny, który potrzebuje ludzi do pracy z tym wykształceniem. Uczniowie nasi podejmują pracę żegludze ostródzko-elbląskie, podejmują też pracę w innych przedsiębiorstwach. Są tacy, którzy wybierają się na Akademię Morską w Gdyni. Także tutaj możliwości, jeżeli chodzi o uczniów w tej materii, są naprawdę bardzo duże. W dodatkowych praktykach morskich uczniowie mogą również pływać na statkach morskich, także to nie jest też jakieś ograniczenie, ale natomiast jest to dość świetny taki przyczółek, świetne przygotowanie do tego, aby rzeczywiście móc spełnić swoje marzenia. Jeżeli ktoś chciałby być wilkiem morskim, to jak najbardziej jest to okazja, czy jest to miejsce do tego, aby swoją drogę rozpocząć w zespole skór zawodowych sztandarapetów.
0: Badacie losy absolwentów tego kierunku? Oni rzeczywiście pracują w zawodzie?
3: Trudno mówić o badaniu w ogóle losów absolwentów, ponieważ uczniowie, opuszczając szkołę, nie mają ani obowiązku, bowiem przedstawiania swojego dalszego wyboru. Natomiast staramy się robić to taką drogą, dokonać wywiadu taką drogą pantoflową, tak to nazwijmy, rozmawiając też z innymi uczniami. I rzeczywiście doświadczamy takich informacji, że część uczniów podejmuje pracę również w tym zawodzie.
0: Panie dyrektorze, waszym atutem jest to, że macie internat. 188 miejsc dostępnych. To w dzisiejszym świecie, gdzie też młodzi ludzie pochodzą z terenu powiatu ostródzkiego, a nawet i spoza, to jest wasz atut, że na miejscu, tak naprawdę drzwi w drzwi, można i mieszkać, i się uczyć.
3: Tak, myślę, że jest to niezwykle ważny atut i staramy się z tego korzystać. I tutaj właśnie w kontekście też technika żeglugi śródlądowej chciałbym powiedzieć o tym, że w zasadzie po tej stronie Wisły to jesteśmy jedyną szkołą, która kształci w tym zawodzie. Najbliższa szkoła jest w Nakle nad Notecią, a więc już z drugiej strony to jest województwo kujawsko-pomorskie. I z tego regionu Warmii, Mazur, nawet tutaj z Powiśla, zachęcamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby podjąć naukę w tym zawodzie, że mogą podjąć naukę w naszej szkole i to, o czym pan redaktor wspomniał, zapewniamy internat, a więc i zakwaterowanie, wyżywienie. Ostróda jest miejscowością o takim świetnym położeniu w sensie komunikacyjnym, bo można i dojechać drogą, i pociągiem. Także w sensie bowiem możliwości dotarcia do Ostródy jest to sprawa bardzo prosta, więc jeżeli ktokolwiek chciałby podjąć naukę w naszej szkole, między innymi w tym zawodzie, to serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz mówię, oferujemy internat w bardzo dobrym standardzie, łącznie z wyżywieniem, tak pan redaktor wspomniał, w cudzysłowie w kapciach można przejść do sal lekcyjnych po to, żeby podejmować naukę. Pracownie wyposażone są również w symulatory, dlatego jest to nauka dość atrakcyjna. Myślę, że to tylko kwestia rozmowy z rodzicami, przedyskutowania, co chciałbym w życiu robić. I jeżeli tak, to jeszcze raz serdecznie zapraszam, zachęcam. Organizujemy Dzień Otwarty Szkoły. Można przyjechać, dopytać więcej, ale jeżeli ktoś nie miałby okazji w tym dniu dotrzeć do szkoły, każdego innego dnia można umówić się w szkole, zadzwonić, przyjechać, obejrzeć. Wszystkich tych, którzy zainteresowani są podjęciem nauki w naszej szkole, chcemy i mamy taki zamiar i takie przekonanie i przygotowani do tego jesteśmy, aby jak najlepiej ich o tej naszej szkole, o tych możliwościach poinformować.
0: Także wchodzicie na stronę internetową Ostródzkiego Ekonomika, tam macie już specjalną zakładkę nabór, jest informator na rok szkolny 2026-2027, klasa wojskowa, technik żeglugi śródlądowej, no i technik ekonomista, to stałe marki w portfolio ZSZ imienia
3: Sandora. Technik spedytor, dodam, też bardzo ważny zawód, bardzo dużym, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół podstawowych, także tutaj też można zobaczyć w tym kontekście, bowiem jeżeli chodzi o ten zawód, to też możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia wózka widłowego, też taki na wyposażeniu szkoły, a więc w trakcie zajęć szkolnych uczniowie mogą bezpośrednio poćwiczyć na takim też również sprzęcie, nie mówiąc o symulatorze, który też jest do dyspozycji uczniów.
0: Ci, którzy zdecydują się na naukę w klasie wojskowej w Ostródzkim Ekonomiku, muszą decyzję podjąć nieco szybciej. Rekrutacja w tym przypadku upływa 27 maja.
2: Zmieniamy temat.
0: Ostróda tenisową stolicą Polski. W naszym mieście rozgrywane są Mistrzostwa Polski Masters. To zawodnicy, którzy mają nawet 80 lat i nadal grają w tenisa stołowego.
4: Tomasz Życimski, sędzia główny Mistrzostw Polski Masters.
0: Znajdujemy się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Panie sędzio, ilu zawodników mierzy się do niedzieli o tytuły najlepszych zawodników w tenisie stołowym w tej, no można powiedzieć, kategorii jak wino, dojrzałej?
4: 324 zawodników, z tego jest 50 kobiet i 274 mężczyzn.
0: Kategorie wiekowe?
4: Kobiety grają w 6 kategoriach wiekowych, od 40 roku życia do 75 plus praktycznie. Mężczyźni od 40 roku życia, ostatnia kategoria to jest 85 plus.
0: Podziwia pan ich, jak tak stoją za tymi tenisowymi stołami? Mają czasem nawet po ponad 80 lat i nadal grają.
4: Podziwiam i to jest argument na to, że tenis stołowy to sport na całe życie.
0: I teraz jeszcze o tym, że to nie są przypadkowi ludzie tutaj. Oni musieli zagrać w 9 turniejach, gromadzić punkty rankingowe, żeby awansować tu i kończyć sezon w Ostródzie.
4: Tak, warunek jest taki, że muszą grać w Grand Prix Polski, Masters. Było 9 Grand Prix, mieli limit do zaliczenia, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski, Masters.
0: Sędziuje pan, patrzy pan na tych zawodników jak? Bardziej w atmosferze przyjaźni, czy raczej ta nutka rywalizacji jest na pierwszym miejscu?
4: Myślę, że na pewno przyjaźń i sentyment i znajomość się lat, ale rywalizacja przy stole zawsze zostaje i będzie. Zawsze ktoś chce wygrać, ktoś chce jak najlepszy wynik zająć. Także podziwiam ich i cieszę się, że tu przyjeżdża takie zawody.
0: Skąd pan przyjechał na Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym?
5: Dolny Śląsk, okolice Lądka Zdrojów, tego zalanego.
0: Ile turniejów Grand Prix pan rozegrał, żeby przyjechać tu do Ostródy?
5: 6. 6 albo 7, nie pamiętam teraz, ale chyba 6. No, najwyżej byłem 2 razy 5-6, a tam 9-12. Także piąte miejsce było dla mnie sukcesem.
0: O co pan gra w ten weekend w Ostródzie? To jest raczej zabawa, rywalizacja. Ile lat w tenisie stołowym pan siedzi? Amator, czy jednak była przygoda z zawodowstwem?
5: Nie, żadnej przygody z zawodowstwem. Amator. Zacząłem grać przed 40. W szkole gdzieś tam się kiedyś grało i tak. Zacząłem właśnie, przygodę z weteranami zacząłem od Ostródy 22 lata temu, jak skończyłem 39 lat i od tej pory jeżdżę praktycznie co roku. W zeszłym roku nigdzie nie byłem, bo byłem po operacjach.
0: Co daje panu ten sport?
5: Na pewno dużo satysfakcji, ruch.
0: Panowie, znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Masters. Skąd przyjechaliście do Ostródy?
6: Z Rumi.
0: Rywalizacja, czy jednak bardziej tak na sportowo, na towarzysko?
6: Rocznik 75 plus, starsi panowie. Gramy trochę na emeryturze zaczęliśmy grać i jesteśmy amatorami z krwi i kości, a grają tu zawodowcy. A jesteśmy dumni, bo udało mi się wygrać na przykład Grand Prix Polski, a mój kolega z klubowego trzecie miejsce. I teraz czekamy na nagrody.
0: Panowie, niektórzy jeżdżą wędkować, a wygracie w tenisa.
7: Dla zdrowia i przyjemności. I dla zabicia czasu trochę też, nie?
0: A żona jest zła?
7: Musi tolerować to. Niestety.
0: W ilu turniejach pan wziął udział? Bo minimum 3 to jest prawo gry tutaj.
7: Myśmy jak brałem jeden, nie, 8, w 8.
6: A ja w 9. W 9 turniejach Grand Prix Polski. W czołówka byłem i udało się wygrać Grand Prix Polski. A teraz weszliśmy do finału.
0: Trzymam kciuki za złote medale.
6: Dziękujemy ślicznie, nie zawiedziemy.
0: Śmiało możemy powiedzieć, że Ostróda jest tenisową stolicą Polski. Pamiętajcie, nasz zespół, czyli Energa Morliny Ostróda, awansował też do Lotto Superligi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Miasto Ostróda będzie rozdawać kwiaty i to nie jest żart ani żadna reklama, a bardzo ciekawa informacja dla Ostrudzian. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną jest Katarzyna Sosnowska-Rama z Wydziału Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Mamy kwiatki na wasze rabatki. Takim hasłem przywitaliście mieszkańców Ostródy kilka dni temu. Akcja niezwykła, bo po raz pierwszy w Ostródzie urzędnicy będą dawać kwiaty. O co chodzi?
8: Kwiaty, tak, i uściślimy od razu, że nie kwiaty cięte, ale sadzonki, tak jak właśnie tutaj mówiliśmy, na rabatki. Zmieniamy nieco wystrój Ostródy i w związku z tym, żeby te kwiatki się nie marnowały zgodnie z duchem eko, chcemy je przekazać mieszkańcom, żeby mogli je zasadzić tam, gdzie będą mieli ochotę, czy w swoich doniczkach na balkonach, czy w swoich ogródkach. Cała akcja już 25 maja.
0: Czyli w poniedziałek, gdzie i kiedy trzeba przyjść i co ze sobą mieć?
8: Czekamy w godzinach 11-12 w trzech lokalizacjach. W parku przy ulicy Czarnieckiego będą rozdawane stokrotki i niezapominajki. W pasażu stokrotki i niezapominajki również z donic murowanych. No i jeszcze na rogu ulicy Czarnieckiego i Grunwaldzkiej bratki ogrodowe. I zdecydowanie warto przyjść i pamiętać o tym, żeby przynieść ze sobą jakiś karton, skrzyneczkę albo worek, do którego będzie można te kwiatki zapakować.
0: Gdzie jest haczyk? To znaczy jakaś opłata, piosenkę będzie trzeba zaśpiewać, czy cokolwiek zrobić, żeby dostać te kwiaty?
8: Nie będzie trzeba nic zrobić, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę zaśpiewać piosenkę, to na pewno będzie nam bardzo miło.
0: Czy bierzecie pod uwagę to, że będzie jakiś sprytny mieszkaniec, który przyjedzie, nie wiem, paleciakiem i będzie wam kazał załadować wszystkie te kwiatki? To znaczy, czy będzie obowiązywać zasada, kto pierwszy, ten lepszy, zasada poszanowania społecznego, że weźmie pan 4, a nie 40?
8: Zasada, myślę, że jest taka, że wierzymy w naszych mieszkańców. Ostrudzianie i Ostrudzianki już nieraz pokazali, jak potrafią myśleć o innych, więc każdy na pewno przyjdzie po tyle kwiatków, ile potrzebuje i mamy nadzieję, że wszyscy odejdą z szerokimi uśmiechami i pięknymi kwiatami.
0: Mieliśmy już w przeszłości takie przypadki, że kwiaty ginęły z miejskich rabat do nic. No to jest okazja, żeby legalnie, jeśli wam podobały się te kwiaty, to żeby je pozyskać i nie narażać się na odpowiedzialność karną.
8: Właśnie tak. Można teraz je przygarnąć, zaopiekować. Podobna akcja była też jesienią z dyniami. Wówczas też mieliśmy taki przykry incydent wynoszenia dyń, natomiast już na sam koniec tego okresu jesiennego można było te dynie faktycznie wziąć i wykorzystać, więc zachęcamy mieszkańców do tego, żeby obserwować nasze media społecznościowe i na pewno takie akcje dla mieszkańców będą jeszcze nieraz organizowane.
0: W poniedziałek od godziny 11 warto przyjść do parku przy ulicy Czarnieckiego. Przy pasażu będą rozdawane kwiaty. Miejskie rabaty będą wymieniać roślinność. To znaczy letnie nasadzenia zastąpią te wiosenne, a te wiosenne my, Ostrudzianie, możemy zabrać całkowicie za darmo do swoich domów.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz w Meloradiu Mazury porozmawiamy o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To temat dla tych, którzy chcieliby założyć mundur, a na pytanie, jak to zrobić i jakie trzeba mieć kwalifikacje, porozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie to jest, no właśnie, jednostka administracyjna dla czterech powiatów, czyli powiat ostrudzki, iławski, działdowski i nowomiejski. No i te informacje kierujemy właśnie dla mieszkańców tych czterech powiatów zlokalizowanych w naszym regionie. Jakie wymagania trzeba trzeba spełnić, żeby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Wiek chyba 18 lat to jest absolutne minimum.
9: Ukończenie 18 roku życia to jest podstawowy wymóg do tego, żeby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, minimum wykształcenie podstawowe, tak naprawdę ważnym aspektem jest to, żeby też przejść tak naprawdę badania lekarskie, badania lekarskie oraz badania psychologiczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Jeżeli chodzi o dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać do tego, żeby złożyć takowy wniosek, to przede wszystkim dowód osobisty, bo tutaj bez tego dowodu osobistego nic nie załatwimy. Zdjęcie takie jak do dowodu osobistego. Możemy również wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje typu prawo jazdy, tak? No i też ze sobą należy wziąć świadectwo ostatnio ukończonej szkoły.
0: Wspomniałeś, że musimy mieć wykształcenie, no co najmniej podstawowe, tak? Czyli skończoną szkołę podstawową, ale na przykład, nie wiem, jeśli mam dodatkowe kwalifikacje, to jest jakiś handicap dla mnie, jakiś dodatkowy bonus?
9: Oczywiście tak, no każda dodatkowa kwalifikacja otwiera tak naprawdę nowe możliwości, także tak jak już wcześniej wspomniałem, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej minimum podstawowe wykształcenie, natomiast każde kwalifikacje dodatkowe są mile widziane.
0: Okej, a co jeśli mam coś tak zwanego za uszami? Muszę mieć świadectwo o niekaralności, czy nie wiem, jak tam przekroczyłem, powiedzmy, prędkość, dostałem mandat, to już mnie dyskwalifikuje.
9: Takie rzeczy jak mandaty tutaj nie dyskwalifikują, natomiast niekaralność za przestępstwa umyślne rzeczywiście jest tutaj wymagana.
0: Czyli tak, gromadzę te dokumenty, o których wspomniałeś, udaję się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. O tym, jak pracujecie i kiedy macie dodatkowe dyżury, bo takowe są, zaraz o tym wspomnimy, ale jak ta procedura się odbywa? Ja muszę jakiś wniosek wypełnić, przejść psychotesty, jeśli tak, to gdzie?
9: Tak naprawdę drogi do nas, dotarcia do Wojskowego Centrum Rekrutacji możemy zacząć od drogi tak naprawdę standardowe, tak? Czyli po prostu przyjść z ulicy, złożyć wniosek w formie papierowej. Możemy również zarejestrować się przez portal zostańżołnierzem.pl. Tutaj po zarejestrowaniu się wniosek zostanie skierowany do WCR-u, który go w miarę szybko rozpatrzy, skontaktuje się z nami, umówi spotkanie i wtedy już wiemy, gdzie, kiedy mamy się stawić i ta procedura rusza. Natomiast tak jak mówię, jeżeli czy to będzie forma papierowa, czy to będzie forma internetowa, tutaj kończy się to złożenie wniosku na miejscu. Jeżeli złożymy ten wniosek, następnie wyznaczamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych, tak? I jeżeli wszystko będzie w porządku, uzyskamy tą zdolność do dopełnienia służby, to dostajemy decyzję o skierowaniu do odbycia służby.
0: Dobrze, ale gdzie te badania się odbywają? Tu u nas w WCR-ze w Ostródzie?
9: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o badania lekarskie i psychologiczne, odbywają się tutaj na miejscu, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ulica Jana III Sobieskiego 2.
0: Marku, szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne. My musimy przejść oba te szkolenia. Może na początek szkolenie podstawowe.
9: Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, jest to 27 dni szkolenia zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Tak naprawdę podczas tego szkolenia uczymy żołnierzy podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, czyli posługiwanie się bronią, musztra, regulaminy, podstawy survivalu, udzielania pierwszej pomocy. No i kończymy to już, tak jak wcześniej wspomniałem, złożenie przysięgi wojskowej. I to jest ten pierwszy etap 27 dni szkolenia. Natomiast drugim etapem jest szkolenie specjalistyczne. Trwa ono 11 miesięcy i jest to szkolenie również dobrowolne, tak? Bo jeżeli skończymy pierwszy etap dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to szkolenie podstawowe, możemy dalej zostać w wojsku, natomiast jeżeli chcemy na etapie szkolenia podstawowego zakończyć tą swoją przygodę, to oczywiście zostajemy przeniesieni do rezerwy i wracamy być może do swojej na przykład pierwotnej pracy, bądź obieramy jakiś inny życiowy kierunek.
0: Jasne. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wspomniałeś, że jesteśmy kierowani do jednostki wojskowej, no to jeśli chodzi o mieszkańców powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, to jest jednostka w Morągu, gdzie możemy zostać skierowani?
9: Tak naprawdę turnusem, który moglibyśmy zaproponować tutaj najbliżej dla mieszkańców tych naszych czterech administrowanych powiatów i będzie to szkolenie realizowane w Morągu przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, także jeżeli ktoś jest chętny, to już z tego miejsca możemy tutaj serdecznie zaprosić. Miejsca jeszcze mamy, także jeżeli ktoś by chciał zmienić może swoje życie albo przeżyć życiową przygodę, to jak najbardziej można skierować swoje kroki do WCR-u w Ostródzie.
0: Co za benefity, bo wynagrodzenie żołnierz dostaje od jakiego momentu i w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie?
9: Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to tutaj od pierwszego dnia żołnierz ma płacone, tak? Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to taki żołnierz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 6300 zł brutto. Wiadomo, że na szkoleniu podstawowym jest również zakwaterowany na terenie jednostki, więc wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, to wszystko otrzymujemy tak naprawdę od państwa.
0: Ale otrzymujemy też pewne takie bonusy, bo jeśli jesteśmy żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a na przykład armia potrzebuje specjalistów w kierunku, w którym my jesteśmy wykształceni, no to chyba mamy pierwszeństwo w takim naborze na żołnierza zawodowego.
9: Tak, jeżeli są to preferowane kierunki bądź wykształcenie, to jak najbardziej jest tutaj to brane pod uwagę.
0: Marku, ale wspomnieliśmy w pewnej części naszej rozmowy o tym, że wrócimy do godzin otwarcia. Jak trafić do WCR-u w Ostródzie? No adres za chwilę przypomnisz, ale w jakich dniach wy jesteście otwarci? Bo z tego co pamiętam, to też jedna sobota w miesiącu przypada jako dla was, jako sobota pracująca. Możemy wtedy wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
9: Jest to sobota w kwartale, tak? Jedna wyznaczona, natomiast tutaj należałoby śledzić też czy to Facebooka, czy stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie my tak naprawdę ogłaszamy tą sobotę, która jest pracująca. Natomiast jeżeli chodzi o godziny otwarcia, tak, to każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 18.00 jesteśmy otwarci. Od wtorku do piątku jest to godzina 7.30 do 15.30. Służymy też pomocą pod telefonem, więc jeżeli ktoś by chciał się umówić na konkretną godzinę, to jak najbardziej możemy do nas zadzwonić, umówić się na takie spotkanie.
0: Obecnie trwa rekrutacja na 27-dniowe szkolenie podstawowe, które rozpocznie się 8 czerwca. Jeśli jesteście zainteresowani dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową, to skierujcie swoje kroki do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
2: Wracamy do sprawy.
0: Teraz o sprawie, która zbulwersowała mieszkańców Ostródy. Blisko rok temu na rondzie u zbiegu ulic 11 listopada i Pieniężnego postawiono tablicę poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce. Obelisk postawiono jednak bez zgody władz miasta, a także zarządu dróg powiatowych. Policja namierzyła sprawcę, sąd go ukarał, ale tablica stoi nadal. Temat omówiłem z burmistrzem Ostródy, Rafałem Dąbrowskim.
10: Na pewno będziemy chcieli osobę księdza Jerzego Popiełuszki uczcić, jego pamięć. Tak wyrazili swoją wolę mieszkańcy naszego miasta, tak zadecydowali radni Rady Miejskiej i tutaj nie ma żadnej niezgody ze strony mojej, aby cokolwiek się nie zadziało. Mówiłem jednak o tym parokrotnie, że wszystkie kwestie związane z oficjalnym otwarciem tego ronda, czy z oficjalnym nazwaniem, powinny poczekać do momentu, kiedy zostanie usunięty ten nielegalny obelisk. Nie mam żadnego problemu z upamiętnieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Powiem więcej, wydaje mi się, że powinniśmy zawsze pamiętać o takich wybitnych postaciach, ale nie możemy pozwolić sobie na to w mieście, by ktoś tę przestrzeń miejską w sposób nielegalny zawłaszczał. I to niezależnie od tego, czyj pomnik, czyj obelisk stanąłby w sposób nielegalny, ja byłbym zawsze przeciwko temu. Tak się złożyło, że ten obelisk stanął na miejscu, którym zarządza starostwo powiatowe, czyli na drodze powiatowej, więc my jako miasto nie za bardzo mieliśmy cokolwiek do gadania. Ja swoją opinię wielokrotnie w tej sprawie wyrażałem, że to nie niechęć do księdza Jerzego Popiełuszki, tylko niechęć do stawiania pomników komukolwiek bez wiedzy, bez zgód, bez poparcia w przepisach jakichkolwiek prawa jest tym, co mi się nie podoba. Myślę, że gdy ten pomnik zostanie usunięty, ten nielegalny obelisk zniknie, to rozmowy, które toczą się zresztą z inicjatorami nazwania ronda rondem księdza Jerzego Popiełuszki, będą jeszcze mocniej zintensyfikowane, tak aby nadać temu miejscu odpowiedni kształt, odpowiedni prestiż i aby ostrudziankom i ostrudzianom w jakiś sposób, jaki jeszcze nie powiem, ale przypominać o tej wybitnej postaci księdza Jerzego Popiełuszki.
0: Na razie Zarząd Dróg Powiatowych ustala, jaką opłatę naliczyć za nielegalne zajęcie pasa drogowego właścicielowi tablicy, która stanęła blisko rok temu na rondzie u zbiegu 11 listopada i pieniężnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć muchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
1: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
0: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i na początek zajmiemy się wycieczkami, bo skoro sezon turystyczny, no to my jako mieszkańcy, ale też turyści będziemy mogli poznać historię naszego miasta, a także regionu. Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
5: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
6: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była ostruda od strony ekologicznej, eko-ostruda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach tajemnicy Starej Ostrudy.
5: Eko-odkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilanę Grabowską, która realizowała,
6: Rozliczała, pisała.
5: Ten projekt, fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior, mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
6: Tak, tak, to był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, no tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz nas czeka, ktoś się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, ostruda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytaliście, bo on był parę lat temu. To jest ostruda na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Panny Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnie zwany również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. No, też ciekawy temat, myślę, że to będzie taki ukłon w stronę dzieci, bo to będzie przed 1 czerwca, to będzie Śladami Ostródzkiego Smoka, czyli nasza maskotka, ale i nasza legenda, bo to nie tylko Kraków ma smoka, Ostróda ma swojego smoka i na ten ciekawy spacer rodzinny z legendami o Ostródzkim Smoku. Oczywiście będzie też o historii, ale tutaj taki ukłon w stronę dzieci, czyli nasz smok ostródzki również się pojawi. Mamy teraz te smoki figurki, które też jedna z naszych koleżanek zaproponowała taką akcję ubierania smoków na zimę. Chodziliście Państwo z Magdą ubierać, robić zdjęcia, szaliki, różnego rodzaju ciekawe rzeczy, więc to też się przyjęło. No oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek i to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy w jakim miesiącu będą.
5: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
6: No, 100 parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
5: Ale jaka nagroda.
6: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy. I z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
5: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadza
6: się. Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy 13. edycję.
5: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
6: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawią się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki. To jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję i jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę, ktoś ma większe, znaczy nie wiem, czy większe, ma większe spojrzenie na sprawy społeczne, więc tutaj ta opowieść o Ostródzie jest wtedy pełna, kiedy słuchamy kilku osób i nasi stali bywalcy, my już ich rozpoznajemy, przychodzą, bardzo się cieszą, my też się cieszymy, bo często jest to również żywa reakcja, która podoba się turystom, bo kiedy idziemy na przykład przez te miejsca, które no niestety druga wojna, szczególnie ten czas zaraz po drugiej wojnie spowodowały, że wiele obiektów zniknęło. I czasami zdarza się, że mamy starszych ludzi, którzy przychodzą na nasze wycieczki i my mówimy o czymś, a oni mówią, tak, tutaj to stało, ale wie pan, tu jeszcze coś takiego było. I zaczyna się to, co się turystom podoba, bo widzą, że mieszkańcy naszego miasta są żywo zainteresowani, że to nie jest im obojętne, więc opowiadamy, jest ta interakcja, turyści się włączają, zaczynają dopytywać. Oczywiście również wiele pytań o życie współczesne, więc my też pokazujemy, bo ta przestrzeni wieków, no to jest to, co do dzisiaj. A to, że mamy ładny park, a to, że amfiteatr, a to boisko, a to, co się teraz dzieje, a to, że nowe ścieżki. Więc zawsze coś tutaj się pojawia, coś nowego, nowy element. No teraz mogę Państwu powiedzieć, moim odkryciem z ostatniej soboty jest kwestia tego, co mówiono o zaginionej zbiorach z Heimat Muzeum, czyli muzeum naszego tutaj, które kiedyś było w Kaiser Wilhelm Gimnazjum, czyli naszym liceum Barzyńskiego, się okazuje, że one sobie ładnie leżały i przeleżały w archiwum, magazynach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Właśnie rozmawiałem z panem dyrektorem o możliwości współpracy z Olsztynem, żeby jakoś to załatwić, bo jak pewnie Państwo wiecie, na naszych wycieczkach, szczególnie tych XIX-wiecznych, tutaj będąc w okolicy ulicy Sienkiewicza, opowiadamy również o Ernstu Coblu, czyli tym słynnym ostródzkim botaniku, amatorze, który odkrył również ćmę, która ma w swojej nazwie łacińskiej ostrudzienzy, czyli ostrudzką. No i często musieliśmy mówić i mówiliśmy, że po II wojnie część zbiorów zaginęła, nie wiadomo gdzie są. A tu, proszę Państwa, w Olsztynie muzeum, więc mam nadzieję, że na kolejne spacery uda się wypożyczyć na przykład do naszego muzeum część tych zbiorów. Jest to ciekawostka, którą odkryliśmy, bo my też przez wiele lat podejrzaliśmy właśnie, że nie ma tych zbiorów, że zginęły i nie wiadomo gdzie są.
5: Ile zajmuje ta jedna wycieczka? Wyruszamy o 15, ile ona trwa?
6: Mniej więcej ta wycieczka jest ustalona na około 2,5 godziny. Wiadomo, to jest taki średni czas, to zależy jak ludzie idą, czasami kończymy później, czasami troszkę wcześniej. Mniej więcej jest to 15 jest zbiórka, muzeum około godziny, bo też nie chcemy zamęczyć, bo wiadomo, my w muzeum, proszę Państwa, możemy spędzić pół dnia, ale to nie o to chodzi, żeby Państwa zamęczyć, więc to jest tak mniej więcej 45 minut, później jest spacer i około 2,5 godzinki spaceru po Ostródzie.
5: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż uwaga, do 3 października, wówczas zamykamy sezon.
4: Zmieniamy temat.
5: Teraz w magazynie reporterów Melo Radio Mazury mam dla Was jeszcze zaproszenie. Od 29 do 31 maja odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. O szczegółach pracownik tej placówki Jarosław Malecki.
7: Bardzo ważne wydarzenie dla nas. 29-31 maja klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Może nie będzie taki rozmach jak przy Dniach Grunwaldu, ale tak chcemy ściągnąć najlepsze drużyny rycerskie z całej Europy i żeby odbył się taki turniej na bardzo wysokim poziomie. W naszym nowym, starym obiekcie, czyli Grunwald Arena, przy starym muzeum, które dzisiaj jest Galerią Sztuki Grunwaldzkiej, mamy rozbudowaną właśnie arenę, mamy trybuny, mamy tutaj wieżę akustyka, sędziów, no naprawdę tutaj staramy się, żeby nasze wydarzenia nie tylko miały wysoki poziom pokazów rycerskich, walk, ale także i zaplecza technicznego.
6: Trzymamy kciuki za swoich, za Legendę Północy?
7: Tak, Legenda Północy ma już bodajże 3 zespoły, tak się rozbudowuje. My też jako muzeum prowadzimy GAM Grunwaldzką Akademię Miecza, czyli nasze dzieci, młodzież tutaj trenuje u nas.
6: To ja jeszcze przypomnę, że klubowe Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich odbędą się od 29 do 31 maja w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o badaniach profilaktycznych. Jak się pewnie domyślacie, będzie dużo o mammografii, cytologii, czyli o stałych punktach naszej audycji profilaktycznej w Meloradiu Mazury, ale będzie też o panach, bo jak ja zobaczyłem zaproszenie na Dzień Matki w Ostródzie, no to tak się zdziwiłem, bo będą techniki samobadania piersi, ale też panowie, samobadania jąder. I to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Ewa Wawrzonkowska, prezes Towarzystwa Ostródzkich Amazonek. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: Ewo, Dzień Matki to jest kolejny przystanek na takim kalendarzu profilaktycznym, bo my spotykamy się co jakiś czas i przy okazji różnych dat przypominamy wam, mieszkańcom powiatu ostródzkiego, że w Ostródzie mamy Centrum Profilaktyki Chorób Piersi. To dla pań. Możemy zrobić mammografię, ale mamy też lekarza onkologa dostępnego na pstryknięcie palca, można powiedzieć, Ewa, bo ty zawsze powtarzasz, że jeśli kobietę, albo też i pana, coś niepokoi, to nie do żadnego lekarza rodzinnego, tylko od razu walimy do onkologa.
8: Jak w dym.
6: I co, pomaga wtedy?
8: Uważam, że tak. Z tego, z moich informacji, które w tej chwili mam, jest gro ludzi, którzy korzystają właśnie z naszej poradni onkologicznej i nawet dane takie statystyczne mam, że około 49% mieszkanek powiatu właśnie ostrózkiego skorzystało z badań profilaktycznych, co jest uważam wielkim sukcesem, bo chociażby powiat węgorzewski 33% tylko z mammografii i o dziwo, co aż z przykrością należy w ogóle stwierdzić chyba, że Elbląg ma najmniej, po 27%. Więc jak na nowo powstałą właśnie poradnię onkologiczną, a może, nie wiem, chyba nie będę tutaj nieskromna. Być może, że po części naszą zasługą jest to, że jakiś taki monit dajemy, tak? Dajemy informacje, robimy różne akcje z różnych okazji, czy jest są to okazje właśnie jak teraz Dnia Matki, czy Różowy Październik, czy Dzień Walki z Rakiem, czy przy każdej innej okazji mówimy o tym dużo. Profilaktyka, samobadanie w szkołach, w instytucjach. Więc to daje jakiś taki efekt, że świadomość naszego społeczeństwa jest większa, z czego się
6: jest
8: bardzo cieszę.
6: Jest większa. 49% mieszkanek powiatu ostródzkiego. Ale zanim zaprosimy zaraz, drodzy słuchacze, na Dzień Matki, ten zdrowy Dzień Matki, to... Ewa, a dlaczego i gdzie jest te 51%? Dlaczego nie 100%? Dobra, wiem, okej. Okay. Żeby mieć 100%, no to oho, ho, świadomość musi być dużo, dużo większa. Te 49 super, ale jednak jest 51% pań, które się nie przebadały.
8: No trudno mi jest odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest dużo powodów, dla których te kobiety, czy w ogóle mężczyźni również nie dbają o profilaktykę, nie myślą o tym, chociażby nie korzystają z takich badań profilaktycznych,

0: tak, wieku i tak dalej. Takie usprawiedliwienia, które
1: wymówkę
0: nie
1: to
0: są.
1: Zawsze znajdziemy. Drodzy słuchacze, 26 maja budynek przy ulicy Kościuszki 2, czyli dobrze nam znana przychodnia zdrowia. Od godziny 9 do 13, czyli całe 4 godziny, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi zaprasza wszystkie panie na mamografię, na naukę samobadania piersi. I tu się chwilkę zatrzymajmy, Ewa, bo to będzie wasza część i wasz wkład w to wydarzenie. A mianowicie, Amazonki od pewnego czasu mają fantomy. To jest bardzo przydatne.
0: To znaczy
1: narzędzie.
0: Mieliśmy, ale teraz mamy jeszcze lepsze.
1: Macie lepsze, no i bardzo dobrze. I wy uczycie kobiety, jak samodzielnie w domu, co jakiś czas sprawdzić, czy nic się nie dzieje.
0: Zdecydowanie. Co jakiś czas, to może nie co jakiś czas, ale kobieta, która jeszcze miesiączkuje, bada swoje piersi między 7 a 10 dniem cyklu. Kobieta, która już jest w okresie menopauzalnym, czy już się przeszła menopauzę, wybiera sobie jeden dzień w miesiącu. Tak samo badanie powinna wykonywać kobieta, która też i karmi. Czyli znać swoje po prostu piersi. Co nie znaczy, że panowie nie powinni też badać swoich piersi.
1: Okej, ale na tym plakacie, jak na wstępie wspomniałem, jest też nauka samobadania jąder. Macie fantomy?
0: Będziemy mieli.
1: Tak?
0: Tak. To znaczy my nie mamy jako my stowarzyszenie jeszcze, że my się jeszcze nie dorobili, a może jakiś tam sponsoring, może darczyńca tak. Się znajdzie na taki fantom.
1: Panowie,
0: bardzo mile widziany.
1: Panowie, zrzutka na fantom jąder.
0: Dokładnie, mile widziane. Ale będzie i fantom właśnie jąder. Będzie możliwość pokazania, jak to należy zrobić, kiedy należy zrobić, a panowie, to jest żadna filozofia, najlepiej pod prysznicem, w temperaturze ciała, żeby nie był za gorąco. No wiadomo, że to jest. I badacie swoje jądra, czy coś zauważycie, jakąś zmianę niepotrzebną i tak dalej.
1: Ja wam powiem, że się wybiorę na ten event, żeby się nauczyć. Ale oprócz tego, Ewa, bo zaraz przejdziemy do tego głównego tematu, czyli cytologii i mamografii, ale ja bym dzisiaj sobie tak poskakał trochę po takich wydarzeniach towarzyszących, bo one są bardzo też przydatne. A mianowicie, będziecie mieć przemiłe panie pielęgniarki ze szpitala powiatowego w Ostródzie, które będą wykonywać pomiar cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego. Będzie też możliwość wyrobienia karty EKUS. Ja wiem, to ciśnienie i ten poziom cukru we krwi, to brzmi tak, że a co to tam za badanie? Słuchajcie, ja podczas takiego eventu zostałem zaproszony na pomiar ciśnienia i drogie panie, i ta przemiła pani pielęgniarka ze szpitala wykryła mi nadciśnienie. Od tego momentu zacząłem się leczyć i uwaga, unormowało mi się ciśnienie. Także panowie, panie, zajdźcie na ten event, bo to naprawdę jest taka lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.
0: Zapraszamy bardzo. Przemiłym naszym towarzystwie, pani pielęgniarki i nie tylko, zbadamy. I tak jak Marek powiedział, z korzyścią dla każdego. I to właśnie takie skromne badanie profilaktyczne, skromna można powiedzieć akcja, może coś pokazać. Może ta akcja spowodować, że właśnie pójdziesz do lekarza, że może znajdziesz czas, żeby znaleźć dla siebie ten moment, że coś jest nie tak. I zacząć się leczyć. Gdzieś im szybciej, tym lepiej.
1: Także drogie panie i drodzy panowie, bo to też apel do was, badajcie się, przyjdźcie 26 maja od 9 do 13 do Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Ostródzie. Ono się mieści w budynku przychodni przy ulicy Kościuszki 2. Nasze kochane mamy, to jest skarb, o który trzeba dbać. No to teraz dzieci, podajcie dalej, że w tym dniu wasze mamy mogą zrobić mammografię, a także cytologię na miejscu w przychodni zdrowia. Jak?
0: Tak, wystarczy po prostu podskazany numer 55 235 89 53 zadzwonić, zarejestrować się i przyjść właśnie, będzie cytobus, będzie można zrobić

0: cytologię, jak również wykonać badanie mammograficzne, zbadać. Ja tutaj oprócz tych badań właśnie mammografia i cytologia, również będzie można, jak zauważyłeś na pewno, uzyskać porady dietetyka. Ponieważ jak wiemy, Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest to całe od 2026 roku, bodajże od tego roku właśnie, już jest nie 11 punktów tego Europejskiego Kodeksu, ale już jest 14
1: punktów. Co tam punktów.
0: Dodano? No, dodano kilka takich punktów, jak na przykład nadwaga i otyłość, jak karmienie piersią, dodatkowo czego nie było, jak też hormonalna terapia zastępcza, czy też zorganizowane programy badań przesiewowych, gdzie trzeba po prostu wziąć w swoje ręce i właśnie tę profilaktykę wprowadzić w swoje życie. Dlatego też przyjdźcie Państwo i skorzystajcie, tak jak słuchałam pogodę i obserwowałam, będzie bardzo ładna, 22 stopnie, więc też będzie jeszcze możliwość wyjścia z domu na spacer i skorzystać z tego wszystkiego, czym będziemy dysponować. Poza tym przy współudziale właśnie, jakim jest ta FIDEA, NUMED, współpraca z koordynatorem jest naprawdę, uważam, świetna. Nie chcę tutaj cukierkować, jakiś tam lukrować tego, bo pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze i taki jeden spacer może wam uratować życie, może wam pomóc być szczęśliwym.
1: Jeden spacer może wam uratować życie, drogie mamy, i nie tylko, bo jeśli nie jesteście mamami, to spokojnie, też będziecie tam mile widziane. Cytologia, mammografia, co ile lat panie powinny wykonywać te badania i w jakim przedziale wiekowym, bo on jest różny.
0: Tak, różny jest. Mammografia jest zalecana u pań między 45 a 74 rokiem życia, co nie znaczy, że wcześniej mammografii nie należałoby robić, jeżeli jest ku temu potrzeba, jeżeli są wskazania, tak? Kobiety młodsze, powiedzmy 20-24 lata, ja zawsze mówię, że wiek generalnie nie może być podstawą do tego, czy mam zrobić USG, czy nie mam zrobić. Uważam, że USG panie już w miarę potrzeby 20 czy 18 latki już powinny zrobić USG. I generalnie do ostatnich dni swojego, można powiedzieć, życia powinniśmy właśnie robić USG czy też mammografię. Nie patrzeć na to, że jest przedział wiekowy, tylko profilaktycznie robić. Stać nas jest na wiele przyjemności. Dlaczego nie pójść i nie zbadać się, czy to komercyjnie, czy też skorzystać nawet właśnie z gabinetów, jakim jest u nas poradnik onkologiczna, w której również można zrobić USG piersi. No, cytologia jest przynajmniej co 2 lata powinna być zrobiona, jeżeli jest potrzeba, jeżeli są jakieś zmiany, prawda? Więc lekarz zaleca nawet co rok robić cytologię.
1: Te badania, które będą 26 maja w Ostródzie, są całkowicie bezpłatne.
0: Dokładnie.
1: Dla pań ze wskazanych grup. One są wykonywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapraszamy was, drogie panie, ale też panowie, bo tu zaraz wtrącenie do panów. Panie na cytologię i mammografię. 26 maja od 9 do 13 Centrum Profilaktyki Chorób Piersi, Przychodnia Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2. Natomiast panowie przyjdźcie, potowarzyszcie swoim kobietom, a nauczycie się samobadania jąder.
0: Nie bez kozery jeszcze dodam, że badamy nie tylko mamy.
1: Jeśli nie jesteście mamą, przyjdźcie. Nie, każda kobieta powinna się przebadać niezależnie od wieku, czy jest mamą, żoną, córką, przyjdźcie.
0: Tak, pamiętajcie o tym, że no, nowotwór rak nie wybiera ani płci, ani wieku, ani statusu. Czyha za rogiem i w każdej chwili możecie dopaść.
1: Widzimy się 26 maja w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tym magazynie reporterów Melo Radio Mazury będziemy ułatwiać wybory absolwentom szkół podstawowych. Za nimi najważniejszy i pierwszy egzamin w ich życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Ostrucki rozpoczął nabór do szkół ponadpodstawowych na swoim terenie. Oferta jest bogata i na ten temat będziemy dziś rozmawiać z Dorotą Mazur, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, daty są najważniejsze i na początek porozmawiajmy o tych technikaliach. Do kiedy złożyć podania, kiedy wyniki rekrutacji, kiedy ogłoszenie listy przyjętych, bo co do dat, to uczniowie, którzy zdecydują się na klasy mundurowe, no to są traktowani trochę inaczej i ta rekrutacja odbywa się w trochę innych ramach czasowych.
3: Tak, zgadza się. Powiat Ostrucki prowadzi nabór do prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół poprzez platformę, poprzez nabór elektroniczny. Nabór wystartował wczoraj i potrwa do 27 maja. Oznacza to, że w tym okresie młodzież i rodzice mogą logować się w systemie, mogą dokonywać wyboru szkół, dokonywać wyboru oddziałów. Trzeba pamiętać, że trzeba zrobić to do 27 maja. Do 6 lipca do oferty, która zostanie złożona poprzez system elektroniczny, należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przy czym w kserokopii. 8 lipca nastąpi podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i po tym 8 lipca konieczne będzie dostarczenie do wybranej konkretnej szkoły już oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o ukończeniu egzaminu ósmoklasisty w tym celu, aby ostatecznie potwierdzić wybór szkoły. Listy ogłoszonych, przyjętych uczniów ostateczne zostaną ogłoszone 13 lipca, a 14 lipca o godzinie 13 warmińsko-mazurski kurator oświaty już opublikuje miejsca wolne, bo szkoły mają obowiązek zgłosić do kuratora również takie miejsca, które po prostu nie zostały obsadzone.
1: Pani dyrektor, ważne daty, aczkolwiek najważniejszą z nich to jest złożenie oryginałów, z tego co ja pamiętam, bo taką rekrutację też przechodziłem i to jest bardzo ważna data dla uczniów. Jeśli nie doniesiecie tych oryginałów, no to wasze podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.
3: Zgadza się. Dostarczenie oryginału świadectwa i ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem do tego, aby zostać przyjętym do szkoły. Termin ten mija 13 lipca i bardzo proszę o tym pamiętać, jest to bardzo ważny termin.
1: Jeśli chodzi o klasy mundurowe, wspomniałem na początku, że one są traktowane trochę inaczej. Dlaczego?
3: Klasy te traktowane są nieco inaczej, dlatego że ustawodawca określił, iż muszą być tutaj pewne wymogi z zakresu warunków, uwarunkowań fizycznych, można tak powiedzieć, kandydata. Dlatego nabór w tym przypadku obejmuje również testy sprawnościowe, które muszą przejść obowiązkowo kandydaci i te terminy tych testów są określone w przepisach, ale my także publikujemy je na stronie internetowej naszego powiatu. Terminy te również podają szkoły prowadzące oddziały przygotowania wojskowego, to jest Zespół Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostródzie, a także Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.
1: Czyli dwie szkoły, które są szkołami prowadzącymi klasy mundurowe pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest też atut tych szkół.
3: Tak, jest to zdecydowany atut i są to szkoły, są to kierunki, oddziały, które są bardzo chętnie wybierane przez uczniów. Mogę dodać od siebie, że tutaj dzięki temu, iż patronat sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to uczniowie są wyposażani z dotacji w umundurowanie, w niezbędne wyposażenie. No i szkoły te także dysponują własnymi wirtualnymi strzelnicami.
1: Ta platforma elektroniczna Nabór, ona jest uruchomiona już jakiś czas. Tam uczniowie mają swoiste kompendium wiedzy. Ile uczeń może wybrać klas? Czy z reguły wybiera się maksymalną ilość, czy raczej jedno podanie, jedna klasa i liczę, że tam się dostanę?
3: Jest to bardzo ważne pytanie ze strony pana redaktora i muszę tutaj położyć nacisk na to, zwrócić się do uczniów, do ich rodziców, aby pilnować, by nie wybrać tylko i wyłącznie jednego oddziału jednej szkoły. Gdy tak się stanie, to niestety może zadziać się sytuacja, iż dana osoba nie dostanie się do wybranej przez siebie klasy, natomiast nie zostawiając sobie alternatywy, uczeń taki zostanie po prostu bez przydziału do szkoły. Uczulam zatem, aby wybrać co najmniej jeszcze jeden dodatkowy oddział, a oddziałów takich każdy uczeń w każdej ze szkół może wybrać aż 3.
1: Ile miejsc przygotowali dyrektorzy szkół w swoich placówkach, ale też w poszczególnych klasach? Mówiąc tak skrótowo, ilu uczniów w powiecie ostruckim w tym roku kończy szkoły podstawowe?
3: We wszystkich gminach na terenie powiatu ostruckiego łączy ósmą klasę 982 uczniów, natomiast oferta szkół prowadzonych przez powiat ostrucki jest skierowana do 900 uczniów w 31 oddziałach. Należy jednak pamiętać, że na terenie powiatu ostruckiego funkcjonują także szkoły niepubliczne oraz kilka publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd powiatowy.
1: No to teraz do oferty. Ja już rozmawiałem z częścią dyrektorów. Jedni stawiają na nowości, między innymi Piotr Patejuk, dyrektor szkoły liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie, ale są też szkoły, tak jak kierowana przez panią Annę Teodorowicz szkoła, czyli zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, która powtarza, że u nich jest stabilizacja. Szkoły wymieniają najróżniejsze atuty, przekonują uczniów, ale to, tak jak ja zawsze mówię, chłodna głowa ucznia i rodzica decyduje o tym, gdzie złożyć podanie.
3: Od pewnego czasu już tak układamy ofertę wraz z dyrektorami, albo może odwrotnie, dyrektorzy w porozumieniu z powiatem, aby zawody w szkołach nie powtarzały się. Zatem prezentujemy też na stronie powiatu ostrowskiego zestawienie, które może pomóc ósmoklasistom w wyborze danego konkretnego zawodu w kontekście zespołu szkół, w którym można się w tym zawodzie kształcić. I tutaj tak, pan redaktor wspomniał o Zespole Szkół Zawodowych, o pani Ani Teodorowicz, wspomniał pan o Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Barzyńskiego, o panu dyrektorze Piotrze Patejuk, natomiast na terenie Ostródy są jeszcze 2 inne szkoły, na terenie Morąga również 2 szkoły i uważam, że w każdej z tych szkół oferta jest naprawdę ciekawa. Każdy z dyrektorów, każda ze szkół ma co najmniej kilka zawodów, które są zawodami deficytowymi, czyli określanymi rokrocznie przez ministra do spraw edukacji jako takie, na które jest wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy. Technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Szandora Petofi, technik spawalnictwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ponadto technik informatyk, kształcenie, w którym to zawodzie można wybrać również w ostruckim ekonomiku, ale także w Morągu w Zespole Szkół Licealnych.
1: Pani dyrektor, ja odwiedzałem ostatnio szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ostrucki. Sporo się zmieniło, bo tak jak pani wspomniała, w Staszicu przybyła w ostatnim roku strzelnica wirtualna. Rolnik, to co zrobił w ostatnim roku, to po prostu ogromne gratulacje, bo tam pracownia mechatroniki wyposażona w najnowocześniejsze koboty, ja w ogóle dowiedziałem się, co to są koboty i jakie można w gospodarce stosować. Ta oferta jest naprawdę bogata ze względu na bazę, to po pierwsze, ale po drugie kadrę, bo jak rozmawiałem z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, no to on wspomniał, że przede wszystkim kadra, bo to, że my mamy urządzenia, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że kadra w ostatnim roku w rolniku musiała przejść specjalistyczne szkolenia, tak żeby uczniom przekazać tę wiedzę.
3: Zgadza się, jest dokładnie tak, jak mówi pan redaktor, przy czym dokształcanie się ciągłe, dokształcanie kadry, ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne i tak jest w rzeczywistości, ma miejsce ciągle. Nie tylko kadra Zespołu Szkół Rolniczych dokształca się, rzeczywiście w tej szkole jest bardzo, bardzo nowoczesna pracownia do nauki zawodu właśnie technik mechatronik. Specjaliści są bardzo dobrze przygotowani, ale w innych szkołach także kadra doszkala się wciąż. Jest to możliwe dzięki licznym programom i projektom unijnym, po które sięgają szkoły. Są to projekty unijne o naprawdę olbrzymiej wartości finansowej, ale pozwalają na to, aby nauczyciele uzyskali takie kompetencje i kwalifikacje, aby mogli uczyć zawodu, wskazywać i być naprawdę prawdziwymi przewodnikami w nauczaniu danego profilu czy też profesji.
1: No to teraz przejdźmy do nowości. Humaniści, czyli klasy twórców medialnych humanistycznej w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To jest swoista nowość, ale z tego, co ja się dowiedziałem, pani dyrektor, to jest tworzone we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z dziennikarzami. No, będziemy mieli nowych dziennikarzy na rynku, tak przynajmniej zakładają ci, którzy ten kierunek chcą utworzyć.
3: Oby tak było i myślę, że część uczniów, która trafi do tej klasy, która wybierze klasę twórców medialnych, czyli popularną klasę dotychczas humanistyczną, myślę, że rzeczywiście jest to taka oferta, która spowoduje, że uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych i przez uniwersytet, również przez telewizję polską Olsztyn, po prostu załapią bakcyla. Myślę, że zainteresuje ich dziennikarstwo, może swoje kroki w przyszłość postawią właśnie w tym kierunku, ale nie tylko. W klasie tej będzie rozszerzona nauka z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, zatem tak naprawdę wiedza, która poszerza ogólnie horyzonty. Myślę, że to jest klasa dobra dla osób, które są zainteresowane zarówno dziennikarstwem, ale także chciałyby może być w przyszłości być politologiem, może filologiem, a myślę, że też tak naprawdę może i filozofem.
1: No to na koniec jeszcze o bardzo ważnych szkołach z punktu widzenia gospodarki tej lokalnej. Pani dyrektor, szkoły wielobranżowe, oddemonizujmy trochę na koniec. Tam naprawdę idą młodzi ludzie, którzy chcą budować naszą gospodarkę od podstaw, którzy w przyszłości chcą być na przykład właścicielami warsztatów mechanicznych albo fryzjerami. To naprawdę żadna ujma dla ucznia kończącego szkołę podstawową, że wybiera wielobranżówkę.
3: To w ogóle nie jest ujma dla uczniów i obserwuję od pewnego czasu tendencję wzrostową zainteresowania ósmoklasistów wyborem szkół branżowych. Jeśli chodzi o szkoły branżowe w naszym powiecie, to są szkoły, w których często uczniowie kształcą się jako młodociani pracownicy i moim zdaniem jest to najlepsza forma zdobywania zawodu i uczenia się właśnie danej profesji. Tutaj wielkie ukłony dla cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie, ale także oddziału tegoż cechu w Morągu, która to instytucja wspomaga, wspiera niezwykle uczniów oraz ich rodziców w wyborze zakładu, w którym będą odbywali praktyki, gdyż jest to wymóg konieczny najpierw znaleźć taki zakład, w którym będzie odbywała się praktyka, aby w ogóle być przyjętym do klasy młodocianego pracownika.
1: No i na koniec mamy wykształconego fachowca, który pracę dostaje w zasadzie już na etapie kształcenia, a po skończeniu kształcenia w szkole, no ma pewne i stabilne źródło zatrudnienia i dochodu.
3: Myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście wszystko potem zależy od osób, które ukończą szkołę. Nie możemy tutaj decydować, czy rzeczywiście będzie tak, że znajdą zatrudnienie, bo to będzie zależne od nich. Czy będą chciały podjąć zatrudnienie, czy będą chciały kształcić się dalej. Podkreślę też, że absolwenci szkół branżowych mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mogą przystąpić do nauki od razu do drugiej klasy i wówczas to ich wykształcenie umożliwia im podjęcie studiów wyższych dalej w kierunku, w którym zaczęli się uczyć.
1: Drodzy absolwenci szkół podstawowych, do 17 czerwca, do godziny 15 macie czas, żeby wybrać przyszłą ścieżkę kształcenia. Wówczas kończy się nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Pamiętajcie też, żeby potwierdzić chęć nauki w danej szkole, w danym profilu, świadectwem, oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, ale też przystąpienia do egzaminu na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Oferta jest bardzo bogata. Począwszy od tego, że Barzyniak chce szkolić dziennikarzy. Ekonomik jak zwykle proponuje technika ekonomistę. W rolniku możecie się nauczyć obsługi kobotów, natomiast pamiętajcie, że Stasic to jest najlepsze technikum w powiecie ostródzkim zdaniem rankingu Perspektyw. Nabór trwa. To od Was zależy Wasza przyszłość.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Zamek w Ostródzie przejdzie wartą ponad 20 milionów złotych rewitalizację. To jeden z tematów dzisiejszego spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i spędzę z Wami najbliższy czas. Rozpoczynamy jednak od tematu nowych usług zdrowotnych realizowanych przez szpital w Ostródzie. Będzie też o problemie z parkowaniem pod przychodnią zdrowia.
4: Bernadeta Hordejuk, prezes szpitala SA w Ostródzie.
1: Pani prezes, tematem naszego dzisiejszego spotkania będą nowe usługi, które oferuje szpital w Ostródzie, ale zajmiemy się też pewnym problemem i to dosyć poważnym w naszym mieście. O tym jednak za kilka minut. Na początek zajmiemy się poradnią podstawowej opieki zdrowotnej. To jest kompletna nowość w szpitalu w Ostródzie. Możemy mieć lekarza rodzinnego na miejscu, w Ostródzie, w szpitalu. Skąd taka decyzja? Bo ja pamiętam, że swojego czasu też Morąg uruchomił podstawową opiekę zdrowotną. Skąd w ogóle pomysł? Czy to jest nowość, rewolucja? I jak to wpływa na życie szpitala?
4: To nie jest żadna rewolucja. My po prostu wyszliśmy z założenia takiego, aby otoczyć pacjenta kompleksową opieką. Ponieważ z jednej strony widzimy, co się dzieje w świątecznej, widziałam przez te 10 miesięcy w świątecznej nocnej opiece oraz na izbie przyjęć. W związku z tym uznaliśmy za stosowne, aby pozyskać kadrę i wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby została uruchomiona u nas poradnia POZ.
1: Ilu lekarzy dyżuruje w tej poradni? Jak się do niej zapisać przede wszystkim?
4: Mamy 4 lekarzy. Na jednego z lekarzy jest, budujemy listę pacjentów. Zapisujemy się w bardzo prosty sposób. Znajdziecie Państwo wszystkie dane u nas na stronie internetowej szpitala, jak również w mediach społecznościowych. Najprościej w aplikacji Szybka Deklaracja Moje IKP lub na stronie pacjent.gov.pl lub w naszej rejestracji.
1: Wspomniała Pani 4 lekarzy, ale czy są to lekarze pediatrzy? Bo to też jest ważne, czy tu pacjenci poniżej 18 roku życia również wchodzą w grę?
4: Na dzień dzisiejszy przyjmujemy wszystkich pacjentów dorosłych, ponieważ mamy lekarzy, nie mamy tam lekarza pediatry. Mamy dzisiaj lekarzy, którzy przyjmują pacjentów dorosłych i budujemy listę. Niemniej w naszych zamysłach jest otwarcie również POZ-u dziecięcego.
1: Pani prezes, jak się idzie do poradni? Czy to jakoś wpływa na funkcjonowanie szpitala? Do jakich drzwi zapukać, jeśli już umówimy się na wizytę?
4: Jeśli umówimy się już na wizytę, to wprost do gabinetu lekarskiego. Gabinet lekarski, przyjmujemy deklaracje pacjentów do lekarza, do pielęgniarki i do położnej. Proszę pamiętać, że lekarz, oczywiście umawiamy się w rejestracji na swoją wizytę, ale proszę pamiętać, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej również jeździ na wizyty domowe. Pacjenci, którzy są naszymi pacjentami, będą potrzebowali przybycia lekarza, wówczas też są umawiani i lekarz jedzie na wizytę domową.
1: To ja jeszcze tylko dodam, zamykając ten temat, że poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu w Ostródzie działa od godziny 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale to nie jedyna nowość. Pani prezes, ośrodek rehabilitacji dziennej, ponawiam pytanie, skąd pomysł na otwarcie?
4: Pomysł rehabilitacji to tak naprawdę kompleksowe podejście do pacjenta i do jego schorzeń. Ponieważ rehabilitacja dzienna polega na tym, że pacjent ma zaplanowanych minimum 5 zabiegów i cały proces, czas trwania rehabilitacji trwa od 3 do 6 tygodni. Tutaj, ponieważ akurat u nas wiele zabiegów na ortopedii się odbywa, na chirurgii, pacjenci bardzo często wymagają rehabilitacji, ale są też pacjenci po udarach, pacjenci, którzy mają nasilenie swoich schorzeń. W związku z tym pomysł tej rehabilitacji dziennej, gdzie pacjent jest kompleksowo rehabilitowany, ale nie wymaga pobytu na oddziale szpitalnym, czyli może wrócić po zabiegach do domu.
1: Mieszkamy we własnym mieszkaniu domu, a na rehabilitację, specjalistyczne zabiegi przychodzimy tu do szpitala w Ostródzie.
4: Tak jest, dokładnie tak to wygląda. Lekarz rehabilitacji uzgadnia plan, ponieważ to wynika z wymogów. Powinniśmy mieć zatrudnionego i takich lekarzy mamy zatrudnionych rehabilitacji. Ustala plan całego procesu. i wówczas pacjent już uczestniczy w całym procesie usprawniania.
1: Kolejka zapisów po tych pierwszych tygodniach, macie już jakieś doświadczenie?
4: Na dzień dzisiejszy nie sprawdzałam, natomiast na bieżąco przyjmujemy i pani doktor decyzję podejmuje wspólnie z magistrem fizjoterapii i planuje cały proces usprawniania.
1: To ja tylko dodam, że ośrodek rehabilitacji dziennej działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, ale rejestracja odbywa się we wtorki i czwartki od godziny 8 do godziny 10, to osobista, natomiast telefoniczna od 9 do 10.50. Pani prezes, póki co to są jedyne nowości w szpitalu. Planujecie jeszcze jakieś rozszerzenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrudzkiego?
4: Tak, plany mam. Na bazie naszych budynków, pomieszczeń i na bazie personelu, który dzisiaj mamy. Niemniej też będę zabiegała o zatrudnienie innych specjalności. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ogłaszał konkursy w tym roku na inne świadczenia niż te, które my dzisiaj robimy. Czy w ogóle będą ogłaszane konkursy? To nie jest, zależy tylko od tego, czy ja widzę taką potrzebę i czy ja bardzo chcę, tylko od tego, czy nasz płatnik będzie ogłaszał konkursy, czy nie.
1: Pani prezes, no to przejdźmy do ostatniego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie do problemu z parkowaniem pod przychodnią zdrowia przy ulicy Kościuszki. Może tak na wstępie zaznaczę, że przychodnia, cały budynek przychodni łącznie z działką jest już własnością szpitala w Ostródzie. Do niedawna cały ten kompleks należał do starostwa powiatowego w Ostródzie. Nastąpiło przekazanie. Pani prezes, jeśli chodzi o decyzję, to jej nie komentuję, ale zarządzacie już tym budynkiem w pełni, on jest wasz, bo z tego co wiem, to Rada Powiatu kilka miesięcy temu podjęła taką uchwałę, aczkolwiek właścicielem obiektu jesteście od niedawna.
4: Tak, dokładnie 10 marca, o ile dobrze pamiętam, nastąpiło przekazanie notarialne tego budynku i otoczenia całego.
1: I teraz do problemu. Pani poprzednik Jacek Dudzin miał plan uporządkowania parkingowego w Ostródzie. Wszyscy wiemy, że są tam ogromne problemy z miejscami postojowymi. Plan, z tego co pamiętam, był taki. Tylny parking zostawiamy dla personelu medycznego, osób, które wynajmują pomieszczenia na terenie przychodni, natomiast ten tak zwany przedni parking zostawiamy dla pacjentów, mieszkańców. No, tam wiemy, że wolna amerykanka się odbywa. Co z tymi planami, jak pani się na nie zapatruje?
4: Tak jak powiedziałam, przejęliśmy dopiero ten budynek. Faktycznie został zrobiony nie tylko plan, ale projekt wraz z pozwoleniem na budowę. On opiewa na kwotę niecałe 400 tysięcy brutto. Niemniej był sporządzony i pozwolenie na budowę, o ile dobrze pamiętam, jest z 2021 roku, czyli koszty na pewno, bo wiemy z wielu przyczyn, że koszty wzrosły. Na dzień dzisiejszy wiem, że należy uporządkować, nie ulega to wątpliwości. Niemniej my takich pieniędzy na inwestycje nie mamy, bo mamy wiele innych potrzeb w szpitalu, które będą służyły pacjentom i to jest dla nas priorytetem. Zakup sprzętu, zakup wszystkiego, co może służyć pacjentom. To jest taki główny priorytet, ale tam będziemy starali się porządkować, będziemy analizowali, gdzie ewentualnie moglibyśmy aplikować, bo środków własnych, tak jak powiedziałam, absolutnie nie mamy na to, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Jeśli pozyskamy dofinansowanie, to wówczas wkład własny będzie dla nas dużo mniejszym problemem.
1: Pani prezes, czyli ta dokumentacja projektowa stworzona za poprzedniego prezesa, rozumiem, że jest do wykorzystania.
4: Tak, oczywiście, absolutnie to nie były pieniądze wyrzucone. Niemniej pozwolenie na budowę już wygasło, ale my zawsze możemy i będziemy aktualizowali, jeżeli będziemy przystępowali do jakiegokolwiek konkursu, to będziemy czynili aktualizację tego projektu i będziemy występowali o pozwolenie.
1: Co jeśli starostwo powiatowe znajdzie około 700 tysięcy złotych na poprawę warunków z parkowaniem pod przychodnią zdrowia, czy jeśli organ prowadzący takie środki przekaże, to rozumiem, że szpital mógłby wykonać takową inwestycję.
4: Jeśli pozyskamy gdziekolwiek środki, nie tylko od naszego organu założycielskiego. Pamiętajmy, że to jest spółka, więc może dokapitalizować na inwestycje, ale będziemy starali się o środki zewnętrzne, żeby je pozyskać. Jeżeli pozyskamy na ten cel, to tylko na ten cel wydamy.
1: Aby rozpocząć leczenie w ośrodku rehabilitacji dziennej w szpitalu w Ostródzie, należy mieć skierowanie, które uzyskacie od ortopedy, neurologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o rewitalizacji Ostródzkiego Zamku. Miasto Ostróda pozyskało na ten cel ponad 20 milionów złotych ze środków europejskich. Co uda się zrobić za te pieniądze? O tym opowie Łukasz Szczepański z Ostródzkiego Muzeum.
5: Bez wątpienia jest to zabieg konieczny, na który my jako Muzeum w Ostródzie czekamy już od właściwie wielu lat, od kilkunastu lat. Po raz pierwszy projekt rewitalizacji muzeum pojawił się około 2010 roku. On wówczas niestety nie został zrealizowany. Od tej pory czekaliśmy właściwie na kontynuację ewentualną tej koncepcji. Teraz ona wraca, środki zostały pozyskane i będziemy mogli właśnie przeprowadzić te niezbędne prace, które od wielu lat już są, że tak powiem, przewidziane.
1: Teraz zajmijmy się szczegółami, czyli dach i strych, bo to jest też element, który no, wam dokucza. Dach nie jest zbyt szczelny, ale Ostrudzianie, którzy tak codziennie mijają zamek, mogą spostrzec, że nasz zamek nie ma kominów.
5: Owszem, chociaż są lufty kominowe w części strychowej. Natomiast no, tutaj może wracając do pierwotnego założenia. Jak Państwo pamiętacie, pod koniec ubiegłego systemu, na początku, w latach 90. doszło do odbudowy Zamku Ostródzkiego. Ona przebiegała w pośpiechu i przy no, niskich jak na dzisiejsze standardach, przechodząc do szczegółów, poszczególne poziomy są przewidziane w ramach rewitalizacji, w tym właśnie między innymi dach, strych jako taki. Tutaj przede wszystkim chodzi o wzmocnienie konstrukcji. Ona jest skonstruowana z elementów metalowych, które przy amplitudach temperatur ulegają rozszerzeniu, skurczeniu, tym dach pracuje. Jest to chociażby no, taki wymieniony w pierwszej kolejności, ale jeden z podstawowych, niezbędnych elementów tej rewitalizacji.
1: Najbardziej pilne prace, z tego co wiem, to są jednak w piwnicy zamku, czyli strychy i piwnice, tak możemy podsumować remont, rewitalizację zamku. To w takim razie, co wam potrzeba zrobić na tym najniższym poziomie, już pod ziemią, żeby nasz zamek no, był, że tak powiem, dalej w dobrej kondycji. Musimy też pamiętać, że ta część piwniczna jest tym pierwowzorem Zamku Ostródzkiego.
5: Tak, tutaj należy kilka wątków, jakby jeśli chodzi o piwnicę, zasygnalizować. No, pierwszy wątek to stan zachowania tej struktury zabytkowej. No, piwnice w przeciwieństwie do pozostałej części zamku mają chyba najwięcej elementów tych oryginalnych, czyli tam oryginalną cegłę, która tworzy jakby konstrukcję ścian. Natomiast są bardzo trudnym jakby miejscem eksploatacji takiej naszej muzealnej. Przede wszystkim Państwo, jak przyjrzą się zamkowi, to mogą zwrócić uwagę, że on w stosunku do miasta jest na pewnym obniżeniu terenu. Pierwotnie Zamek Ostródzki był broniony poprzez różnego rodzaju przeszkody, systemy wodne, które związane były z fosą i z kanałem Drwęcy. W związku z tym zamek jest osadzony niejako na wodzie. Właściwie schodząc metr poniżej poziomu gruntu, czyli już na poziomie naszych piwnic, mamy wody gruntowe, które zalegają. I te wody gruntowe są wchłaniane przez ściany, przez mury zamkowe. Niejako ta cegła, zaprawa organiczna wsiąka tą wodę i ta wilgoć wychodzi oczywiście już w pomieszczeniach piwnicznych. Tutaj naszym zadaniem byłoby stworzenie takiego rozwiązania, które no, umożliwiłoby zachowanie takiej stabilnej wilgoci we wnętrzu samych piwnic. Oczywiście musimy też zatrzymać proces rozkładu cegły, zaprawy tej właśnie średniowiecznej, która no, postępuje. To widać gołym okiem, cegła się sypie. Musimy ją uzupełnić, wzmocnić i w tym momencie jakby uratować.
1: Rewitalizacja Ostródzkiego Zamku to też wystawa tematyczna. Po wszystkich pracach będziemy mogli tam zwiedzać wystawę poświęconą kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Rano obudzi największego śpiocha.